Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod łba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz padnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sultan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do klej plakat.

Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie.

0: 喵喵喵。
1: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tu to bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć grupę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź, jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co?

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg

Same sztosy.

Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo w

Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęba.

0: chodziłem do szkoły w takim miejscu, to się nazywa Pekin.
1: Co to?
0: I to była taka szkoła, w której się nauczyłem tylko złych rzeczy. A to jest taka miejscowa, przy której dzisiaj wszyscy kręcą klipy, jak chcą pokazać taką hardkorową

Jaki mam plan, no i tego nikt nie wie. Mówili kot żyć, chyba mam 9. Kolejny rok, I'm tryna be better. Robimy skoki, zgarniamy scenę. Bawi się bloki, bawi się plener. Leci mój głos, to nie kino, nieme. Kolejny krok, by poruszyć ziemię. Mamy ten brakujący element.

całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Mam parę ciuchów,

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu, ej. Powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ. Powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić. Staram się jak mogę, ale czas

0: facebook.com/radiocampus.
1: Tak już przemykam dobre parę lat, a żeby mnie ktoś chociaż wyruszał plum. Za nic nie liczy się już ze mną świat, może to ja mam się z nim liczyć w końcu.

0: ten fotel, wniosek, może potem z polotem, relaksacja, prędkość światła, przyciąganie, grawitacja, jak spać, ja, spacja, czekaj, gdzie tratwa, ratunku. Kochanie, nie myśl, tylko płyń w moim kierunku.
1: Ja unoszę się swobodnie jak nenufar, odbijam wiernie księżycowy obraz.

0: Od ospady jutra koniec tęczy. Ciekły lód, ciepły lód. Za plecami burta spływa, spływa,
1: spływa. Leję jej całą wannę, układam jak skrable w małą popijawę.
2: Czekaj.
1: Na wilże gardziel. Dobra, mogę dalej.

0: każdego dnia.
1: Nie wiem, czy wiecie, bądź pamiętacie o tym, że ciało składa się w większości z wody. Dlatego wszelkie dźwięki, jakie do niego docierają, przenikają przez nie i zostawiają coś po sobie.
2: Co takiego?
1: Tego nie wiem. Ale wszystko zależy od muzyki. Muzyki. Muzyki. Muzyki.

Opuszczam oczko wodne, gdy puszczam oczko wodne, łez siły wyporne, gorzkie, cała bole, ale paruję, żeby trochę zmienić formę i jak moje serce słone znowu opaść na lądzie.

0: Что се?
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

0: Drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda, tak to się robi, tak się prowadzi programy na żywo, że kiedy program w ramówce radia rozpoczyna się o godzinie 7 rano, to o której się rozpoczyna?
1: Dzień dobry, nazywam się Kamil Kuci, przyszedłem na 7 rano.
0: Nie powiedział nikt nigdy. Maciek Kopytowski obok mnie, dzień dobry.
2: I Filip Wolczak po mojej lewicy, dzień dobry Państwu.
0: Do godziny 10 będziemy Was zabawiać.
3: Kapitan Poranek.
0: 17 dzień wrześniowy.
2: Poczekaj, Filipie, zanim przejdziemy do kalendarium, to ja chciałbym
0: Maciek
2: wygłosić...
0: Maciek musi zalogować się na maila.
2: To też, ale chciałbym wygłosić pewne oświadczenie. Chciałbym teraz moje słowa skierować do wszystkich brzydkopogodziarzy, do tych, którzy narzekali, że jest 28 stopni i co my będziemy robić, będzie gorąco. Wyjrzyjcie przez okno, jeśli macie takie w swoich klitkach, i przeproście wszystkich Polaków za to, co narobiliście. W wolnej Polsce będziecie siedzieć po prostu.
0: Ja bym chciał raczej do ciebie skierować teraz moje pytanie, bowiem za mniej więcej 31 bądź 2 minuty będziesz jakby zobowiązany do zaprezentowania prognozy pogody, tego, co dzieje się, jeśli chodzi o sytuację tego, co z nieba i tego, co na ziemi. I w jaki sposób to się wytłumaczysz?
2: Ja mogę prognozę pogody podać nie tylko na dzisiaj czy na jutro. Mogę podać prognozę pogody na najbliższe pół roku. Ponieważ przez najbliższe pół roku będzie mniej więcej to samo.
0: No dobrze. Czy my komuś dzisiaj coś życzymy?
2: Życzymy. Życzymy wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny. A mianowicie Cherubinowi, Dargosławowi, Dezyderiuszowi, Drogosławowi. Zobacz, Dragosław i Drogosław w urzędach mogą być myleni ze sobą jednak.
0: W jednym spali domu.
2: Dziebor, także dzisiaj obchodzi imieniny, Gordianowi, wszystkiego najlepszego Hildegardzie, Justynowi, Justynom nie, to nie dzisiaj wasze święto, Kolumbie, ponieważ Kolumba ma dzisiaj imieniny, wszystkim Lambertom, ale zobacz, Lambert i Lamberta, bo to są imiona zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim, ale odmieniają się tak samo, ponieważ życzymy wszystkiego najlepszego mężczyznom Lambertom i kobietom Lambertom.
0: Ale to ułatwia.
2: Prawda? Albo utrudnia czasami. A także wszystkiego najlepszego dla Makryna, Narcyza, Sokratesa, Szczęsnej, Szczęsnego. Wojtek Szczęsny wczoraj zagrał 45 minut w barwach Barcelony.
0: Co się stało? Ktoś złamał nogę?
2: Pierwszy bramkarz Barcelony, Garcia, naciągnął sobie coś, ponieważ wczoraj bardzo padał deszcz intensywnie w Barcelonie i kiedy pan Joan Garcia szedł po piłkę, to się poślizgnął i sobie coś naciągnął. Naprawdę tak było. Wojciech Szczęsny, jak wstawał z ławki rezerwowych, dalej lał deszcz przez cały mecz.
0: Ale dogaszał kiepa, jak wstawał? Czy...
2: Wyglądało, jakby właśnie był niezadowolony, że w ogóle każą mu wstawać, dogasić kiepa i iść do roboty, co zresztą jakby znalazło swoje odzwierciedlenie na boisku, ponieważ jedna z bramek Barcelony została stracona po tym, jak Wojciech Szczęsny postanowił kiwać się z napastnikami drużyny przeciwnej i niestety tym razem stracił piłkę. Teodorom wszystkiego najlepszego i Valeriano.
0: A jaki był wynik końcowy?
2: 7-2 dla Barcelony.
0: A czyli...
2: Tak, znaczy to chyba przy wyniku 4-5-1 Wojciech Szczęsny się kiwał z napastnikami, więc nic wielkiego się nie stało.
0: Rozumiem. Czy komuś życzymy z okazji urodzin coś?
2: Mój drogi, dzisiaj dwa środowiska w Polsce obchodzą swoje święto, ponieważ jeden z największych polskich muzyków obchodzi dzisiaj urodziny, ale także jeden z największych polskich dziennikarzy. Ponieważ Robert Mazurek dzisiaj obchodzi urodziny, wszystkiego najlepszego.
0: Rozumiem, że my jesteśmy radiem akademickim, więc jako rektor Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu jest u nas jakby poważany.
2: Jeżeli w ogóle mówimy o tych urodzinach, to Filip, żebyś miał prawo mówić o urodzinach, wymień wszystkie osoby, które się dzisiaj urodziły.
0: Proszę bardzo, w naszym studiu jest Robert Mazurek. Dzień dobry.
2: Ale także Poznaniak. Pewien Poznaniak, a właśnie to może nie mówmy kto, ale puścimy numer zamiast zaraz tego pana.
0: Ja z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek na świecie.
2: Filipie.
0: Znasz to? Tak, powiedz szczerze, z ręką na sercu powiedz, czy ten konkretny numer znasz?
2: Ten, który się wyświetla?
0: Ten tu.
2: Tak. To skończmy to wejście pytaniem.
0: Pytaniem do kogo?
2: Pytaniem do słuchaczy, pytaniem retorycznym. Czy naprawdę was boli, że na 17 września Rychu Peja mógł się uczciwie urodzić?

0: tym utworze najbardziej lubię, kiedy Peja właśnie na koniec pyta nas, czy my jarzymy.
1: I jak ktoś odpowiada nie, no to właściwie bez sensu słuchał.
0: Dokładnie, ale wiesz, no dopiero na końcu pojawia się to pytanie. Numery telefonów może podamy, bo ludzie, podajmy. Niektórzy do nas piszą, może niektórzy będą chcieli zadzwonić. Maćku, co trzeba zrobić, żeby do nas zadzwonić?
1: Żeby do nas zadzwonić, trzeba wybrać numer 22 827 7205.
0: I to się dzieje na naszych oczach.
1: I zadzwonił do nas Irek już w tym momencie. Zaraz może Irku od ciebie odbierzemy. Natomiast żeby do nas napisać
0: 8 8 6 9 7 1 9 7 1. Przepraszam bardzo, pomyłka.
1: Nie, 886 to dobrze, nie pomyłka.
0: A, to przepraszam, ten pierwsze 2-2 były, to była pomyłka.
1: Ktoś na WhatsAppie nam wysłał,
0: że ma awarię silnika przynajmniej. Mi też się wyświetliła w zeszłym tygodniu.
1: Ale jak
0: zajechałem do mechanika i on powiedział, jeździ?
1: Obserwuj.
0: Jeździ, powiedział to w przyszłym tygodniu.
1: A, myślałem, że obserwować trzeba.
0: Nie, wiesz, po co sobie psuć humor. Odbieramy ten telefon? A, ja muszę
1: to
0: puścić
1: podkład.
0: Podkład.
2: Kapitan Poranek.
1: Dzień dobry, Irku.
3: Halo, halo. Udało się. Dzień dobry, panowie.
0: Czy ty dzisiaj bardziej jesteś team parasol, czy team kurtka z kapturem?
3: Ja w ogóle nie wierzę w te wasze kłamstwa. W nocy było 17 stopni przynajmniej tutaj, gdzie jestem.
0: A gdzie jesteś?
1: W piwnicy.
3: Mieliśmy Resko. Resko koło Stargardu. Bo jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu kupowałem najtańszego gruza możliwego z aukcji komorniczych. No i dzisiaj jadę go odbierać.
0: Co? To jest jakby z ręką na sercu, nie zmyślasz?
1: Nie zmyśla. Irek mi wczoraj wysłał...
3: Auto za 306 zł, wysłałem...
0: To ty je kupiłeś ostatecznie.
1: Tak. Irek kupił Renault Clio, o ile dobrze pamiętam.
0: Ale przecież tam w opisie tej aukcji było napisane, że nie odpala.
3: To nie jest istotne. Jakby wszyscy fani gruzu, zimowozu, szrociaków, to powinni wiedzieć, że odpalanie samochodu jest rzeczą wstępną.
0: Czy ty go będziesz holować, czy ty go będziesz na lawecie, czy ty go jednak
3: nie
0: odpalisz?
3: Nie wiem, no zastanowię się, zobaczę go za jakieś 20 minut i wtedy przemyślę. Mam zapasowy akumulator, mam tam kable, no to coś wymyślimy. Najwyżej zrzucę go do skarpy. Kosztował 306 zł, mniej niż jedna opona, więc...
1: Irku, a jeśli trzeba będzie go zrzucić ze skarpy, to czy będzie opłacało się jechać do Gryfic po to wszystko i robić całe zamieszanie?
3: Bardzo opłacało się jechać do Gryfic. Wspaniała to była trasa, nie zapomnę jej nigdy.
1: Jaka jest pogoda na zachodzie aktualnie?
3: Wspaniała. Jest bardzo ładnie. Zimno dosyć, no nie ukrywam, 12 stopni, ale jest bardzo ładnie, przejrzyście, mało pochmurnie. Aż chce się żyć. Pojadę tylko kolegi do Międzyzdroju, bo tam ma dobrą pizzerię.
0: A czym ty tam dojechałeś?
3: No swoim samochodem.
0: I co z nim zrobisz?
3: Również Gruzinem.
1: No właśnie, bo czekaj, bo jesteś sam.
0: Czy
1: jesteś?
0: Ty ciągniesz żony i dzieci po samochód za 306 zł? Ruszyliście o drugiej.
3: Nie nauczyłem się tej umiejętności jeżdżenia dwoma samochodami jednocześnie, ale myślę, że dzisiaj ją ona będzie
1: szczęść. Ale poczekaj.
3: Bo tak jak zaszło, wam dam. Tak.
1: Czy jedzie z tobą Marianka, żeby odebrać ten samochód?
3: Nie, właśnie żałuję, że nie jedzie. Ale słuchajcie, właśnie a propos Marianki i Kaliny. One bardzo lubią płytę Rycha, Szacunek ludzi ulicy.
0: To dla tych, którzy może do nas dołączyli, jakby pierwszy raz słuchają tego programu o 7 rano, to są dzieci Irka.
1: Marianka,
0: nie są dorosłe.
3: Tak, mają 5 i 7 lat, bardzo lubią Rycha Peje, naprawdę. Ja też lubię Rycha Peje. Pozdrawiam go serdecznie, poznaliśmy się 10 lat temu w miejscowości Prusice. I bardzo lubię Rycha za to, że wspiera otwarcie wolną Palestynę. I jako jeden z nielicznych artystów w Polsce tak się wypowiada jawnie na ten temat, a propos tam akcji z McLemorem i
1: właśnie chciałem mówić,
0: że McLemora.
1: Ostatnio jednemu artyście, takiemu rudemu, rozpadła się cała trasa koncertowa przez to,
3: no,
1: że...
3: No chyba właśnie czytałem, że wpłacił $2 miliony na jakieś tam cele charytatywne w stylu Palestyny i tam jakieś kierowcy gaszą pożar, więc może dobra rzecz z tego wynikła.
0: A czy to nie jest tak, że 2 miliony dolarów dla niego to jest tak, jakby każdy z nas płacił po 2 złote?
1: Jeżeli słucha nas aktualnie Ed Sheeran, to niech zadzwoni i powie, ile to jest dla niego 2 miliony dolarów.
0: Tylko,
3: nie
0: że Ed Sheeran...
3: Nie wiem, ile to jest dla niego 2 miliony. Myślę, że $2 dla każdego palestyńskiego dziecka to jest bardzo dużo i każdy pieniądz tam się liczy, nieważne jakie motywacje są kogo wpłacającego i...
0: Słusznie. Nie wiem, tak czy wiecie, uważam. Że Ed Sheeran, nie wiem, czy to jest ciągle, ale przez wiele lat nie posiadał telefonu komórkowego. Używał...
3: To chyba legenda, tak jak ten mówił. Filip Heiser, że nie posiada, że ma tylko starą Nokię, ale jak trzeba było, to wyciąga iPhone'a z tylnej kieszeni, więc wydaje mi się, że to jest.
0: Moim zdaniem to jest bardzo dobre porównanie. Philip Heiser to jest taki nasz polski Ed Sheeran.
3: Po jednych pieniądzach, tak? Ale nie wiem, dobra. Nie
0: wiem, czy znacie historię, jak Philip Heiser kupował ostatnie mieszkanie w Krakowie.
1: Ja znam, niestety.
0: To po 7.30 możemy ją przytoczyć.
3: I Duch Święty tam wstąpił chyba wtedy, tak?
0: Tak, tak, tak. Święta Rita. Dobrze. Irku, bardzo ci dziękujemy. Trzymaj się ciepło, udanych zakupów.
3: Pozdrawiam cię.
0: Zadzwoń, jak odbierzesz ten samochód.
1: Cześć, Irek.
0: To co? To było kalendarium. Takie rzeczy działy się 17 dnia wrześniowego. Bardzo nam miło. Może powiemy takie 2-3 daty, a później wejdziemy z McLemorem i wrócimy do tego po McLemorze.
1: To, o czym na pewno musimy powiedzieć, to to, że mija dzisiaj 32 lata od premierowego wydania Familiady.
0: Wspaniale.
1: Właśnie 32 lata temu Karol Strasburger wszedł do studia Familiady i pozostaje tam do dnia dzisiejszego. Ja mam taką propozycję, żebyśmy co każde wejście dzisiaj czytali jeden żart. Jest taka baza na Filmwebie żartów Karola Strasburgera z Familiady. Ja bym go odczytywał dzisiaj.
0: Ależ proszę, to jest żart numer jeden.
1: Żart numer jeden. Karol Strasburger pyta, co to jest autosugestia? Na co Karol Strasburger odpowiada samemu sobie, jest to sugerowanie komuś, że ma auto. To pasuje do Irka nawet.
0: Poczekaj! Coś się zepsuło! Spauzować! Wyłączyć! Momencik, czy ja to wyłączyłem?
1: Nie.
0: Tak, wyłączyłem
1: już
0: teraz.
1: Już tak.
0: Teraz wyłączyłem i teraz uwaga, bo to zagłuszyliśmy to, a to trzeba zrobić w ten sposób.
2: Kapitan Poranek.
0: Wracamy do was za momencik z datami. Pamiętajcie, że możecie dzwonić. To jest bardzo taka przyjemna możliwość.
1: I ożywcza. Ożywcza.
0: Tak.

0: Is that your grandma's coat?
1: 886-971-971. Tutaj możecie nas ścignąć SMS-owo i WhatsAppowo w formie wiadomości tekstowych. Zapraszamy 22-827-7205. Tutaj dzwonicie. Jeśli nie zdążyliście, to te numery są na naszej stronie i wyświetlają się pewnie na waszych radiach.
2: Kapitan Poranek.
1: Macieju, co się działo?
3: Filipie.
1: Co się wydarzyło?
3: 1374. Wydarzenie, które odbyło się tylko po to, żeby męczyć później dzieci w polskich szkołach. Król Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki dla polskiej szlachty.
1: Na czym to polegało, Maćku? Zobaczymy, czy trzeba odebrać ci tą maturę i wszystkie tytuły naukowe.
3: Przywilej koszycki? Przywilej koszycki polegał na tym, że szlachcie było fajnie kosztem króla. Nie, tam coś chodziło chyba o królową Jadwigę, że jak ona będzie mogła zasiąść na tronie, to szlachta będzie mogła coś tam robić fajnego.
1: Świetnie, siadaj.
3: Uwaga, Filipie. Obniżono podatek z 12 do 2 groszy z łanu uprawianego przez chłopa. Mhm. A także zobowiązano króla do nieustanawiania nowych podatków bez zgody przedstawicieli stanu. Ale zobacz, z tym nieustanawianiem nowych podatków mija tyle lat, a dalej takie obietnice wyborcze są składane.
1: Tak, i są przywileje podpisywane, tak jest. Fakty i tak dalej. Pięknie. Czyli to jest polska tradycja. Tak. Jeszcze jakieś inne zobowiązania król wziął na siebie, o których warto powiedzieć?
3: Król się zobowiązał do wykupu szlachcica, który dostał się do niewoli podczas wyprawy wojennej.
1: O, to ciekawe, to miłe, to fajne.
3: Ale zobacz, jak można było zarobić.
1: Bo... Czyli w zasadzie darmowa karta wyjścia z więzienia.
3: Tak. Ale tacy Turcy na przykład mogli sobie nakraść
1: Ale
3: Polaków.
1: Ale pomyśl sobie, że taki mało uczciwy Polak mógłby dogadać się z Turkami, że oni go porywają. Król wykupuje, bo cena jest podbita, a później szlachcic z Turkami się dzielą.
3: I dzielą się.
1: Tak jak z tymi wężami w Indiach. Nie wiem, czy znasz tą historię.
3: Tak,
1: że
3: tak.
1: Że Brytyjczycy zdali nagrodę za łapanie węży, więc Hindusi zaczęli produkować węże na potęgę, żeby zarobić pieniądze. Więc liczba węży wcale się nie zmniejszała.
3: Tak, to pamiętam, że o tym mówiliście. Dzisiaj także, dzisiaj 17 września, Światowy Dzień Sybiraka, ponieważ mija 87 lat, o ile dobrze liczę, odkąd oddziały sowieckie weszły na teren Polski. Jest to także Dzień Amnezji Janusza Korwin-Mikke, ponieważ ten twierdzi, że Rosjanie nigdy nie napadli na Polskę.
1: Ciekawe.
3: Prawdopodobnie Rosja Sowiecka, to byli Szwedzi. Prawdopodobnie, nie wiem. Nie ma dowodów na to, że to byli Rosjanie.
1: Jest nagroda nawet, $1 000 000 tak dla kogoś to wskaże.
3: To Rosjanie weszli 17 września 1939, ale też wyszli 17 września, tylko 1993, ponieważ właśnie 17 września 1993 roku ostatki sił radzieckich opuściły Polskę.
1: Wszystkie cyferki się zgadzają, prawda. Tylko są troszeczkę zamienione.
3: Też o tym pomyślałem, że dwie ostatnie są zamienione miejsce. Sami.
1: Tak jak już wcześniej powiedziałeś, premierowe wydanie Familiady miało miejsce właśnie 17 września, ale 2 lata później, co jest ciekawe, ja myślałem, że ta telewizja istniała od zawsze, nic bardziej mylnego jak się okazuje, bo w 96, jeśli otworzysz moją notatkę, bo mówię to w tym momencie z pamięci, wystartowała telewizja HBO.
3: HBO.
1: Dokładnie
3: ja,
1: tak.
3: Jak byłem mały, to czytałem HBO.
1: Widzisz, a jak byłem mały, to ja w ogóle nie czytałem.
3: Widzisz. Jednak na edukacji nie zdawiano w rodzinie Folczaków.
1: Co zrobić? No, przynajmniej nie od narodzenia, troszeczkę później, ale rok 2009, to już blisko 20 lat temu, jeśli człowiek by tak się zastanowił, Leo Benhaker został zdymisjonowany. Mam wrażenie, że to był jedyny człowiek, który potrafił wykrzesać odrobinę ognia i to bez udziału szczęścia, tylko z udziałem jakichś umiejętności z polskich piłkarzy.
3: No jeszcze,
1: ty jako znany ekspert, proszę
3: jeszcze
1: powiedzieć.
3: Był Adam Nawałka na przykład, on coś tam jeszcze też potrafił. W ogóle Leo Benhaker o swoim zwolnieniu dowiedział się od dziennikarza. Tak. Ponieważ ówczesny prezes PZPN, Grzegorz Lato, postanowił, że najpierw powie to mediom, a dopiero później selekcjonerowi.
1: Też podejrzewam, że po prostu to ułatwiło, bo dziennikarze mogli znać język angielski, a Grzegorz Lato niekoniecznie.
3: Rzeczywiście mogło tak być, ale Leo Benhaker zasłynął chyba tym, że na jednej ze swoich pierwszych konferencji prasowych jako selekcjoner reprezentacji Polski wstrząsnął Polakami, bo powiedział, że musimy piłkarsko wyjść z glinianych chatek, chyba jakoś tak było, bo właśnie w nich siedzimy. No i miał sporo racji.
1: To, nie wiem, czy to jest... Tak się mówi, że obecny prezes PZPN również kontynuuje tą świecką tradycję, jaką jest brak znajomości języka angielskiego przez prezesa Federacji Piłkarskiej. Umiejętność jakby zbyteczna z całą pewnością. I teraz przyleciał do Polski łysy z FIFA, tak zwany szef tej organizacji piłkarskiej.
3: Gianni Infantino.
1: I wypuszczono nagrania, na których witał się prezes Kulesza z prezesem, szefem FIFA. I tam był też sekretarz PZPN-u, brał w tym udział. I jakby prezes Kulesza jakby nadrabiał problemy językowe silną gestykulacją. Tak, tak machał, jakby tak, witajcie, pokazał, że dzień dobry i tak te ręce, przód, tył, prawo, lewo, szerzej, wężej.
3: To jest stała taktyka prezesa Kuleszy, ponieważ jak kilka lat temu przyjechała do Polski reprezentacja Albanii ze swoim prezesem Związku Piłkarskiego, to także prezes Kulesza narabiał gestykulacją i między innymi wtedy wygłosił takie, prawda, zdania jak: my na boisku nie gramy, na boisku grają piłkarze.
1: Ale po polsku czy po angielsku?
3: Po polsku, tłumacz to tłumaczył, tak. Nie. On gestykulując bardzo, bardzo żywiołowo właśnie to tłumaczowi tłumaczył i tłumacz z poważną twarzą to wszystko musiał powiedzieć.
1: Słyszałem kiedyś, że jedno z najtrudniejszych stanowisk świata jest bycie tłumaczem Lecha Wałęsy. Myślę, że bycie tłumaczem Cezarego Kuleszy również jest jakby wysoko w tym rankingu.
3: Bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że jednak rzeczy, chociaż nie, wydaje mi się, że no Lech Wałęsa dużo trudniej miał. Znaczy tłumacz Lecha Wałęsy. Zdecydowanie. W 72 pierwszy odcinek amerykańskiego serialu Masz. Kojarzysz czy nie? Nie kojarzysz?
1: Nie.
3: Taki serial komediowy o wojsku.
1: Ja wtedy nie żyłem.
3: Ojej. Filip.
1: Stary człowiek zamknięty w ciele młodego mężczyzny, Maciek Kopytowski.
3: Niestety, na pewno nasi słuchacze kojarzą serial Masz.
1: Na pewno, jeśli pod warunkiem, że mają już wnuki. Ale to jeśli lata 70, mój drogi, jak otworzysz moją notatkę, no to właśnie w 74 roku podpisano z umowę z Fiatem na opracowanie projektu samochodu osobowego przyszłego Poloneza, właśnie 17 września.
3: Ciekawe.
1: Maciek teraz zrobił minę poważną.
3: Już w 74 na model Poloneza, no ale dobra, te prace pewnie długo trwały.
1: I możemy zakończyć Lechem Wałęsą, który w roku 80, właśnie 17 września, stanął na czele powstającego właśnie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność.
3: To też ciekawe.
1: Ty! Zagramy teraz znowu może utwór, który będzie związany z tym, co mówimy na antenie, bo jest taki kawałek z musicalu 1989 i tam jest utwór chyba, który napisał, jeśli dobrze pamiętam, Łona, rapuje go kto inny, inna pani, ale utwór nazywa się Danuta odbiera Nobla. Bardzo fajny utwór. Gramy?
3: Gramy.

mení. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was. Patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę. Głoszę naszą pochwałę w tej nigdy niewygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

0: tak oto, moi drodzy, lądujemy przed godziną 7.30, o której na naszej antenie pojawią się wiadomości. W naszym studiu jest już osoba, która te wiadomości nam zaprezentuje. Nawet włączymy jej mikrofon, jakby w drodze wyjątku. Już jest włączony.
1: Dziękuję bardzo.
0: Anna Maciejewska jest z nami.
2: Dzień dobry.
0: Jak się spało, jak poranek przy tej pogodzie, czy jakby, czy zimno, czy ciepło?
1: Wyspałam się, ale rano obudził mnie deszcz znowu i się zdziwiłam.
0: Znowu?
1: Tak.
0: Kiedy był ten pierwszy raz?
1: Tydzień temu. Też w czwartek.
0: Wcześniej nigdy.
1: Nigdy.
2: Ale rozumiem, że dźwięk deszczu cię obudził, nie kapanie jego na przykład na głowę. A, no to dobrze. Ale ty jesteś brzydko pogodziarą, czy ładno pogodziarą? Taka pogoda jak dzisiaj. Okej, czy jednak wolisz słoneczko?
1: To zależy, ale ja umiem się dostosować, że tak powiem.
0: To nie ty mówiłaś przed tygodniem, tak, że ty czekasz na jesień?
1: Tak, no bo...
0: I patrz, do czego doprowadziłaś.
2: No, właśnie, a, to chyba... przez ciebie.
1: No niestety, chyba tak.
0: No dobrze. Kobieta, która jest za to odpowiedzialna, Ada Maciejewska, z wiadomościami, moi mili.
3: Akademicki Radio Campus.
1: USA zaostrza sankcje wobec Rosji. Ukraina i apel w sprawie zawieszenia broni. Policja przeszukała mieszkanie dziennikarza TV Republika.
3: Wiadomości.
1: Amerykański kongres przegłosował ustawę, która przewiduje nowe sankcje wobec Moskwy oraz wysokie cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Za ustawą zagłosowało 262 kongresmenów. Przeciwko było 159. Dokument trafi teraz na biurko prezydenta. Jeśli zostanie podpisany, w ciągu 30 dni mogą zostać nałożone cła sięgające nawet 100%. Ustawa ma zwiększyć presję gospodarczą na Rosję i państwa, które nadal kupują jej surowce. Ukraina apeluje do Rosji o konkrety w sprawie zawieszenia broni. Kijów deklaruje gotowość do wstrzymania ataków na obiekty energetyczne, ale oczekuje od Moskwy przedstawienia listy obiektów, które miałyby zostać objęte ochroną. Rzecznik ukraińskiego MSZ podkreślił, że porozumienie powinno obejmować wszystkie najważniejsze obiekty sektora energetycznego. Ukraina czeka teraz na odpowiedź Rosji i szczegóły dotyczące ewentualnego rozejmu. Policja przeszukała mieszkanie dziennikarza telewizji Republika. Sprawa ma związek z wydarzeniami z 8 września. Tego dnia dziennikarz Marcin Dobski opublikował w mediach społecznościowych nagranie z prośbą o pomoc, a następnie trafił do szpitala. Jak zgłosił jeden ze świadków, mężczyzna był bez koszulki i zachowywał się irracjonalnie. W takim też stanie zostały go służby. Policja informuje, że prowadziła w tej sprawie czynności związane z możliwym zagrożeniem życia i zdrowia. Funkcjonariusze podkreślają, że dziennikarz nie został przez nich zatrzymany, a interwencja nie miała związku z jego pracą zawodową. Teraz policja przeszukała jego mieszkanie, a czynności zostały zatwierdzone przez prokuratora.
3: Korki.
0: Maciek, ty jako młody dziennikarz, czy nie zdarzyło ci się nigdy być jakby w połowie rozebranym w kościele?
2: Wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi.
0: Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o korki, to chciałbym was serdecznie poinformować o mało serdecznej informacji, jaką jest korek w Alejach Jerozolimskich, a konkretnie korek na wysokości Blue City, ciągnący się prawie aż do Dworca Zachodniego, więc nawet jeśli tego centrum handlowego jeszcze widzieć nie będziecie, to już w korku stać będziecie, niestety. Teraz Maciek się będzie tłumaczył z pogody.
3: Pogoda.
2: Moi drodzy, nie jest dobrze. Ale nic to. Radio Maryja uratuje polski hip-hop. Tymczasem do godziny 10 będzie padał deszcz. Także po godzinie 10 właśnie temperatura zacznie delikatnie wzrastać, tak żeby sięgnąć szczytów o godzinie 15, kiedy niespełna 19 stopni pojawi się na naszych termometrach. Już od godziny 16 będzie tylko gorzej, temperatura będzie spadać, ale deszcz już nie będzie padał do końca dnia. W nocy nawet do 16-17 stopni maksymalnie, a minimalnie 11 stopni, ale noc bezchmurna. Czy chciałbyś, Filipie, jeszcze na przykład wiedzieć, jaki będzie biometr?
0: Jaki będzie? Nie wiem nigdy, o co w tym chodzi, ale jaki będzie
2: biometr? Ja też nie wiem, ale zawsze jest 50% szans, że się trafi, bo biometr jest korzystny albo niekorzystny.
0: Nie, nie, nie,
2: o, kochany. Nie. No nie mów.
0: Może być zmierzający do niekorzystnego, może być obojętny. Ja czasem włączam taką mapkę, jak mnie głowa boli, i wtedy jest taka mapka, gdzie jest smutna buźka albo wesoła buźka na tle Polski. A, ty trafiłeś taką mapkę dla tych, którzy znają alfabet, bo tu jest literkami opisane. Ja widzisz, muszę takimi
2: emotikonami. Uwaga, biometr w Warszawie korzystny dzisiaj.
0: Nie, nie, nie. Rano jest N, czyli tutaj masz, to jest rano, południe, wieczór.
2: To co, i co to znaczy?
0: No, że i teraz jest niekorzystny, będzie obojętny, a wieczorem będzie korzystny.
2: Ale popsułeś całą zabawę, Filip,
0: naprawdę. No widzisz, robię co mogę.
3: Radio Campus. Same sztosy.
0: Teraz zagramy kawałek, który ma w tytule słowo panda, a później zagramy kawałek, który ma w tytule słowo panda i zobaczymy, która panda jest fajniejsza.
2: Do godziny 10 będziemy jechać tylko z kawałkami, które mają w tytule panda.
0: Tak. Musimy tylko nagrać takie utwory, bo chyba nie ma tylu.
2: Ja wydaję nowy singiel o 8:30. I'm feeling my vibe right now, I'm feeling myself.

0: Jedynka czy dwójka? Co mi powiesz? Ta pierwsza panda, druga panda.
1: U mnie jedynka zdecydowanie, ponieważ dwójka to typowa muzyka windowa tak zwana.
0: Okej, i to też jest w porządku.
2: Kapitan Poranek.
0: Kochani, kroniki policyjne w naszym programie rozpoczynają się właśnie teraz i mamy tutaj dla was dwie historie.
1: Jedną dobrą, drugą złą.
0: Obydwie są dobre. Wolisz historię najpierw taką prozwierzęcą, czy raczej taką prorodzinną?
1: Prozwierzęcą, zdecydowanie.
0: Prozwierzęca jest taka, że policjanci działający w Warszawie i okolicach rozbili dziuplę samochodową w okolicy Wołomina. W ogóle Wołomin jest takim miejscem, który przyciąga złodziei samochodowych. Kiedyś robiłem taki materiał dziennikarski właśnie o kradnięciu samochodów i jak się okazuje, jest to zawód, który czasem przychodzi z ojca na syna. O. Że ojciec kradł samochody w latach 90. no i syn już w XXI wieku też się tym trudni.
1: Akurat w Wołominie, ciekawe, może tam jest jakaś żyła wodna.
0: Tam są takie lasy, gdzie możesz poznajdywać na przykład takie pieńki.
1: Grzyby, opieńki.
0: Nie, bez o. Takie zwykłe pieńki pościnane, bo po to, że kiedy samochód skradziony wjeżdża właśnie do tego lasu, to stawiają go na tych pieńkach, bo wtedy szybko można, one służą za te takie podnośniki do samochodów. To jest nawet profesjonalne określenie na te podnośniki.
1: Zobacz, jaka natura jest mądra.
0: Tak, dokładnie tak. Ale to nie jest o tym. To jest o tym, że policjanci właśnie przypuścili atak na tą dziuplę i tam w tej dziupli było dwóch mężczyzn. Obydwaj zostali zatrzymani, ale jeden bardziej nie chciał być zatrzymany, ponieważ stwierdził, że ukryje się przed policjantami w budzie dla psa. Jest na zdjęcie. Maćku, opisz proszę, co widzisz na zamieszczonej na fotografii, którą ci właśnie pokazuję.
1: Widzę na niej bardzo dużą, dość dużą budę zieloną dla psa.
0: To musiał być naprawdę duży pies.
1: Przed nią zarośle. Zarośla, nie wiem co to jest właściwie za krzak, ale widać też na nim mężczyznę w takim niebieskim sweterku, szarych spodniach, na czworaka, który wychodził z budy, ale zobacz, po tym zdjęciu widać, że on tyłem chyba się musiał wychodzić z tej budy, ponieważ jego tył jest z przodu na tym zdjęciu.
0: Tak. No wiesz, no uciekał, więc głową do przodu wszedł
1: no
0: do
1: tak,
0: budy.
1: Nie miał
0: trudno
1: czasu.
0: Się było obrócić.
1: Rzeczywiście, ale zobacz, jacy ci policjanci muszą być przenikliwi, że oni jednak stwierdzają, dobra,

0: uciekali. Jeden z nich był dobrze znany już policji. Więc tyle. Ale teraz przechodzimy do historii prorodzinnej z historii prozwierzęcej.
1: Ale także Holandia się tam pojawia w tej historii, prawda? W tej drugiej?
0: W tej drugiej pojawia się Holandia.
1: Bo w tej pierwszej samochody były też z Holandii.
0: Tak, dokładnie tak. Więc to jest taka międzynarodowe wejście. Bowiem tyle się mówi, że Polacy nie wracają z emigracji, a kiedy chcą wrócić, to są męczeni i dręczeni przez nasze państwo, bo 34-letni mężczyzna został zatrzymany dzień przed ślubem. Wrócił z Holandii, co prawda miał na swoim karku kilka listów gończych i 3 lata do odsiadki za liczne kradzieże, ale nie przejmował się tym, ponieważ...
1: Ale, poczekaj, czy to był jego ślub?
0: To jego własny, tak.
1: Jego własny ślub.
0: Tak, 160 osób miało się pojawić na weselu.
1: O kurczę.
0: I słuchaj, no nie pojawiło się, bo ślub musiał zostać odwołany, bo pan wynajął nawet agencję ochrony, która miała sprawić, że żadni niepowołani goście się w okolicach uroczystości nie pojawią, ani w okolicach uroczystości, ani w okolicach wesela, ale pojechał na rowerze wznieść toast ze swoim kuzynem. I to go zgubiło, bo w trakcie tej przejażdżki wyskoczyli zza krzaków łowcy głów i powiedzieli, proszę pana, proszę się zatrzymać.
1: Zapraszamy.
0: A wiesz, co on powiedział? On nic powiedział? Nie powiedział, bo rzucił rower i zaczął uciekać pieszo. Ale w kierunku zabudowań gospodarskich.
1: Widać, że z Holandii przyjechał, bo rowerem jechał. A
0: właśnie.
1: To widać, coś zostaje. Tak. Tak.
0: No ale go złapali, impreza odwołana, a on na 3 lata do więzienia.
1: I zobacz, jak można uznać państwo polskie za państwo przyjazne. Chłop wrócił na ślub i dalej. Policja sobie nic z tego nie zrobiła.
0: A tyle się mówi, że ludzie się nie biorą ślubów,
1: w
0: prawda?
1: Drugiej części Killera nawet. Senator Lipski wyszedł z więzienia ze względu na ślub córki. I policja i państwo dało mu spokój ze względu na charakter rodzinny tego święta. A tutaj jednak, zobacz, czyli jednak sytuacja się pogorszyła. To był początek lat 2000, jak senator Lipski wychodził z więzienia na ślub córki, a teraz nawet na własny ślub nie można przyjechać i się czuć bezpiecznie.
0: No ale wiesz, jak kocha, to poczeka.
1: Ale ja w ogóle myślę, jak ta firma ochroniarska przyjmowała to zlecenie, to oni przecież wiedzieli, że to nie może się udać. Inaczej, wiedzieli, że jeżeli policja rzeczywiście się sprawą zainteresuje...
0: Zrobią? Będą się strzelać?
1: To nie, właśnie, jaki był tam plan? Tam nie było
0: nie, żadnego
1: planu.
0: Policjancie, odejdź!
1: Nie!
0: Jestem ochroniarzem!
1: No, zachodzę w głowę. Chciałbym poznać właśnie, co to za firma ochroniarska to wzięła. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był pewien...
0: Pytanie, czy było płacone przed robotą, czy po robocie?
1: Oj, myślę, że przed. Mogli coś, zaliczkę co najmniej wzięli przed, bo wiedzieli, że po robocie może być ciężko z płatnością.
0: Dokładnie tak. Moi drodzy, 7:47, za chwilę przenosimy się za ocean.

0: jest.
1: Lecimy za ocean, moi drodzy. To właściwie, no tak jak są pewne stałe elementy w czwartkowym poranku. Mhm. Recepturnie oczywiście. Jak ja się tu pojawiam raz na jakiś czas, to także segment jedziemy. Kroniki policyjne oczywiście. O kalendarium i imieninach nawet nie wspominam, bo to oczywiście jest stały element. Ale wprowadzić musimy już chyba na stałe kącik imienia Donalda Trumpa. Kącik amerykański imienia Donalda Trumpa, ponieważ teraz za oceanem wszystko jest amerykańskie. Nie wiem, czy słyszałeś też o pomyśle, że Nowy Meksyk ma stać się nową Ameryką. Donald Trump ma takie...
2: Świetny pomysł.
1: Ma takie plany. Tam jest taki problem, że konstytucja stanu Nowy Meksyk w swoim pierwszym artykule mówi: nazwa stanu to Nowy Meksyk. Ale
2: nie takie rzeczy się ze szwagiem robiło.
1: A propos tego, przenosimy się do Waszyngtonu, ponieważ w Waszyngtonie przez wiele lat, dokładnie od lat 60. istniało Centrum Kennedy'ego. Mhm. Istniało Centrum Kennedy'ego, no i mniej więcej na początku tego roku albo pod koniec ubiegłego Donald Trump powołał radę, która ma tym Centrum Kennedy'ego zarządzać. No i rada się zebrała i stwierdziła: musimy wybrać swojego szefa. Wiesz, kogo wybrali na swojego szefa?
2: Donalda Trumpa.
1: Donalda Trumpa. Oczywiście, że tak.
2: No to zazwyczaj wybierasz najbardziej kompetentną osobę do najbardziej kompetentnych zadań.
1: Dokładnie tak. I rada stwierdziła także, że Centrum Kennedy'ego będzie się nazywać Centrum Kennedy'ego i Trumpa.
2: I bardzo dobrze.
1: I bardzo fajnie. No i właściwie wszyscy byli zadowoleni, ale przyszedł ten obrzydliwy sąd amerykański.
2: Co odkrył Kennedy? Powiedz mi.
1: Kennedy?
2: Jeden wynalazek.
1: Nie znam.
2: No właśnie, Donald Trump, jezioro Ameryki.
1: Tak.
2: Zatoka amerykańska.
1: Tak jest.
2: Teraz stan Nowa Ameryka.
1: No, tak jest. I także anektował cieśninę Ormus do Stanów Zjednoczonych.
2: I 25 lat temu stał się właścicielem najwyższego budynku w całym Nowym Jorku. Czym w dniu 11 września, łącząc się z telewizją na żywo, kiedy jeszcze Ameryka patrzyła na kopcące się zgliszcza po dwóch wieżach World Trade Center, to on mówił: to miałem drugi najwyższy budynek, a teraz mam najwyższy.
1: Teraz mam pierwszy, tak. Tak. Jak się nie zobaczy tego nagrania, to trudno w to uwierzyć, że ktoś może w takim momencie mówić takie rzeczy, ale rzeczywiście
2: ale
1: tak
2: wiesz,
1: było.
2: Też sporo się zmienia przez ćwierć wieku, bo teraz mówi, że go strażacy wyciągali.
1: Tak, to prawda, ale ja jeszcze dokończę historię o Centrum Kennedy'ego i Trumpa, ponieważ sąd powiedział wtedy: halo, halo. To kongres jakby nadał imię Johna Kennedy'ego Centrum Kennedy'ego. I tylko kongres może decydować o tym, czy coś dodajemy do tej nazwy, czy może coś ujmiemy, więc nie może się ono nazywać Centrum Kennedy'ego i Trumpa, bo tak nie zdecydował kongres. No więc wtedy rada mówi, rada powołana przez Donalda Trumpa, na czele z Donaldem Trumpem: to my zamykamy centrum, będzie na 2 lata remont teraz i będziemy remontować. No i już by się wydawało, że sytuacja jest patowa i wtedy wchodzi Donald Trump cały na biało i co mówi? Nie, remontu też nie będzie, dopóki tam nie będzie napisane, że to jest Centrum Kennedy'ego i Trumpa. No i pat się tylko pogłębił. Wspaniałe. Wspaniałe. Ja widziałem ostatnio, któryś z twitterowiczów proponował, żeby tak, jak czytamy jakąś informację ze Stanów Zjednoczonych, zastanowić się, co gdyby to była informacja z jakiegoś innego państwa na świecie. Co byśmy myśleli o takim państwie? Mhm. No i do wnioski zostawiam naszym słuchaczom i tobie, Filipie.
2: Że na przykład prezydent, który zarabia obrzydliwie dużo pieniędzy na transakcjach giełdowych, ale nie pobiera wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji, a przynajmniej tak deklaruje, ma syna, dorosłego człowieka, również biznesmena, i na przykład ich wesele na tropikalnej wyspie opłaca rosyjski oligarcha. Można by pomyśleć, ciekawe.
1: Jakiś, prawda, raj podatkowy w Afryce, który jest bantustanem, gdzie różne siły zagraniczne mają swoje moce, tymczasem nie, są to Stany Zjednoczone.
2: Oczywiście, że tak. Za, moi drodzy, 3,5 minuty pojawią się na naszej antenie wiadomości sportowe. Ciekawe, czy będzie o tym Wojciechu Szczęsnym, prawda?
1: Ada musi o tym powiedzieć. Ada musi powiedzieć o Wojciechu Szczęsnym i musi powiedzieć, jak wielkie zwycięstwo odniosła wczoraj Barcelona. Barcelona rozegrała w tym sezonie 7 meczów i strzeliła już 33 bramki.
2: Dziękujemy ci bardzo, Maćku. Zapalony kibic.
1: Nie ma za co.

0: co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl. Reklama.
2: Ado, ja mam pytanie. Czy wszystkie wiadomości sportowe są dzisiaj poświęcone Wojciechowi Szczęsnemu i FC Barcelonie, czy jednak znalazło się miejsce na coś innego?
3: A, trzeba włączyć mikrofon. To zazwyczaj lepiej działa radio.
4: Znalazło się miejsce i nie ma ich w ogóle.
2: W ogóle nie ma Wojciechu Szczęsnym w Barcelonie.
3: Dziwne, że jakby Maciek opowiada o tym już trzeci raz w ciągu niecałej godziny programu, a ty o tym nie postanawiałeś się powiedzieć czwarty. Ciekawe.
4: Wyczułam to.
2: Są pewnie jacyś słuchacze kampusa, którzy wstali 5 minut temu i mogą się nie dowiedzieć, że Wojciech Szczęsny wczoraj zagrał 45 minut w barwach Barcelony, która wygrała 7-2 z Deportivo La Coruña. No ale niestety.
3: No nie dowiedzą się.
2: Niestety.
3: 8 rano, Ada Maciejewska.
1: Sportowy kampus.
4: Polscy siatkarze mają za sobą bardzo emocjonujące spotkanie z Bułgarią w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali 2-3, a o wyniku zadecydował dopiero tiebreak. To pierwsza porażka polskiej reprezentacji w tym turnieju. Mimo przegranej Polacy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B, więc wynik nie wpłynął na ich pozycję. Teraz przed nimi fazy pucharowe.
1: Sportowy kampus.
4: A w piłkarskiej Lidze Europy Jagiellonia Białystok rozpoczęła rywalizację od wyjazdowego spotkania z Olympiakosem. Polski zespół długo walczył o korzystny rezultat, ale ostatecznie przegrał 1-2. Jagiellonia prowadziła po pierwszej połowie, jednak gospodarze odwrócili losy spotkania i zdobyli zwycięskiego gola pod koniec meczu. To oznacza, że białostoczanie zaczynają europejską kampanię od porażki, ale przed nimi jeszcze kolejne spotkania fazy ligowej.
1: Sportowy kampus.
4: Już dzisiaj poznamy pary 1/6 finału Pucharu Polski. Losowanie rozpocznie się o godzinie 14. W tej fazie rozgrywek zobaczymy m.in. zespoły ekstraklasy. Jagiellonia, Lech Poznań, Raków Częstochowa czy Górnik Zabrze, ale także drużyny z niższych lig. Co ciekawe, w losowaniu nie będzie rozstawionych zespołów, więc każdy może trafić na każdego. Mecze 1/6 finału zaplanowano na jesień.
3: Musimy wam to powiedzieć. Maciek był ostatnio w Chinach.
2: Tak.
3: I co się tam wydarzyło? Sportowego.
2: Sportowe, tak. No, idę sobie ulicą Hongkongu, ponieważ rzecz się dzieje w Hongkongu.
3: Czy w Hongkongu także jak w każdym szanującym się mieście jest ulica Warszawska?
2: Oczywiście, że jest.
3: Dobrze,
2: nie, to nie jedno, jest skrzyżowanie warszawskie z warszawską. I mijam pewną klatkę schodową, a tam plakaty na tej klatce schodowej. Przyglądam się, cóż to za plakaty. Były to plakaty siatkarskie, z siatkarzami. I dużą część z nich stanowiły plakaty z siatkarzami reprezentacji polskiej, Polski, w tym z panem Fornalem na przykład.
3: Czyli granie tej diamentowej ligi czy innych zawodów przez siatkarzy 4 razy do roku jest po coś.
2: Jakiś mieszkaniec Hongkongu stwierdził, że warto jest powiesić sobie na ścianie klatki siatkarzy reprezentacji Polski, więc odpowiadam, tak, warto.
3: Z Adą słyszymy się za 27 minut. Bardzo dziękujemy za wiadomości sportowe, dziękuję. A z nami słyszycie się za minut
2: 7.
1: Radio Campus.
3: To jest nasz
2: najnowszy numer.
3: Wow, Grzegorz Krawicz wydał nowy numer.
2: Fajne.
3: Wow, siedzi. Bum, bum, bum, bum.
2: Pa, pa, pa, pa.

0: Stop.
1: Teraz opowiemy wam, co wydarzyło się na Łosiedlu.
2: Kapitan Poranek.
0: Bo na Łosiedlu mieszkają łosie. A konkretnie przenosimy się do starych babic. Środa rano. Wczoraj była środa rano. Było co tydzień jest środa rano i wczoraj też akurat przypadała. Jest to święto cykliczne. Ponieważ pani Agnieszka o 5:50 została obudzona domofonem.
1: Człowiek myśli... Dajcie spokój. Nawet policja wchodzi o 6:00.
0: Tak, nawet oni mają więcej kultury. 5:50, więc pani Agnieszka mówi do męża: domofon dzwoni, idź otwórz. No i mąż idzie. Chłop stał, idzie, patrzy, a to łosie dzwonią domofonem. Naprawdę. Co? Jest nagranie. Pani Agnieszka postanowiła nagrać łosie. Ale zobacz, to jest coś wspaniałego. Te łosie stoją i patrzą się po prostu na nagrywającą panią Agnieszkę, czego ona właściwie...
1: No ale wiesz, dzwonisz do furtki, a tu baba wychodzi i cię nagrywa.
0: Tak.
1: Daj spokój. No,
0: o 5:50 rano.
1: Tak.
0: Więc zaczęła nagrywać. No ale łosie, z racji tego, że nikt im nie otwierał, postanowiły przeskoczyć przez furtkę. I rzeczywiście na nagraniu widać, jak skaczą przez furtkę. I wtedy sobie można uświadomić, widząc takie nagranie, że łoś to jest naprawdę wielkie i całkiem zwinne bydle, ponieważ z wielką łatwością przeskoczył przez tę
1: furtkę. Bardzo szybkie, wysoko skacze, uroczo wygląda.
0: Prawie jak Filip Folczek.
1: Bardzo mi miło. Ale ja, w przeciwieństwie do łosi, nie przeskakuję przez ogrodzenia i nie utrudniam ruchu na dworcu centralnym.
0: Nie dzwonisz o 5:50 domofonem.
1: Ale to nagranie, widzimy to właśnie.
0: Dlaczego łosie nie są na zawody hipiczne zabierane?
1: To nie jest taka furteczka, to jest wielka furtka i chłop nie, że tak wziął i przeskoczył. On tak na dwa razy to zrobił. Ale najpierw nóżki jedne, później nóżki drugie, przednie tylnie.
0: I na pewniaka wszedł właściwie na to ogrodzenie.
1: I zostawiły te łosie po sobie ślady, ubrudziły jednak tą furtkę.
0: Tak jest, trochę ubrudziły furtkę. Pani Agnieszka z mężem otworzyła im bramy, żeby mogli sobie spokojnie, mogli te łosie wyjść.
1: Czyli pewnie zdalnie otworzyła. Czy myślisz, że poszła do nich
0: nie,
1: i powiedziała, dobra, chłopaki.
0: Zdalnie otworzyła, ale łosie stwierdziły, przez otwartą bramę wychodzą tylko frajerzy i wyskoczyli przez drugą stronę ogrodzenia.
1: Są nawet zdjęcia, gdzie łosie chodzą po trawniku. Bardzo ładny trawnik, jak swoją drogą.
0: Tak, ładny, ładny, zadbany, chyba z rolek. Tak mi się wydaje.
1: W sensie, że rozwinięty.
0: Tak, trawnik.
1: Tak. Rozumiem.
0: I nie jest to koniec historii o łosiach, ponieważ w niedzielę dworzec centralny, a właściwie ruch na dworcu centralnym został sparaliżowany przez łosia, który się znalazł na torach. I nie zgadniesz, Filipie, jak miał na imię ten łoś.
1: Nie muszę zgadywać, bo wiem, bo to jest znany już w Warszawie łoś.
0: Łoś Emil.
1: Dokładnie tak.
0: Natomiast zastanawiam się, czy to jest ten sam łoś Emil, który...
1: likwidował fotoradary?
0: Nie. Ja przecież o łosiu Emilu opowiadałem kilkukrotnie w segmencie Jedziemy. Raz, kiedy terroryzował spacerujących pod Wiedniem ludzi w parku. Była taka historia.
1: Myślisz, że to był on?
0: Łoś Emil. Wrócił
1: pociągiem z Wiednia teraz.
0: Wiemy, że tamten łoś, który przywędrował właśnie do Austrii z Polski, nazywał się Emil i on po pierwsze pływał sobie w jakimś parku pod Wiedniem i tam właśnie steroryzował spacerowiczów, bo oni się go przestraszyli, a innym razem sparaliżował pracę niemieckiej kolei, bo przedostał się do Niemiec i położył na torach. I trzeba było wstrzymać pociągi. No i wiemy, że łoś, który był tutaj
1: rację,
0: w Warszawie...
1: Masz rację, to jest ten sam łoś.
0: No właśnie, czy to jest ten sam, to ja mam tutaj wątpliwość.
1: Powędrował z Polski przez Czechy aż do Austrii, został zatrzymany w górnej Austrii.
0: Ale wydaje mi się, że to może być jednak zbieżność
1: imion. To jest jak wiewiórka, że zawsze Basia.
0: Ja mam teorię pewną na ten temat. Albo jest tak, że te historie rzeczywiście nie mają ze sobą żadnego związku, tak? I ten łoś Emil, który przyszedł z Polski do Austrii, nie jest związany w ogóle z tym łosiem i to jest czysty przypadek, bo to imię temu łosiowi z dworca centralnego z niedzieli nadali kolejarze. Ale mam też drugą teorię. Druga moja teoria polega na tym, że ci kolejarze to słuchacze Radia Campus. I oni słyszeli o łosiu Emilu, który był w Austrii, który był w Niemczech i stwierdzili, że jak łoś to musi być Emil i nadali mu takie imię.
1: Nie dowiemy się, najprawdopodobniej nigdy.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Odcisk tej łosiowej łapy zgadłem, żeby porównać jakby w odcisku w błocie zostawionym w Austrii.
0: Jeżeli słuchają nas kolejarze, którzy nazwali łosia Emila ze względu na to, że słuchają Radia Campus, to prosimy o kontakt.
1: O, ten łoś centralnego to nie ten Emil, przyszedł do nas SMS, w niedzielę to była pani łoś.
0: I Kasia nam
1: wszystko
0: wyjaśniła.
1: Kto nazywa panią łoś Emil?
0: Emilem.
1: To jest Emilia. ludzie, trochę szacunku
0: tak,
1: do zwierzęcia.
0: I Kasia pisze, że ktoś dopisał historię, że to ten sam, ale ten niedzielny łoś to na 100% nie Emil, więc znaczy inaczej.
1: Na 100%.
0: Poczekaj.
1: Jakby słuchacz albo słuchaczka, Kasia, słuchaczka, widziałam tego wałcy, widziałam zupełnie inne. Inna, łepek inny, uszy też inaczej stoją.
0: Kasia zna Emila, Kasia, no jednak... No,
1: nie, Kasia siedzi z Emilem teraz.
0: Kasia konie kradła z łosiem Emilem wie, że to nie ten Emil. Nie no, jeżeli to była samica, no to rzeczywiście, no ale nie wiem, pewnie kolejarze nie zaglądali jej pod łosia, tak?
1: Przyszła do nas też wiadomość, że łosie podobno potrafią doskonale pływać i nurkować.
0: Pływać to na pewno, bo ten łoś Emil oryginalny właśnie pływał w jakimś bajorze w Austrii, w parku.
1: A czy nurkować?
0: Tego nie wiem.
1: Wyobraź sobie, że do licznych lęków, które możemy sobie wywołać jako ludzie żyjąc w 2026 roku, dochodzi także lęk, że nurkujesz i widzisz łosia pod wodą.
0: Ale tak było w Austrii właśnie.
1: Myślisz, jakiś patyk pływa, a tutaj to są te jego wielkie rogi.
0: Austriacy myśleli, że to właśnie pływa jakiś bóbr, czy inna dziwna ryba, a to był łosiemil. Naprawdę tak było.
1: Dzwoni do nas telefon, ale odbierzemy go dopiero w następnym wejściu, więc drogi słuchacze, który do nas dzwonisz, zadzwoń później. Teraz okazuje się, że w naszej bazie mamy utwór o tytule Łosie zespołu Lukrowane Kraby. Nigdy go nie słyszeliśmy, nie wiemy, co to jest. Może być kiepsko, może być świetnie. Przekonamy się teraz na żywo razem
0: z wami. Ale możemy zaryzykować.

0: tą piosenką jest jak z nowym rodzajem zupy. Dobre, ale nie rób więcej.
1: Ale nie, mi się podobała.
0: Tak, podobała ci się?
1: Ciekawe.
0: No to słuchaj, Maciej, ja ci to wyeksportuję, usunę z naszej bazy, będziesz miał na wyłączność.
1: Ja chcę mieć to na dzwonek w telefonie.
2: Kapitan Poranek.
0: Moi drodzy, okazuje się, że nie do wszystkich dotarła informacja, że pańszczyzna w Polsce się skończyła. Między innymi nie dotarła ta informacja do firmy Biedronka, która została właśnie ukarana karą wynoszącą ponad 500 milionów złotych przez najfajniejszy urząd w Polsce, czyli przez UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bowiem najprawdopodobniej Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych, jak to napisał UOKiK w swoim komunikacie, dogadali się, że kierowcy tirów nie bardzo mają możliwość zmiany pracy. Może nie zarabiają tyle, ile by chcieli i na przykład stwierdzają, okej, skoro nie zarabiam tyle, ile bym chciał, no to w takim razie może pójdę pracować do innej firmy transportowej. Okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ jak się zwolnisz, to przez kilka miesięcy nie masz opcji znaleźć innej pracy w innej firmie transportowej, która również do Biedronki dostarczała, do centra dystrybucyjnych. No i że dogadali się i Biedronka to koordynowała, mój drogi.
1: A co ci kierowcy w ogóle, co oni chcą? Żyjemy w takim świecie, że...
0: Ciepło mają w samochodzie,
1: no właśnie,
0: na głowę nie pada,
1: no właśnie,
0: czasem przychodzi pensja.
1: Zmienić pracę by chcieli.
0: Dajcie.
1: Naprawdę.
0: Dajcie.
1: Kiedyś wszyscy mieli pracę w PRL-u i wszyscy byli zadowoleni, jaka by ona nie była. A teraz o zmiany pracy, nie można zmowy mieć, no dajcie spokój. Kto to widział?
0: Co ciekawe, UOKiK konsultował decyzję o tej karze z Komisją Europejską, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło właśnie do naruszenia konkurencji. Kara łączna wynosi 570 milionów złotych, z czego 525 milionów na właściciela Biedronki zostało nałożone. I ja się dziwię na przykład, że nie mówi się o tym, co ten straszny urząd i teraz ludzie będą mieli drożej w sklepach. Przez te kary.
1: A no tak.
0: Przecież to zostanie przerzucone na klienta.
1: Nie wolno nakładać kar właściwie na nikogo. Zobacz, na deweloperów nie można kar i podatków.
0: No bo mieszkania będą droższe.
1: Bo na klienta.
0: Na Facebooka?
1: Bo będą Facebooki droższe. Tak się to dzieje.
0: Tak.
1: Na koncerny paliwowe nie wolno, bo będzie paliwo droższe.
0: Tak.
1: Na duże sieci handlowe, duże, nie wolno.
0: No, na kogo wolno?
1: No, na nikogo nie wolno. No,
0: chyba, że na przykład jesteś takim zwykłym człowiekiem. Takim, wiesz, że taki jednoosobowa działalność gospodarcza, albo po prostu jesteś na etacie, to wtedy jakby jest przyzwolenie, żeby cię dojeżdżać.
1: Wolno. Słuchałem wczoraj o tym, że na dożynki pod Krakowem wjechała kontrola skarbowa i na koła gospodyń wiejskich mandat.
0: Bo tak jest najprościej.
1: Tak, ale było tak, że pani z kół gospodyń wiejskich podostawały mandaty, ale wójt jednej z tych gmin stwierdził, że no kurczę, te panie przyjechały reprezentować gminę i one naprawdę nie zarobią na tym, co tam sprzedawały, bo to tak nie wygląda, że one na tym zarobią. I pan wójt z zastępcą wójta wzięli na siebie ten mandat.
0: Można tak?
1: Znaczy wiesz co, to było
0: nie
1: tak, że...
0: Nie można robić zbiórek na mandaty. To w jaki sposób to działa?
1: Nie no, jak to? W sensie było tak, podejrzewam, że było tak, nie było opisane szczegóły, ale że panie zapłaciły ten mandat, po czym oni im oddali.
0: Okej, okay, no to jakoś mandat. Tak się pewnie tak ze sobą dogadali. Wiesz co, bardzo lubię w komunikatach UOKiK-u dotyczących kar? Że co oni lubisz? Się tam w żaden sposób nie kryją. Czasami wiesz, są komunikaty prokuratury, zatrzymano i tutaj jest ochrona danych osobowych kogoś, tylko jest imię i pierwsza literka nazwiska, nawet jak zostanie ta osoba skazana, bo do momentu skazania jest formalnie niewinna, to i tak się nigdy nie dowiemy, kto i co. A proszę bardzo, UOKiK wjeżdża cały na biało, możemy mówić Biedronka, możemy mówić, moi drodzy, że firmy ukarane, albo ich wspólnicy lub menedżerowie to Eurofinance, EF Transport, TransGP, Rolco, Solus, Zadroga, W Zadroga, G Zadroga, Rush, Nova Logistic i Sławomir Sajdak, spółka Jana.
1: Panie Sławku, niestety, no, w tym całym interesie pana najbardziej zrobili na
0: Trzeba
1: szaro.
0: Było nazwać firmę Drutex, T-Rex.
1: Sławtrans. Jakby się pan nazwał Sławtrans, to prawdopodobnie jest jeszcze 158 firm o takiej nazwie w Polsce, a tak to niestety.
0: Dokładnie, tak. Ale jeden z uczestników porozumienia, firma Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański, złożyła wniosek w ramach programu łagodzenia kar. i właśnie on dostarczył informację. Najlepsze jest to, że w oficjalnym komunikacie jest napisane, kto się rozprął. Bardzo mi się to podoba.
1: Tak zwany mały świadek korony Łokiku.
0: I został jego, kara została obniżona o 50% i wyniosła 166 tysięcy złotych. Dlatego, kto dostarczył informację, bardzo, bardzo dobrze. 8:25, moi drodzy,
1: a
0: oznacza
1: ja chcę,
0: to...
1: Ja chcę zagrać piosenkę, ponieważ moja piosenka trwa, mój drogi, już ci mówię, 2 minuty i 50 sekund.
0: Ujdzie.
1: To dobrze, to
0: bardzo
1: fajnie.
0: Dobrze.
1: Ponieważ nasz słuchacz pyta na WhatsAppie. Gdyby nie pytał, to ja bym nie odpowiedział. Czy Maciek przygotował na dziś jakąś perełkę muzyczną?
0: I co Maciek odpowie?
1: Czy to jest perełka, to ocencie sami, natomiast ja lubię tak w ramach zmian pór roku raczyć słuchaczy kampusa jakimiś właśnie piosenkami, które odnoszą się do zmian pór roku.
0: Ty będziesz puszczał znowu piosenki ludzi, którzy już
1: prawdopodobnie...
0: nie tyle, że nie żyją, ale najprawdopodobniej jakby, wiesz, nawet nie ma okrągłej rocznicy.
1: Prawdopodobnie tak. Piosenka o tym, że idzie jesień. Dzieci w szkole na akademii mogłyby śpiewać piosenki o takim tytule.
0: Nasz wyszkowski Benjamin Button. Zapodaje. Dawaj, DJ-u.
1: I jedziemy. Nie, no właśnie w nastrojowo się trzeba...
0: Dobrze.
1: Jesień to nie są śmiechy i chichy, jak przy wiośnie czy przy lecie.
0: Ja z otwartym sercem podchodzę
1: do już
0: do
1: trzeba
0: propozycji.
1: Włożyć cieplejszą kufajkę i czapkę uszatkę.
0: Lecimy.

0: Opowiem wam, że dzisiaj rano przyjechałem do naszego radia, powoli się przygotowałem do programu i tak długo myślałem, bo jadąc do radia słuchałem sobie super kawałka Rihanny.
1: Kogo?
0: Rihanny. Pomyślałem, ale bym zagrał tą Rihannę, ale pomyślałem, nie no, Rihannę będę grał w kampusie. I wtedy przychodzi Maciek i jakby urządza nam potańcówkę z sanatorium, a to już piąta rano.
1: Tańczyłeś kiedyś do tego?
0: Nie, ale właśnie chciałem zapytać ciebie, jakie kroki?
1: Kroki? Jest tak. Wolno się to tańczy, 2 do przodu, 30 sekund przerwy, 2 do tyłu.
0: Czy ta przerwa jest po to, żeby endoproteza jakby nastawiła się na nowo biodra, czy...
1: Tak, inaczej, żeby ona nie wypadła. A. Endoprotezy to są bardzo drogie rzeczy i musimy o nie dbać.
0: Ada Maciejewska jest już z nami, 8:30, więc wiadomości teraz się wydarzą.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Warszawska policja poszukuje zaginionej 22-latki. Ulica Muranowska chwilowo zamknięta. Wzrost cen paliw, USA i wsparcie dla Ukrainy.
2: Wiadomości.
3: Policja poszukuje 22-letniej Emily Bartel z warszawskiej Białołęki. Kobieta wyszła z mieszkania 11 września i do tego czasu nie wróciła do domu ani nie kontaktowała się z rodziną. Sprawą zajmują się kryminalni z Komisariatu Policji Warszawa-Białołęka, którzy apelują o pomoc do wszystkich osób mogących mieć informacje o miejscu jej pobytu. Emilia ma około 1,52 m wzrostu, jest szczupłej budowy, ma długie blond włosy i niebieskie oczy. Charakterystycznym znakiem jest blizna nad ustami. Każda informacja może pomóc w jej odnalezieniu. W związku z obchodami rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku mogą pojawić się dzisiaj utrudnienia na drogach. Oficjalna uroczystość wystartuje o 17:00 przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie, ale wcześniej spodziewać się można wydarzeń towarzyszących. Ulica Muranowska będzie zamknięta przez kilka godzin, a do godziny 22:00 nie będzie można parkować po obu jej stronach. Objazd planowano ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową lub Świętojerską i Andersa. Takimi trasami pojadą też autobusy linii 116 i 518. Rosnące ceny paliw w Polsce spowodowane są dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej, która ograniczyła część eksportu po atakach na swoją infrastrukturę.
4: Orlen musi konkurować z podobnymi sobie firmami o te same dostawy. Firmami nie tylko z Europy, ale także z Azji. Co z kolei powoduje, że te dostawy są po prostu drogie, bo musi taki Orlen często przelicytować innych graczy.
3: Mówił szef działu energetycznego w Polityka Insight Dominik Brodacki. Orlen szuka alternatywnych dostawców i od piątku zakontraktował 16 dodatkowych dostaw, między innymi z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych. Minister aktywów państwowych mówi o skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, ale zapewnia, że polskie rezerwy ropy na razie nie są naruszane. Eksperci jednak przewidują kolejne podwyżki na stacjach. W przyszłym tygodniu diesel może kosztować średnio około 9,30 za litr, a benzyna 8,20. Amerykańska rządowa agencja inwestycji zagranicznych DFC zapowiedziała finansowanie budowy magazynów energii na Ukrainie oraz modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycje są częścią wartego łącznie 8 miliardów dolarów pakietu dla państw sojuszniczych. Na Ukrainie powstanie 6 magazynów energii o łącznej mocy 200 MW. Amerykanie wesprą także modernizację sieci Vodafone Ukraine, aby poprawić łączność i dostęp do internetu podczas wojny. Inwestycje mają wzmocnić Ukrainę przed spodziewanymi kolejnymi atakami Rosji na infrastrukturę energetyczną.
0: To była Ada Maciejewska, moi drodzy, a teraz będą korki.
2: Korki.
0: Dobrze pan powiedział. Świetne korki. Słuchajcie, klasycznie jest 8 na północy naszego miasta. Jeśli jedziecie od strony Brudna i macie ochotę dostać się na przykład na Marymont albo na Bemowo, to musicie przejechać przez pewien most. I tam ten most sprawia, że za każdym razem jest tam korek prawie o dowolnej godzinie dnia i nocy.
1: Coś z tym mostem jest nie tak.
0: Coś jest
1: przecież
0: z tym mostem.
1: Przecież nie z ludźmi.
0: Ja bym jeździł innym na waszym miejscu, bo na przykład jeśli zastanawiać się, który most się nie korkuje, to już wam odpowiadam. Nie korkuje się. Tak musimy iść dalej na południe.
1: Nie. Siekierkowski był chyba.
0: Był przed Siekierkowskim. Słuchajcie, most łączący Ostrówek z Górą Kalwarią, ten tam nie ma korka.
1: Czy on ma jakieś imię, ten most?
0: Weź bliżej. Już bliżej biorę.
1: Nie ma chyba żadnego imienia.
0: Nie, może to nie.
1: Nie, jest!
0: Jest!
1: Ojejku, Filip.
0: Most Nadwiślańskiego Urzecza. Za piękna nazwa.
1: Jakbyście chcieli się przejechać tak płynnie i sprytnie przez jakiś most, to most Nadwiślańskiego Urzecza w Górze Kalwarii.
2: Pogoda.
1: Moi drodzy, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, co ja wam będę tutaj.
0: Ada ma ciągle włączony mikrofon i ona tak wygląda, czy ona ma jeszcze coś mówić, czy może już pójść, bo w sumie za niedługo z nowymi wiadomościami. Ado, jesteś dorosła, rób co chcesz.
1: Tak,
0: jakby ten mikrofon jest włączony, jeśli czujesz, że chcesz coś powiedzieć, to czuj się wolna i swobodna, ale jeśli czujesz, że po prostu chcesz już pójść, to też jest okej.
3: Dziękuję, to ja idę.
1: Dziękujemy, to było krótkie oświadczenie Ady Maciejewskiej w sprawie sytuacji z wiadomościami, które za godzinę wrócą na antenę Radia Campus. Uwaga, uwaga, uwaga, jest szansa, słuchajcie, że dzisiaj wyjdzie słońce nawet na chwilę.
0: O której godzinie?
1: W okolice godziny 15. Wyjrzy zza dwóch chmurek, później o 16 się schowa się za chmury, ale później o 17 to wyjrzy zza jednej chmurki tylko, żeby o 18 znowu trochę się ukryć za dwoma chmurkami.
0: Piękna pogoda.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.

0: jest.
1: Ten nasz dżingiel z tymi głosami anielskimi brzmi jak cofający na parkingu elektryk.
2: Hybryda.
1: Hybryda, tak, przepraszam.
2: Bo wiesz,
1: tak,
2: że to nie jest tak naprawdę dźwięk samochodu, tylko to jest specjalnie dołożony dźwięk, bo w Stanach Zjednoczonych dzieci były... samochody, w zasadzie kierowcy tych samochodów potrącali dzieci, kiedy one weszły do użycia, bo dzieci nie słyszały w ogóle samochodu.
1: Żartujesz?
2: Tak, dlatego dołożono ten dźwięk.
1: To nie jest dźwięk żadny mechanik... Wow. Ale ja na przykład tak miałem, kiedy pierwszy raz miałem okazję w ogóle odpalić hybrydę, że tak ją zdążyłem 3 albo 4 razy zgasić i zapalić, bo ja się spodziewałem, że
2: coś się wydarzy.
1: Samochód szarpnie, usłyszę cokolwiek. Nie wiem, co tam ma, bateria będzie grzała.
2: No to pytaj, przede wszystkim to, co się zazwyczaj robi w samochodach. Kręcisz kluczykiem, on nie chce odpalić.
1: Tak,
2: wołasz ojca, pachnie razem samochód.
1: Wycieraczki
2: sprawdzam. A tu po prostu wsiadasz i jedzie, jeszcze nie słychać.
1: Niedobrze, idziemy w złym kierunku. Moi drodzy, w Stanach przeprowadzono taki eksperyment, konkretnie mapy Google celowo wydłużały trasy użytkowników, którzy z nich korzystali.
2: Nawet, co to znaczy wydłużały?
1: No właśnie, ja już to tłumaczę. Chodziło o to, że użytkownicy byli kierowani na dłuższe trasy, ale mogli nimi szybciej dojechać do celu, co nie jest niczym dziwnym. Wszyscy, którzy korzystają z map Google'a, wiedzą, że tak to działa. Ale uwaga, tutaj cel był trochę inny. Celem nie było samo w sobie to, żeby dany użytkownik dojechał szybciej do celu, tylko żeby rozładować arterie drogowe, które były już na granicy przepustowości. Czyli mapy Google oceniały na przykładzie warszawskim, na przykład, że S8 już zbliża się do granic wytrzymałości i nawet niewielka liczba nowych samochodów, która pojawi się na tej arterii,
2: która wyznaczyła sobie trasę, przejeżdżając przez tą
1: dokładnie
2: trasę,
1: tak, może ją zablokować kompletnie i może być jeszcze gorzej. Nie mówimy tutaj o żadnych wypadkach. Eksperyment trwał 6 miesięcy. W około 100 szczególnie zatłoczonych odcinkach dróg był przeprowadzany w różnych miastach Ameryki. I co było ciekawe, to, że to nie był masowy eksperyment. To nie wszyscy użytkownicy map Google'a, którzy korzystali w danym mieście z tej aplikacji, byli kierowani na objazdy.
2: To by było ciekawe, bo jakby wszyscy, to wtedy te oryginalne trasy, które zawsze były zakorkowane, byłyby puste.
1: Ale objazdy były zakorkowane. Rzeczywiście, tak, to prawda. Około 2% tylko analizowanych przejazdów brało udział w eksperymencie, więc to, no, mało, tak można powiedzieć. I rzeczywiście było tak, że wyniki były widoczne, bo średnia prędkość na objętych eksperymentem odcinkach wzrosła około 2%. Ale w takim Los Angeles aż 4,6%, w Atlancie 3,3%, więc a w San Francisco te samochody na tych obciążonych trasach, na takich San Franciscowych

0: objazdy, kierowały kierowców i no, kierowały kierowców, przekierowywały kierowców i przynosiło to wymierny efekt. Natomiast wniosek też jest taki, że no, koniec końców, jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, że no, można jechać inną trasą szybciej, ale nadal samochodem, to więcej ludzi sobie pomyśli, o, to ja będę jeździł samochodem, a nie komunikacją, mhm. i tak się będzie korkować, bo po prostu no, nie przeskoczy się niektórych rzeczy.
1: Nawet eksperyment w Stanach Zjednoczonych, tam nie wynaleziono jeszcze chodzenia piechotą.
0: Nie. I komunikacja miejska także jest tam jeszcze w powijakach.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci. Tak to się mówi.
0: Może dadzą radę, trzymamy kciuki.
1: 8:45, za 15 minut recepturni, ale najpierw opowiemy o tym, ile według pewnej fundacji zarabia Meta, czyli właściciel Facebooka w Polsce, na reklamach skamu i jak bardzo są to chore pieniądze.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Ta końcówka zawsze wjeżdża.
2: Tak, ja uwielbiam, zwłaszcza, że no, jak sobie przypomnimy, co jest jakby powodem wypowiedzi ojca prowadzącego.
1: Piosenka.
2: Nie, a pamiętasz, co tam padło wtedy?
1: Już to jest chyba gdzieś ciągle na YouTubie.
2: Tak, jeden ze słuchaczy tej rozgłośni no, powiedział ojcu prowadzącemu pewne niemiłe słowa, ale no, nie można ich zacytować.
1: To świetnie, Maćku, że przytoczyłeś tę historię. Dużo się dowiedzieliśmy.
2: Mam to powiedzieć?
1: Nie!
2: Chcesz, żebym to powiedział? Dobrze.
1: Jesteś dorosły, rób co chcesz, ale...
2: Nie.
3: Kapitan Poranek.
2: Zapomniałem, że mieliśmy mówić żarty Karola Strasburgera.
1: To świetnie ci poszło. To na koniec tego wejścia opowiesz. Dajcie nam znać, jak nas słychać, bo dostaliśmy info, że może któregoś z nas być kiepsko słychać, więc dajcie znać, jak u was słychać i czy można coś z tym zrobić.

0: lepiej. Słuchaj, jest taka firma jak Meta. Należy do pana Marka w Stanach Zjednoczonych, on jest jej szefem i ta firma działa w Polsce. Używamy jako Polacy produktów tej firmy w dużej ilości Polaków i okazuje się, że jak wyświetlać się na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego, który na przykład kłóci się z dziennikarką wygenerowaną, podobnie jak on, przez sztuczną inteligencję w studiu telewizyjnym, zaczynają się szarpać, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zainwestować swoje pieniądze, to nie jest prawda. Dasz wiarę?
1: Jak to nie?
0: Albo wyświetlać się prezydent Polski, który namawia cię do tego, żeby zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze.
1: No tak, no i ja zainwestowałem.
0: To nie jest prawda, jak się okazuje. Nie? I premier, i różni biznesmeni, dziennikarze, i znane osobistości, które się wyświetlają, to nie jest prawda. I gdyby tylko dało się coś z tym zrobić.
1: Czekaj, może nas słabo słychać, bo strasznie głośno ten podkład, ja go trochę przyciszę.
0: O, może tak będzie lepiej. Sprawdzę SMS-y, czy potwierdzane
1: są. Poczekaj, Filip, bo ja dywersyfikuję fundusze w ten sposób, że część moich oszczędności przeznaczyłem
0: na księcia z Nigerii, który tak. Jakby jest twoim dalekim
1: krewnym. Co prawda, dzisiaj rano znowu poprosił mnie o $200, bo tam trzeba opłacić stemple w paszporcie, żeby wysłać mi pieniądze.
0: Żeby w końcu ten spadek do ciebie trafił.
1: Tak, a reszta to właśnie jakby zainwestowałem w polityków, którzy mnie na Facebooku zachęcali do tych inwestycji.
0: I jak donosi fundacja Instrat, ponad 1/3 rocznych przychodów technologicznego giganta na polskim rynku ma pochodzić z tak zwanych skamów. Business Insider to opisuje i to jest nawet 760 milionów złotych zarobionych na reklamowaniu oszustw. I czemu się nie da nic z tym zrobić? Dlaczego żyjemy w kraju, w jakimś takim systemie, w jakimś patokapitalizmie? Nielegalne reklamy? No niemożliwe, nie możemy z tym zrobić. No bardzo byśmy chcieli, ale się nie
1: da. Proszę przyjść jutro, może jutro będzie można.
0: Tak, nie wiem czy wiesz, że tak samo reklamy, które widzimy na ulicach, bardzo często są nielegalne.
1: Jak to?
0: Normalnie. Wielkie firmy reklamowe.
1: Dziękujemy.
0: Nie, właśnie. Stawiają je bez żadnych pozwoleń, bez zgód, często z naruszeniem
1: przepisów. Ale nie, że sama treść reklamy jest nielegalna, tylko na przykład słupy, jakby billboard.
0: Wiszące banery i tak dalej, po prostu są postawione nielegalnie.
1: Tak, to o tym słyszałem.
0: I nic.
1: Nic się z tym nie dzieje. Właśnie się pan dowiedział.
0: Co z tego, że musisz płacić deweloperowi za na przykład za metry, jeszcze całkiem niedawno, do których nie miałeś, prawda, dostępu w mieszkaniu, bo stały na nich ściany. Ale co, gdy wyburzysz te ściany, to wtedy jakby zyskujesz, więc masz zapłacić. Na szczęście to się już skończyło. I czemu się nigdy nic z tym nie da zrobić? Jak myślisz, Maćku?
1: Wydaje mi się, że jednak, no... Chodzi o to, że tak już jest. Tak już jest, no. Takie są fakty, taki jest świat. No, co ja ci powiem?
0: Rozumiem. Jeśli wy macie jakieś takie przykłady tego, co jest, a się nie da nic z tym zrobić, a wypadałoby, to możecie nam napisać 886-971-971. Wracamy do was za minut 3.
1: Uwaga, ja jeszcze powiem żart Karola Strasburgera. 6 kwietnia 2013, Familiada. Zróbmy to z podziałem na rolę. I to ja ci powiem kiedy, dobrze? Tu masz napisane film.
0: Ja myślałem, że to jest początek żartu.
1: Nie.
0: Jeśli patrzyłem się na Maćka bardzo i myślałem, że to jest początek. Proszę.
1: Będę narratorem, powiem. Do szpitala trafia facet cały poobijany, posinieczony. Lekarz pyta.
0: Ja jestem lekarzem?
1: Tak.
0: Dobrze. Wypadek samochodowy?
1: Tak.
0: Co, za szybko pan jechał?
1: Nie, za wolno szedłem.
0: Bang. A dlaczego te żarty? Bo dzisiaj obchodzimy nieokrągłą rocznicę.
1: 32. urodziny Familiady dzisiaj.

0: 79 lat ma Karol Strasburger.
1: Co ty
0: piękny
1: gadasz?
0: Wiek.
1: Rzeczywiście.
0: Ale jak się trzyma?
1: Jeju. Nie, pan Karol Strasburger, z tego co wiem, jest bardzo takim usportowionym człowiekiem. Mhm. Gra w tenisa, z tego co kojarzę. Tak, i dba o siebie.
0: Kilka lat temu zagościł w naszej stacji. Mówimy o tym dlatego, że właśnie dzisiaj urodziny familiady, polskiej familiady, polskiej wersji familiady są obchodzone. I Karol Strasburger wziął na warsztat Taco Hemingwaya. Więc teraz puścimy fragment Karola Strasburgera interpretującego w formie literackiej Taco Hemingwaya, a później samego Taco Hemingwaya. Co ty na to? Fajne?
1: Fajne.
0: Jedziemy.
2: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd mam hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry Panie Boże, może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Plączą mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze. Białe gówno ptaka ozdobiło czarne Porsche. Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Jak początek miesiąca, to grolsze. Koniec miesiąca, to łomże. Mama pyta, czy chce jakiś przelew. Mówię, bardzo proszę.
3: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć.

0: bardzo proszę.
1: Moi drodzy, dzisiaj obok mnie zasiada tutaj Maciej Kopytowski, zazwyczaj zasiada tutaj Kamil Kuć i dostaliśmy właśnie w związku z tym bardzo ciekawego SMS-a.
2: Szymon do nas napisał. Włączyliśmy radio w drodze na budowę i słysząc was pytam wspólnika, który słuchał was chwilę wcześniej, zanim mnie odebrał. Nie ma dziś Kucia? Nie ma. Pracujemy dzisiaj w drewnianym domu.
1: I pytanie. Czy on odpowiadał całkowicie poważnie, czy to był żart i od razu ten, który, wiesz, go podprowadził, zażartował?
2: Mhm.
1: Nie dowiemy się.
3: Kapitan Poranek. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej.
1: Dobra. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
2: Moi drodzy.
1: Się zgraliśmy. Teraz przystępujemy do najważniejszej części tego programu, to znaczy, że my będziemy czytać na składniki nadane potrawy, a wy będziecie zgadywać, co z tych składników można przyrządzić. Poprawna odpowiedź jest tylko jedna. Maćku, w jaki sposób można odpowiadać?
2: Można odpowiadać SMS-owo. To są dwie różne kategorie. SMS-owo piszemy pod 886-971-971. Kto pierwszy, ten lepszy. Na czas trwania recepturniej wyłączamy WhatsAppa. Na WhatsAppie, znaczy możecie sobie pisać na WhatsAppie te odpowiedzi, ale one nigdzie nie będą się liczyły. Kategoria telefoniczna pod numerem 22-827-7205. Dzwonicie, my odbieramy. Jeżeli odpowiedź jest dobra, to zarówno ci zwycięzcy z kategorii SMS-owej, jak i zwycięzcy telefoniczni mogą tę potrawę jeść, gotować i przygotowywać przez najbliższy tydzień.
1: Jako jedyni. Na wyłączność.
2: Tak jest. Nikt inny nie może, a już szczególnie nie mogą ci, którzy do nas zadzwonią albo napiszą ze złą odpowiedzią, bo tych besztamy.
1: Tak, jeśli zadzwonicie i powiecie jakąś kompletną głupotę, to my w tym momencie będziemy musieli wyciągnąć wobec was konsekwencje. Kto pierwszy, ten lepszy, a zwycięzcy i przegrani są zapisywani w naszym arkuszu kalkulacyjnym, który prowadzimy od początku 2026 roku. Maćku, czy jako człowiek grający dzisiaj na, że tak powiem, na wyjeździe, chciałbyś przeczytać składniki na potrawę numer 1?
2: Nie chciałbym, ale to zrobię.
1: Jedziesz.
2: 300 ml mocno zaparzonej herbaty. 100 ml gorącego mleka lub napoju roślinnego. Łyżeczka cukru lub miodu. Ewentualnie do smaku cynamon, kardamon, imbir, tudzież wanilia.
1: Co to za przepis? My pytamy, a wy mam nadzieję, że odpowiadacie. Pojawiają się w SMS-ach już pierwsze odpowiedzi, a my za kilka chwil otwieramy nasze linie telefoniczne. Dzieje się to w tym momencie.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Dzień dobry, Kasia.
2: Cześć, Kasia.
1: Cześć, Kasia. Kasiu, ścisz radyjko u siebie, tak, to pierwsze twoje zadanie.
2: A po drugie pytanie, co dzisiaj jadłaś bądź piłaś na śniadanie?
4: Piłam kawę i zjadłam banana, bo się śpieszyłam.
2: A czy ten banan? Moja reakcja wynika stąd, bo słyszałem, że banan ma, jak zjesz banana, to masz w sobie bardzo dużo energii. Nigdy tego nie doświadczyłem.
1: Nigdy nie jadłeś banana?
2: Nigdy nie miałem przypływu nagłego energii po zjedzeniu banana. Kasiu, czy ty jak dzisiaj zjadłaś banana, to poczułaś przypływ energii?
4: Nie. Poczułam lekkie zaspokojenie głodu.
1: Ja tak się zastanawiam, czy wy nie powinniście mieć jakiegoś wspólnie programu, bo gadka klei się i jest porywająca.
2: No i tak to się żyje w
1: Kasiu,
2: Warszawie.
1: Kasiu, powiedz nam, co to jest za przepis?
4: Jest to przepis na bawarkę.
2: Nie. No dobrze, chciałem trochę to wypuścić, Kasia, no ale dobrze, nie no.
1: Kasiu. Ale że chciałeś ją tak powiedzieć, o nie wiadomo, to się przekonamy, Kasiu, wysyłajcie SMS-y.
2: Nie pytaliśmy o to, jak się nazywa obywatelka państwa związkowego Bawarii, tylko jednak o to, jaka to jest potrawa, ale dobrze. Kasiu.
4: Drobnie, bo nie lubię.
2: No właśnie, ja chciałem zapytać, czy będziesz ją sobie przygotowywać przez następny tydzień. Ja też nie lubię.
4: Nie mogę komuś oddać tę wygraną.
1: Komu? Powiedz, musisz wskazać w tym momencie.
2: Zmienia nazwiska i PESEL-u.
4: Myślę, że wam. No.
1: Oj, Kasiu, no nie musiałaś.
2: Kasiu,
1: no, ale...
2: więc ja swoją bawarkę przekazuję rodzinie Folczaków, ponieważ ja też nie lubię takich rzeczy.
4: Ja też nie. Ja byłam mała, co to piłam, ale wiecie, co z tym pasuje? Na pewno z Earl Greyem.
2: Tak, tak, to w przepisie była też taka sugestia, żeby Earl Greya zaparzyć sobie pod...
4: Ale
2: pod,
4: tego
2: pod,
4: nie powiedzieliście.
2: Nie, na, powiedzieliśmy, że ma być to 300 ml mocno zaparzonej herbaty.
1: Kasiu, wygrałaś i masz pretensje. Jakby, wiesz, podziękuj sobie za to.
2: A może, Kasiu, to jest dobry moment
4: na
2: to, żeby zacząć eksperymentować. Na przykład zrób sobie pod herbatę malinową taką bawarkę.
4: O Boże.
2: No widzisz, można się zaskoczyć jeszcze. Spróbuj.
1: Dziękujemy.
4: Pozytywnie albo nie.
1: Dzięki, trzymaj się.
2: Cześć, Kasia.
1: W SMS-ach. Pa, pa. Kto w SMS-ach, mój drogi?
2: W SMS-ach Martyna. Martyna, która wygrała o 8 sekund z Heniem XD.
1: Coś ale pięknego.
2: Martyna robi się taka bezczelna, bo napisała także, co to za prosty przepis?
1: To poczekaj teraz.
2: Poczekaj, cwaniaro.
1: Kawałek, który nazywa się Elm, Daskaj go stworzył i słyszymy się za kilka minut w rundzie drugiej.

0: 12 minut po godzinie 9. Taki czas pojawił się na naszym radiowym zegarze, a teraz przed czas na wasze odpowiedzi w rundzie drugiej.
1: Recept turniej.
0: Maćku, jak oceniasz skuteczność naszych słuchaczy w tym pierwszym starcie?
2: Bardzo wysoka. No zobacz, tak naprawdę pierwszy SMS właśnie, który wpadł, to był od Martyny i od razu była to prawidłowa odpowiedź. I pierwszy telefon, który do nas zadzwonił, czyli Kasia, to też była od razu prawidłowa odpowiedź. No nie można mieć lepszej skuteczności.
0: Łatwo to już było, tyle wam możemy powiedzieć. Chyba teraz moja kolej, mój drogi, na przeczytanie składników.
2: Czy jesteś gotowy?
0: Och, nigdy nie byłem bardziej. 1,5 szklanki mąki pszennej tortowej, 5 bardzo dużych jajek, 150 gramów cukru drobnego, 1 szklanka wiórków kokosowych, 200 ml oleju roślinnego, na przykład rzepakowego, 200 ml mleczka kokosowego, najlepiej gęstego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodatkowo może przydać się na przykład domowy lukier, wiórki lub płatki kokosowe i czekoladowe jajeczka.
2: Te czekoladowe jajeczka zwłaszcza mnie...
0: Kiedy ja ostatni raz widziałem czekoladowe jajeczka? Bardzo dawno słyszeliśmy. Czekamy na wasze odpowiedzi w telefonach i w SMS-ach. 22 827 72 05. Tutaj można zadzwonić. 886 971 971. Tutaj można napisać tylko i wyłącznie. Rozstrzygamy to w tym momencie SMS-owo, bez WhatsAppa. I odbieramy pierwszy telefon.
2: Dzień dobry, ktoś do nas zadzwonił.
3: Witam serdecznie dżentelmenów oraz całą rzeszę radiosłuchaczy. Wiaczesław z tej strony.
2: Witamy panie Wiaczesławie.
3: Do was, będąc w wiadukcie, znaczy w tym, w tunelu pod Wisłostadą. I powiem od razu, nie chodzi o to, że się chce usprawiedliwiać czy coś, bo tak jakby... I
0: tam no każdy wiemy, był w tunelu, chciło, stary.
2: Brzmisz jak ktoś, kto nie chce się usprawiedliwiać.
3: Absolutnie nie. Zanim się on...
0: Coś przerywasz, to może dlatego, że jesteś w tunelu.
2: Rzeczywiście jesteś w tunelu.
0: Halo, halo.
3: Dobra, tak czy inaczej. Słyszałem tylko...
0: Nie wiemy co. A wiesz co by było najlepsze, gdyby Wiaczesław tak naprawdę nie był w żadnym tunelu, tylko specjalnie zawieszał głos.
2: Ale dobrze mu to wychodzi.
0: Tak, tak.
2: My wiemy,
0: bardzo
2: że on,
0: wiarygodne.
2: Zwłaszcza, że na początku się przejęzyczył i powiedział, że jest w wiadukcie.
0: Tak.
2: Jak ktoś jest w
0: jeszcze
2: tunelu, to wie, że jest w tunelu.
0: Wiaczesławie...
3: Już wracam, wyjeżdżam.
0: Dobrze.
3: Tak czy inaczej, wiem o czym mówiliście. Mówiliście o... nie wiem, czy to jest ciasto.
2: Poczekaj,
3: jest
2: ale to poczekaj. Wiaczesław, ja wiemy, że ci się spieszy, ale wstrzymaj konie, Wiaczesławie.
3: Okay.
2: Po pierwsze, powiedz nam, czy jedziesz na głodniaka?
3: Wiesz co, no ja do południa staram się nie jeść, wiesz? Bo
2: dlaczego?
3: To jest jedyna moja szansa. Wiesz co, no jak skończyłem, zaczynałem studia, ważyłem 65 kg. Później 20 lat po studiach ważyłem 85. Po prostu jeden kilogram co roku. Odkąd kolega Wojtek, którego pozdrawiam, który to dzięki niemu słucham Alternator od lat 10, stwierdził, że tam amerykańscy czy szwedzcy komandosi nie jedzą śniadań i to wiesz, lepiej na nich działa. To jest jedyna dieta, która pozwala mi, wiesz, dalej jeść kanapki i pić piwo i już nie robić tego, wiesz, kilogram do przodu na rok, tylko trochę regresu złapałem. Do południa nic nie jem, po prostu koniec, kropka, ślos.
0: Słuchaj, a chciałem zapytać cię, to będzie poważne pytanie, trochę filozoficzne. Czy ty jesteś zły?
3: Bardzo proszę. Czy jestem zły na świat, na siebie? Nie, ogólnie mówiąc nie, absolutnie nie, chłopaki, po prostu trochę byłem nerwowy, że mi urwie po prostu
0: czyli jakiś element złości występował, rozumiem.
3: Był, tak.
0: Bo moja babcia zawsze mówiła, że jak głodny to zły i dlatego chciałem się upewnić.
3: Okej.
2: Wiaczesławie, szwedzcy komandosi nie mogą się także denerwować poza tym, że nie jedzą śniadań.
0: Wiaczesławie, co to za przepis?
3: Jest to przepis na ciasto typu Bounty.
0: Fatalna odpowiedź. Zmarnowaliśmy tyle czasu
2: Wiaczesławie,
0: na ciebie. 2 minuty i 45 sekund.
2: Komandosi są po prostu zażenowani twoją odpowiedzią.
0: To były najgorsze 3 minuty w życiu Maćka, a on wiele 3 złych minut przeżył.
2: Powiem ci tak. Dobrze by było, jakby ci urwało zasięg w tym tunelu jednak na początku.
0: Tak, to byśmy sobie wszyscy oszczędzili kłopotów.
2: Dzwoni do nas kolejny słuchacz.
0: Halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Kto się sympatyczny do nas zadzwonił?
4: Tym razem ja, instruktor niedźwiedź. Siemaneczko.
2: Siemaneczko. Mieliśmy już na linii szwedzkiego komandosa Wiaczesława, teraz instruktor niedźwiedź jest z nami. Czy instruktorze niedźwiedziu także nie jadasz śniadań?
4: Ja to nic nie jadam, bo cały dzień jeżdżę z ludźmi, nie ma kiedy jeść. Ale
0: właśnie.
4: Nie kłótne, także coś nie działa.
0: Ale jak ty jeździsz z ludźmi, bo rozumiem jako instruktor jazdy, nauki jazdy.
4: Tak.
0: I jak często musisz wduszać ten swój pedał po swojej stronie, kiedy ktoś próbuje odebrać sobie i tobie życie?
4: A to zależy, jaki wywrotowiec jedzie. Są tacy, co w ogóle nie trzeba, a czasem to takie, że różaniec trzeba trzymać w ręku, mimo że niewierzący jestem.
0: Rozumiem.
2: A jak często zdarza ci się wydać komendę, no zajedziemy tu do maczka?
4: A to zależy, to głównie z dziewczynami, jak mają jakiś gorszy humor, to żeby się nie męczyły i...
2: Tak, bardzo dobre usprawiedliwienie, tak. Na pewno, tak. Na pewno.
4: One są delikatne i jak mają gorszy dzień, to trzeba je tam jakimś szejkiem połechtać, żeby było lepiej, bo tak to jak nie idzie, to będzie szło gorzej, to bez sensu.
0: Czyli psychologiczny aspekt nauki jest również bardzo istotny.
4: Bardzo, bardzo. Tyle ludzi, ile jest, tyle podejść różnych.
0: Rozumiem.
4: Trzeba mieć.
0: Niedźwiedziu, co to za przepis?
4: Nie wiem, ja tylko tak zadumiłem, że się przywitać z wami, ale na pewno coś dobrego.
0: Co za koszmarna odpowiedź.
2: Ale żałość.
0: Żałość.
2: O Boże.
0: Żegnaj. Żegnaj.
2: Dobra, skończ. Ja pierdzielę.
0: Nie dość, że zawozi ludzi, którzy płacą ciężkie pieniądze. Wiesz, ile kosztuje teraz kurs na prawo jazdy?
2: Dużo.
0: Bardzo dużo. A prawie 5 tysięcy złotych.
2: Co? Aż tak dużo? No to nie, to myślałem, że ze 3.
0: Ze 3 to było ze 3 lata temu. Kochany, wiesz, ile benzyna teraz kosztuje. I ludzie za te ciężkie pieniądze próbują się czegoś nauczyć, a ten wozi ich na jedzenie.
2: Tak.
0: A sam nie wie, co trzeba zrobić.
2: I dzwoni do radia, żeby się przywitać.
0: Kochani, rozstrzygnęliśmy w SMS-ach już drugą rundę recepturnej. Tak. Zostają ciągle telefonu. Maćku, otwórz proszę składniki, bo musimy sobie przypomnieć chyba, że półtorej szklanki mąki tortowej, duże jajka, cukier drobny, wiórki kokosowe, olej roślinny, mleczko kokosowe i proszek do pieczenia. Może się przydać także lukier i czekoladowe jajeczka. Co to może
2: Skąd
0: być?
2: Skąd nagle czekoladowe jajeczka tu się wzięły? To tak. Mnie fascynuje.
0: Tak, nawet na zdjęciu poglądowym czekoladowych jajeczek nie ma.
2: Nie wiem, a to takie zobacz.
0: To jest chyba prawdziwe jajeczko, przepiórcze, ugotowane na twardo.
2: Mm-hmm.
0: Co to jest za przepis? Dajemy wam jeszcze ile? 20 sekund na telefon.
2: Tak.
0: Jeśli nikt się z dobrą odpowiedzią nie znajdzie, to po prostu poprzestaniemy na SMS-ach. A ty lubisz w ogóle to jeść? Ten przepis drugi, nie mówiąc, co to za przepis?
2: Powiem tak. Jakby stało na stole, to bym zjadł, ale żebym specjalnie poszedł i miał to kupić, albo tym bardziej przygotować, to nie.
0: To świetnie zachęciłeś słuchaczy do walki o to, żeby przez 7 dni mogli to jeść.
2: No, przepraszam bardzo, a kto dał bawarkę do pierwszej rundy? Nie wiem, kto lubi bawarkę.
0: Producentka tego segmentu.
2: Odbierzmy telefon. Możemy odebrać.
3: Chcę się zrehabilitować.
2: To nie ten numer, Wiaczesław.
0: To IPN-u dzwoń.
3: Kokosianka.
0: Co jest?
3: Kokosianka.
0: Bardzo zła odpowiedź.
2: Nie, to Wiaczesław, do dermatologa. Jak masz kokosianki, to do dermatologa.
0: A ten, co uszy bada, to jak się nazywa?
2: Laryngolog.
0: Odbierzmy
2: kolejny telefon, rozłączyłem już tego diabła. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
5: Dzień dobry, Martyna. Ale nie ta z SMS-ów.
2: Poczekaj. A skąd ty wiesz, że jeszcze Martyna jest w SMS-ach?
0: Bo wygrała poprzednią rundę Martyna z SMS-ów. Martyno, jaki jest twój przydomek?
5: I często się pojawia.
0: Jaki jest twój przydomek, żebyśmy mogli cię zapisać w naszym rankingu?
5: Nie wiem, po prostu Martyna.
0: Nie.
5: Nie z SMS-ów.
0: Martyna nie ta z SMS-ów, dobrze?
2: Martyna nie z SMS-ów.
0: Super, fajny.
2: Martyna z naszych snów.
0: Jakbyś chciała zrobić jakąś karierę z tym pseudonimem, to jakby wróżę dużą. Jakby
2: tak.
0: Łatwo zapamiętać, szybko zapisać. Martyno, co to za przepis?
5: Kokosanki?
2: Martyna, ty chyba do laryngologa jednak powinnaś się udać, bo przed chwilą Wiaczesław już się skompromitował tym pomysłem.
0: Tą odpowiedzią właśnie. Koszmarna.
2: Dobra, śmiej się dalej, ale nam się nie chce już z tobą gadać. Odbierzmy ostatni telefon. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
6: Cześć, tutaj Viola, hej Asiu.
0: Viola, hej Asiu, tak się nazywasz?
6: Tak, uznajmy, że to jest moja ksywa, bo wiem, że moja psia Asia właśnie Słucha was i przy okazji mnie, a ja pierwszy raz właściwie się do was zadzwoniłam.
0: Pięknie. To możesz albo zapisać się w historii, albo po prostu doszczędnie skompromitować.
2: Cenimy za profesjonalizm, że już był gotowy przydomek.
0: Tak, tak.
2: Bo
0: tak.
2: Bardzo często, nie, po prostu Viola by było ten, a to nie, Viola Hayashiu, dobrze, propsujemy.
6: Dokładnie tak.
0: Co to za przepis?
6: To jest mazurek wielkanocny.
0: Dzisiaj są urodziny Roberta Mazurka.
2: Viola, no właśnie, pomyliłaś.
0: Mazurek wielkanocny.
2: Oj,
0: Viola. Marna odpowiedź.
2: Żegnaj. No nic.
0: Powiem tak, kończymy to. Kto w SMS-ach, drogi Maćku?
2: Kompromitacja. W SMS-ach Martyna. No bo zwróć... Znaczy, powiem ci tak. Henio też udzielił wiadomości pewnej, no ale nie, no jakby to jest odpowiedź
0: Henia.
2: Pierwszy?
0: Pierwsza lepszy.
2: Zdecydowanie Martyna, ale nie, Martyna, no bo jednak Martyna udzieliła odpowiedzi babka kokosowa. A chodziło nam o babkę kokosową.
0: Tak.
2: Tak.
0: Jakby jeśli chodziło o babkę kokosową i ktoś napisał babka kokosowa, to jest to, Maćku, prawidłowa odpowiedź.
2: Tak, natomiast Henio napisał ciasto kokosowe, no nie. Babka to też jest ciasto, nie, ale nie możemy tego uznać.
0: Wiesz, tak, trójkąty i kwadraty.
2: Martyna napisała, że to jest babka kokosowa wielkanocna w ogóle.
0: To my, w ogóle
2: my religii nie mieszamy z kuchnią.
0: Dokładnie tak. Martyna,
2: więc...
0: to dla ciebie.
2: Tak.
0: A za chwilę wielki finał, tylko muszę zagrać coś krótkiego, żebyśmy się wyrobili. Co ty na to? Fajny pomysł?
2: A ten Hostichni Challenge leciał?
0: Nie leciał właśnie, to... dlatego go zagrałem.
2: O, no to bardzo
0: Bo jest w ogóle fajnym kawałkiem. W takim razie taką na fidę specjalnie dla was.

0: Dziękuję ślicznie.
1: Stary, to już ponad 6 lat od Hot Sistine Challenge 2.
2: I prawie 20 minut od ostatniej prawidłowej odpowiedzi w recepturnieju telefonicznej.
1: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić? To wy musicie wiedzieć, co macie mówić. Teraz to jest finał, więc zachowujcie się, jakby to był finał. Przeczytamy ostatnie składniki w dzisiejszym wydaniu recepturnieju i oddamy sprawy w wasze ręce. Macieju, scena jest twoja.
2: Jestem gotowy. Uwaga, proszę się skupić, bo to nie będzie długa lista składników. 600 gramów ziemniaków. 2 łyżki masła klarowanego. Z przypraw pół płaskiej łyżeczki soli. 1/4 płaskiej łyżeczki pieprzu. Oraz po szczypcie słodkiej i ostrej papryki.
1: Co to za przepis? My pytamy, a wy, mam nadzieję, że odpowiadacie. Do końca tego podkładu zostały 3 minuty i 13 sekund, więc mam nadzieję, że rozstrzygniemy to, ponieważ inaczej nasza prowadząca wiadomości będzie bardzo na was zła, bo się spóźnimy.
2: A tego jak Adam Maciejewska się denerwuje, to
1: nie ma czego
2: świat
1: zbierać.
2: Się trzęsie w posadach. Odbieramy dokładnie telefon. Tak. Dzień dobry, kto z nami?
3: Paweł.
2: Witamy, Pawle z Dzisławie.
1: Jak się masz?
3: Się mam dobrze na chorwackiej Rigie.
1: Co? Mhm.
2: Musimy cię rozłączyć chyba w takim razie.
1: Bo u nas jest brzydko i padało.
3: Słońce.
1: A co tam robisz?
3: Byczę się.
1: O, to jest prawidłowa odpowiedź, ale jeszcze nie ta nagrodzona dźwiękiem.
2: Pawle, a wiesz, co robią uczciwi ludzie w czwartek rano?
3: Byczą się i pracują.
2: Nie, tylko pracują. Na pewno nie byczą się na rywierze chorwackiej. Obrzydliwa sprawa.
1: Ale może, wiesz, może odpracujesz swoje byczenie w tym momencie prawidłową odpowiedzią, więc zapytamy cię, co to za przepis?
3: Boję się, że znowu z drugiej strony wyląduję. Ile?
1: Czy ty już udzieliłeś tej odpowiedzi?
2: Czy ci się
1: ten
2: odbiło?
1: Dźwięk to była ta odpowiedź? Jeszcze raz poprosimy.
3: Pire.
1: To jest ta odpowiedź.
3: Tak.
1: To jest absolutnie fatalna odpowiedź. Nie dziwię się, że zostałeś deportowany do Chorwacji.
2: Tak.
1: Żegnaj.
2: Pawle, jak mógłbyś zostać jednak w Chorwacji? Bo my nie potrzebujemy tutaj takich kulinarnych ignorantów.
1: Coś tam pomarudził.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć, Szymon z tej strony.
2: Cześć, Szymon.
1: Jak się masz?
4: Dobrze, to ode mnie był ten suchar w razie czego.
1: O, to fajne. Jak ta budowa wam idzie w ogóle?
4: Dojeżdżamy.
1: To i gdzie wy budujecie, że tyle czasu dojeżdżacie?
4: Koczargi, późno wyjechało się.
1: Rozumiem. Rozumiem. Szymonie, przejdźmy do rzeczy najważniejszych. Co to jest za przepis?
4: No, wydaje się proste, ale jak zwykle wydaje się, po mojemu to są pieczone ziemniaki po prostu.
2: Szymonie, mogę ci udzielić pewnej porady?
4: No, słucham.
2: Każdą swoją odpowiedź takim nerwowym śmiechem poprzedzasz?
4: Nie, ciekawy komentarz, więc czekam.
2: A co do porad, ty lepiej zostań przy tej budowlance. Do kuchni raczej nie.
1: Nie, niech on buduje sypialnię.
2: Buduj sypialnię, broń Boże kuchnię.
1: Zmarnowana to będzie wtedy okazja. Ojej. Na ludzi na jakieś godne życie. Żegnaj.
2: No i chyba tyle. Ale
1: 22 827 72 05. Tutaj zbieramy wasze odpowiedzi telefoniczne.
2: I odbieramy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
5: I zrób to niedźwiedź.
1: A dobra, ty będziesz udzielał prawidłowej odpowiedzi, jakiejkolwiek odpowiedzi, czy znowu nas naciągniesz na rozmowę i się tyle
2: tego będzie? No obiecujesz i pójdziesz.
5: Chciałem was naciągnąć, ale to znam, bo robiłem. To są, o ile dobrze pamiętam, chyba hash brownies. I one są w wersjach dwóch chyba, amerykańskiej i brytyjskiej.
1: Powiem ci tak, drogi instruktorze niedźwiedziu, twoja odpowiedź, której właśnie w tym momencie udzieliłeś, może zostać uznana za prawidłową. Gratulacje.
2: Yeah. Brawo.
1: To się dzieje.
2: Brawo.
1: Proszę państwa.
2: Zrehabilitował się.
1: Po dwóch złych odpowiedziach dwóch poprzednich osób wszedł cały na jakimś kolorze na pewno.
2: Niedźwiedziowo. Z piekła do nieba. Po kompromitacji w rundzie poprzedniej. On wrócił, nikt w niego nie wierzył. Żona, matka, siostra i sąsiadka spisywały go na straty. Nie widziały żadnej nadziei w jego przyszłości. A on przyszedł i powiedział: hash brownies.
5: Uh-huh. miodek dla wszystkich!
0: Instruktorze Niedźwiedziu, gratulujemy. Możesz sobie przygotowywać hash brownies przez najbliższy tydzień, a możesz się spotkać na przygotowanie tej potrawy z Heniem XD, ponieważ on jako pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi w SMS-ach i nawet jako pierwszy i jedyny udzielił tej prawidłowej SMS-owej odpowiedzi.
6: Dobrze, jako fachowcy możecie podać sobie dłonie. Instruktorze szerokości, trzymajcie, hej!
0: Siema!
5: Buziaczki!

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama. Ada Maciejewska z nami. Ado, w skali od 1 do 10, ponieważ wiadomości powinny rozpocząć się 3 minuty temu, jak bardzo wściekła jesteś na nas?
6: Mikro. Co mówisz?
7: No, da się przeżyć. 3 minuty to jeszcze nie tragedia.
5: W skali od 1 do 10 nie ma takiej liczby, jak da się przeżyć.
6: Na początku powiedziała 9, ale przez to, że nic nie słyszeliśmy, to stwierdziła, dobra, jak włączę, to się zreflektuje.
7: No, po włączeniu mikrofonu tak... Siedem.
5: 7.
6: 9:33 i 50 sekund, Ada Maciejewska.
0: Akademickie Radio Campus.
8: Chiny apelują o otwarcie cieśniny Ormus. Korea Północna o broni jądrowej. Białołęka i Nowy Most. Polka w ćwierćfinale WTA.
0: Wiadomości.
8: Chiny apelują o jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus. Pekin wezwał Iran i Stany Zjednoczone do powrotu negocjacji oraz zakończenia eskalacji konfliktu. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi podkreślił, że otwarcie cieśniny jest konieczne dla zapewnienia bezpiecznego transportu międzynarodowego i stabilności dostaw energii. Iran poinformował z kolei, że wspólnie z Omanem przygotował plan ponownego otwarcia cieśniny. Ale według irańskich władz to Stany Zjednoczone powinny wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Wpływowa siostra Kim Jong-una oświadczyła dzisiaj, że każdy, kto wierzy w możliwość skłonienia Pjongjangu do rezygnacji z broni jądrowej, jest, cytując, głupcem nieznającym praw świata. Słowa Kim Yo-jong opublikowała państwowa agencja KCNA. Wypowiedź zbiegła się z 70. sesją konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Apele o denuklearyzację nazwała rutynowym hałasem i jałową gadaniną. Wiceminister obrony Korei Północnej Kim Kang-drugi przekonywał w Pekinie, że działania USA z Koreą Południową i Japonią uzasadniają dalsze wzmacnianie północno-koreańskich sił jądrowych. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na przygotowanie projektu nowej przeprawy przez Kanał Żerański, która ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej. Projekt obejmie około 2 kilometrów drogi od ulicy Ostródzkiej do Płochocińskiej. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną też chodniki i połączenia z trasami rowerowymi. Nowa przeprawa ma ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się po Białołęce, szczególnie w czasie planowanego remontu pobliskiego mostu Cieślewskich.
0: Sportowy Campus.
8: Magdalena Fręch zagra o półfinał turnieju WTA 500 w Meksyku. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 2 Amerykanka Iwa Jowicz. Polka w drugiej rundzie pokonała Caroline Dolheid 6-4, 6-3, a Jowicz wygrała z Turczynką 7-6, 6-4. Będzie to drugie spotkanie obu tenisistek w ciągu zaledwie 15 dni. Ćwierćfinał w Guadalajarze rozpocznie się około 23 czasu polskiego.
0: Korki.
6: Kochani, przed godziną informowaliśmy Was, że jeśli szukacie mostu, na którym nic się nie tłoczy, to polecamy ten most łączący Górę Kalwarię z Ostrówkiem na południe od Warszawy. Nasze polecania nie ustają. Most Nadwiślańskiego Urzecza niezakorkowany.
5: Niezakorkowany, tak jest. A ja odkryłem przy okazji, że w Górze Kalwarii znajduje się biblijny potok Cedron.
6: To tam
5: wszystkie
6: nagrywali.
5: Wszystkie te biblijne sceny, które się rozgrywają nad potokiem Cedron, to Góra Kalwaria, jak się okazuje.
6: I myślisz, że później chodzili do Baru Brzanka?
5: Myślę, że przez piaskarnię chodzili do Baru Brzanka.
6: Nie ma w sumie informacji, jak nazywał się lokal, w którym Jezus zmieniał wodę w wino.
5: Być może był to Bar Grzanka rzeczywiście.
0: Pogoda.
5: Moi drodzy, w pogodzie bez większych zmian. 19 stopni, temperatura maksymalna dzisiaj o godzinie 15 będzie 19 stopni. Tak, poza tym to takie zachmurzenie, raczej w ciągu dnia słoneczko będzie trochę z zachmurek wyglądać. Jest jeden sposób na to, żeby dzisiejszy dzień stał się słonecznym, bez żadnych chmur. Moja ulubiona postać z tych wiadomości.
6: Wyjechać z kraju?
5: Nie. Moja ulubiona postać z wiadomości Ady o 9.30 to wpływowa siostra Kim Jong-una. Ona musiałaby zarządzić, dzisiaj w Warszawie ma być słońce. Jeżeli słucha nas wpływowa siostra Kim Jong-una, proszę zarządzić słońce, pani siostra.
6: Ada, gdybyśmy byli telewizją, czy tak by się podpisała pod nazwiskiem?
7: Zdecydowanie tak.
5: Gdyby to był paradokument, to byłaby wpływowa siostra Kim Jong-una.
6: Ado, bardzo ci dziękujemy. My już się z Adą nie słyszymy, bo nasz program niedługo się kończy, niestety. Ale ty rozumiem, że ty będziesz tutaj jeszcze
5: za godzinę.
6: Wyczekujcie jej.
7: Zapraszam.
9: Radio Campus. Same sztosy.

0: Szanowni Państwo, chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za ostatnie 3 godziny. Obok mnie w zasadzie siedział Maciek Kopytowski.
1: Ale jak kogoś nie lubisz, to mówisz, obok mojej prawej ręki siedział człowiek.
0: Jak piszesz przez oświadczenia, coś odwaliłeś, to zawsze, że moja osoba.
1: Moja osoba, tak. A obok mojej osoby siedział Filip Folczak przez ostatnie 2 godziny i 45 minut dokładnie.
0: Zostańcie z kampusem, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.
1: Dzień dobry. Właśnie w tym momencie wybija godzina 10, więc słyszymy się na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli Susk, a to są Efemerydy i zapraszam Was na dzisiejszą muzyczną podróż po moich ciekawych rzeczach. Tak. Po moich jakichś faworytach z ostatniego tygodnia, ale też będzie trochę trubaków. Jak co tydzień jakieś tam trubaki się wydarzają, ale zacząć chciałam od albumu Ezra Collective, brytyjskiego kwintetu jazzowego, na który czekałam dość długo, bo każdy z singli, który wychodził, po prostu siedział ze mną dość długo i chyba moim ulubionym do dziś jest Well Organized z Lilą Ike i zagłębiałam się też może nie jakoś mega głęboko w twórczość Lili Ike i niestety nie siedzi mi ona tak mocno jak sam ten singiel, więc postanowiłam dalej go słuchać cały czas, ale że już go graliśmy kilkukrotnie na antenie, to w związku z tym, że wyszedł cały album, może zagrajmy coś innego. No i na tym albumie, jako że Ezra Collective nie śpiewają raczej, to numery, na których jest wokal, są teksty, są numerami, które posiadają featuringi i jeden z nich to All I Need z Leoną Lewis. Tego sobie właśnie posłuchamy, a ja bardzo zachęcam do wysłuchania całego albumu. Jest dość długi, ma godzinę 3 minuty, natomiast no, jest to jazz i ja jestem tak zachwycona tym, co się tam dzieje na tym albumie. Jestem tak jakaś oddana tej muzyce. Bardzo, bardzo poprawia moje życie aktualnie. I no wspaniały album, naprawdę. All I Need. Leona Lewis, Ezra Collective. Zapraszam.

Ezra Collective, Leona Lewis, All I Need. I słuchając sobie jazzu, przypominam sobie święte słowa mędrca naszych czasów, Sensei Jagby, że jazz, parafrazuję, mam nadzieję, że poprawnie, jazz jest filozofią nauki. I to prawda. Znaczy, Boże, nie, zepsułam to. Jazz jest tym dla muzyki, czym filozofia jest dla nauki. O, to jest dokładnie to. Poprzedni cytat nie miał sensu, parafraza, przepraszam. Tak, no, przypomina regularnie jazz o tym, czym jest muzyka. To jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Ale trochę się uspokoiliśmy na sam początek tym numerem, a chciałabym wywołać we wszystkich trochę gniewu i trochę niezgody. I w tym celu przywołam coś, co się ostatnio zadziało w świecie muzyki, w świecie wielkich sław i co jest, no, trochę skandaliczne, trzeba przyznać, ponieważ wielkim nazwiskiem jest niewątpliwie Ed Sheeran i pojechał w trasę koncertową, nie wiem, czy to jest ogólnoświatowa, na pewno ma jakąś taką dużą odnogę amerykańską w Stanach Zjednoczonych. I Ed Sheeran wziął na support, no bo oczywiście to są wielkie show, tam są zespoły, supporty, coś tam, wielkie areny, bla, bla, bla. I wziął na support Macklemora, z którym przyjaźni się od tam parunastu lat i który jest bardzo otwarty, bardzo bezpośredni w kwestii tego, co dzieje się w Palestynie i kto dokonuje zbrodni na palestyńskich obywatelach, chociaż no, obywatel to skomplikowane pojęcie w tej materii, natomiast no, Macklemore nie ukrywa tego, co sądzi na ten temat. I Ed Sheeran, była w ogóle drama i drama polegała na tym, że najpierw oburzyła się Pink, że Macklemore jest antysemitą i potem powstały jakieś petycje przeróżne o to, żeby Macklemora z tej trasy wyrzucić. No i petycje to jedno, ale drugie to naciski właścicieli aren. Właściciel jednej z aren rozpoczął taki ruch, do którego potem dołączyło się pięcioro właścicieli innych aren, o to, że no, oni nie będą w ogóle hostować Eda Sheerana jego koncertu, jeżeli Macklemore nie zostanie z tej trasy wyrzucony. No i Ed Sheeran ugiął się pod tym naporem i odwołał Macklemora w ogóle z całej jego trasy. Macklemore zdążył być tylko na dwóch z tych koncertów. Potem okazało się, że ten właściciel areny, który zaczął całą tę akcję odwoływania Macklemora i stawiania warunków, pojawił się na liście Pristina, no tam takie towarzystwo, prawda? I Macklemore, wyrzucono go. I to jest niesamowite, jak obserwuje się teraz, na jakiej fali wznoszącej jest Macklemore w związku z tym, co mówi i w związku z tym, jak się zachowuje, bo zachowuje się idealnie, w sensie statementy, które on rzuca na Instagram, bo to jest jakieś jego główne źródło komunikacji tutaj, główna forma komunikacji z obserwującymi, czy z fanami, czy w ogóle z ludźmi zainteresowanymi sytuacją. I no, moim zdaniem on jest po prostu nieomylny, w sensie rzadko się zdarza, kiedyś mi te słowa ktoś wypomni, że uważam, że on jest nieomylny. Omylny. Kiedyś jestem przekonana. Natomiast po prostu zachowuje się najlepiej, jak można w tej sytuacji. I cały czas zwraca uwagę, że to nie jest o nim. I jak te headliny, które się dzieją teraz, jak one miną, to żeby jednak nadal cała uwaga była skupiona na Palestyńczykach, a nie na Edzie Sheeranie albo kimkolwiek tam innym. No ale sytuacja jest bardzo, bardzo napięta, bardzo ostra i możliwe, że przyjaźń Macklemora i Eda Sheerana nigdy nie wróci do swojego pierwotnego kształtu, jako że Ed Sheeran chciał zachować polityczną neutralność, co nie udało się. I akurat ciekawe, że w tym aspekcie chcę zachować polityczną neutralność, bo pamiętam, że w kwestii Ukrainy jednak był po którejś ze stron, więc to nie jest tak, że on jest całkowicie apolityczny i nigdy nie zabiera żadnych stron, jak to ujmuje, bo na jego koncertach są dzieci, które nie wiedzą, o co chodzi, nikt nie wie, o co chodzi, kto ma poniżej 18 lat. No ale tak, to przepraszam, takie przytyki do Eda Sheerana, może tego słucha, może ma jakiegoś tłumacza biegłego, który mu to tłumaczy, nie wiem. Ale tak, zmierzając do końca mojego wywodu, chciałam posłuchać z wami numeru, który ma już kilka ładnych lat i powstał, Macklemore go stworzył w reakcji na protesty, na uciszanie protestów, które zostały zapoczątkowane przez studentów Uniwersytetu Kolumbii, protestów propalestyńskich.
I to jest bardzo mocny numer. Polecam wsłuchać się w tekst. To jest jeden z dwóch numerów takich bardzo mocnych, który Macklemore wydał w tym temacie parę lat temu. No i do dziś jakby nie przestaje o tym mówić. I na każdym z koncertów po prostu wspomina o tym i wysyła wielki szacunek, wielki respekt i do Palestyńczyków, i do studentów, którzy jako pierwsi w ich imieniu protestowali w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach, ryzykując no, całą swoją edukację praktycznie, bo jak wiemy, ona nie jest taka prosta i darmowa jak w Europie. Hints Hall, Macklemore. Zapraszam.

0: utwór Hinds Hall, Macklemora. Macklemora wyrzuconego z trasy Ed Sheerana, o czym opowiadałam przed tym numerem. Natomiast zapomniałam wspomnieć, że to nie tak, że tylko Macklemore odszedł z tej trasy, bo potem i support, i jego zespół, i jacyś, jeszcze jeden support, i jego zespół Ed Sheerana, i w ogóle jacyś ludzie, którzy są kluczowi dla tej trasy, uznali, że aha, dobra, no to ja odchodzę z Macklemorem, no to nara. I no przepiękna, przepiękna rzecz się tam wydarzyła. No i duży wizerunkowy cios dla Ed Sheerana, ale myślę, że fala, która się potoczyła, też dobrze świadczy o tym, jaką świadomość aktualnie mamy o tym, co się dzieje w Palestynie. No to może trochę faktycznie za późno jednak na to, ale no Stany Zjednoczone jeszcze mają o tyle jakiś mocny kontekst, że tam no połączenie Izraela, państwa Izrael ze Stanami polityczne i nie tylko jest przeogromne, więc tam stawianie oporu takiego bardzo wyraźnego, no ma jakieś tam swoje konsekwencje, ale o ile możemy mówić o konsekwencjach, jak one dotyczą jednak milionerów, bo coś, na co Macklemore też zwraca uwagę, to to, że dla niego to nie są żadne konsekwencje, to, że on sobie nie zarobi więcej milionów, to w ogóle nie jest żaden problem, no a dla Ed Sheerana ewidentnie niewystąpienie na kilku halach byłoby problemem finansowym. Chciałabym pokontynuować ten wątek Macklemore'owy, ponieważ jako, że wraca on na wznoszącą i ludzie mogą do tej muzyki wracać, chociaż już widziałam kilka memów, że Macklemore jest pierwszym raperem, pierwszym muzykiem, artystą, przy którym powinniśmy rozdzielać prywatne życie i etykę człowieka od jego muzyki, ponieważ jego muzyka jest naprawdę słaba, a jego etyka jest wybitna. Ja nie uważam, że jego muzyka jest w pełni absolutnie słaba. Ja kiedyś byłam jego wielką fanką, do dzisiaj jestem fanką jego działań. Raczej nie muzyki, bo niestety to jest jeden z artystów, który po zostaniu ojcem, trochę już chyba jest lepszym ojcem niż muzykiem, co bardzo mnie cieszy, bo myślę, że jest wybitnym ojcem. Niemniej tej muzyki już za bardzo nie słucham, ale czasem sobie do starszych rzeczy wracam. I chciałabym z wami wrócić do albumu This Unruly Mess I've Made z 2016 roku. To jest drugi album studyjny duetu Macklemore and Ryan Lewis, jednocześnie ostatni, który wyszedł z produkcji Ryana Lewisa. Z tego, co pamiętam, to ma dziecko i generalnie wielką chillerę, bo już sobie tej muzyki za bardzo nie robi. Co miał zrobić, to porobił. I zagramy sobie numer Brad Pitt's Cousin. Na ficie jest Experience. I to jest kurczę, coś, o czym myślałam wczoraj, to to, że myślę, że gdyby nie poczucie humoru Macklemora, takie jak objawia się w tym numerze na przykład, to nie powstałaby Stara Kociara, która jest podobnie konceptualnym, dziwnym, niezrozumiałym dla wielu numerem humorystycznym. I thank you, Macklemore, for making Stara Kociara happen. Brad Pitt's Cousin, Experience, Macklemore and Ryan Lewis. Zapraszam.
1: Slick shit, man, that's all we do. Hold up, little homie, let me talk my truth. Made an Instagram for my cat and my cat doesn't even rap and got more followers than you. Hold up, let me get my cat a bar. She's filthy. Hey, Cairo, come here, baby. Now

Pitt. Brad Pitt's cousin, Macklemore, Ryan Lewis Experience. Pięknie, pięknie dziękujemy i już koniec gadania o Macklemorze, bo się nagadałam niesamowicie. Na sam koniec powtórzę jeszcze, że wolna Palestyna. Dziękuję. Przejdziemy sobie do popu trochę i do postaci, która jest kontrowersyjna. Znaczy były kontrowersje związane z jednym z jej singli, ale potem te kontrowersje jakoś ucichły i więc tak tylko wspomnę trochę o tej kontrowersyjności, ale generalnie nowy album debiutancki zgarnął bardzo dobre recenzje. Mowa o Adeli, która jest autorką hitu Ain't in LA na przykład. Jak ktoś z was ma TikToka albo korzysta z Instagram Reels, to na pewno go słyszał, nawet jeśli nie zdaje sobie sprawy. To jest ciekawa rzecz, tutaj się zadziała, ponieważ ona jest Słowaczką. I jako pierwsza Słowaczka na przykład pojawiła się na Billboard Hot 100, na tej liście amerykańskiej i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Ona się przeprowadziła 4 lata temu do Los Angeles, żeby właśnie tam kontynuować swoją muzyczną karierę. No ale ogólnie rzecz biorąc, biedna nigdy nie była, bo urodziła się w tej Bratysławie. Lekcje baletu brała w Moskwie. Potem siedziała sobie w internecie, trochę się zamerykanizowała, jak sama mówi, i przeprowadziła się do Wiednia jako dziecko do Wiednia, do Austrii. Tam właśnie uczyła się dalej baletu, a potem przeprowadziła się do Anglii, gdzie dołączyła do szkoły baletowej narodowej i no, to nie są raczej możliwości, które ma każdy z nas, interesując się muzyką, ale no dobrze jej wyszło, bo teraz sobie siedzi w Stanach. Nie wiem, jaki jest stosunek do niej mają Słowacy i Słowaczki, osoby słowackie. Natomiast no, pewnie dla jakiejś tam części jest dumą. Ciekawe, co sądzi o niej prezydent Słowacji. To jest ciekawe pytanie. Jak ktoś z was wie, to proszę SMS-a. My sobie posłuchamy numeru I'm the Man, a jeszcze wracając do tej kontrowersji, która miała miejsce, ona dotyczyła utworu KGB, KGB. No i to jest numer, który bardzo luźno nawiązuje do KGB, nie w żadnej takiej formule pełnej refleksji, natchnienia nad historią swojego narodu słowackiego albo sąsiada rosyjskiego, sowieckiego, tylko no jakieś tam coś tam w refrenie jak KGB, KGB. No i to było ciekawe, ponieważ można to interpretować, bo myślę, że słusznie powstaje w społeczeństwie taka nadwrażliwość, nie tylko w Polsce, na rosyjską propagandę i na soft power rosyjskie i robienie z KGB jakiegoś refrenu jest ciekawym zabiegiem, takim podważalnym, myślę. No ale nie wiem, na czym to spełzło w sumie, no. Dla mnie to było dziwne. Jak macie jakieś konkretne opinie na ten temat, to też zachęcam do pisania SMS-ów do radia, to sobie może o tym jakoś pogadamy. Ale póki co słuchamy. I'm the Man, Adela. Zapraszam.

Adela, I'm the Man z jej najnowszej płyty, debiutanckiej płyty, z której wszyscy znamy hity, ale poza hitami również jest czego słuchać. No myślę, że to jest ciekawy kierunek w popie, stąd sobie posłuchaliśmy. Posłuchamy sobie ze Stanów Zjednoczonych piosenkarki Kay Flay, która też się pojawiała na audycji już wcześniej wielokrotnie. Wydała nowy singiel Ants i on jest taki dość odważny, trochę hip-hopowy, industrialny. Jak sama Kay Flay mówi, to jest numer o destruktywnej naturze siły i wpływu. Myślę, że aktualny bardzo mocno. Ants, Kay Flay, zapraszam.

0: 10.30, Anna Maciejewska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W związku z obchodami rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku mogą pojawić się dzisiaj utrudnienia na drogach. Oficjalna uroczystość wystartuje dzisiaj o 17:00 przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie, ale wcześniej spodziewać się można wydarzeń towarzyszących. Ulica Muranowska będzie zamknięta przez kilka godzin, a do godziny 22:00 nie będzie można parkować po obu jej stronach. Objazd zaplanowano ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową lub Świętojerską i Andersa. Takimi trasami pojadą też autobusy linii 116 i 518. Rosnące ceny paliw w Polsce spowodowane są dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej, która ograniczyła część eksportu po atakach na swoją infrastrukturę. Orlen szuka alternatywnych dostawców i od piątku zakontraktowało 16 dodatkowych dostaw. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówi o skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji. To fragment jego wypowiedzi.
2: Rezerwy są na razie nienaruszone, natomiast oczywiście wszystko będzie, że tak powiem, zależne od tego, co przyniosą kolejne tygodnie.
0: Eksperci przewidują kolejne podwyżki na stacjach. W przyszłym tygodniu diesel może kosztować średnio około 9,30 za litr, a benzyna 8,20. Dzisiaj po 9:00 Sejm wznowił obrady. Posłowie wysłuchają informacji MON o wzmacnianiu zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Zajmą się też prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Posłowie przeprowadzą także pierwsze czytanie projektu zmian w VAT, mających uprościć rozliczanie sprzedaży internetowej w innych krajach Unii Europejskiej.

To była Reisha Rami i Pippen z nowego albumu Look. Reisha Rami zajmuje się muzyką elektroniczną, ale trochę tam było rapowania, trochę tego tam było i podobne połączenie od razu mi się nasunęło przy okazji Chanela Tressa w jego nowym albumie, na jego nowym albumie Enigma POV, gdzie no Chanel Tress generalnie zajmuje się rapem, ale to jest album mocno elektroniczny i chciałam posłuchać z wami numeru Pap. Zapraszam serdecznie, pobujajmy się.

0: Chanel Dress. Dziękujemy, dziękujemy pięknie. I z takiej mieszanki popowo-rapowo-elektronicznej chciałam przejść do turbo mocnego rapu, do rapu, który towarzyszył mi z jakiegoś powodu. Jakoś tak włączyłam ten numer i towarzyszył mi przy obronie. Znaczy towarzyszył mi przed obroną i towarzyszył mi po obronie. Obrona poszła bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona i bardzo polecam Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Wspaniałe studia, wybitni prowadzący, wspaniały klimat, super, było mega, mega dobrze, więc słuchałam mega, mega dobrych rzeczy zawsze, idąc na te studia, wracając z tych studiów i również idąc na obronę i z tej obrony wracając, a numerem, który jakoś wpadł mi z tej okazji bronienia się, to było JWP Krew, JWP BC, z ich najnowszego albumu z tego roku, JWP Krew. Super. Super, ja w ogóle jestem mega fanką tego albumu, też go ostatnio bardzo często słucham, wróciłam do niego mega mocno, tak myślę właśnie od tygodnia. Bardzo lubię oprawę graficzną tego albumu i bardzo lubię jego okładkę, no i chłopaki są wybitni, naprawdę. To jest hip-hop z hip-hopowa, rap z rapowa. JWP Krew, JWP BC, zapraszam.
1: Motherfucking building!

JWP Krew, JWP BC z ich najnowszego albumu JWP Krew. Wspaniałości, wspaniałości. Ja kocham JWP, naprawdę. Wspaniałe rzeczy. Dziękujemy, dziękujemy pięknie. I myślę, że jeszcze będę klikać ten album przez pewnie kilka tygodni, potem o nim zapomnę, a potem do niego wrócę i odkryję go na nowo i oszaleję i znowu będziemy go słuchać na audycji, więc taki jest cykl życia mego, proszę Państwa. Cykl życia mego charakteryzuje się mocno tym, że niektóre rzeczy wracają i tym, że bardzo zakodowane mam w głowie utwory na dany humor i odkryłam taką prawidłowość, że numery, których słuchałam, utwory, których słuchałam podczas nastoletniości, podczas już kilka lat temu, zakodowały się bardzo z pewnymi emocjami. I jak kilka lat temu jakiś numer mnie poruszał tak, że pocieszał mnie, że sprawiał, że czuję się mniej samotna, że czuję się lepiej, to on nadal na mnie tak działa. I na ten moment mało jest utworów, które zaczynają na mnie tak działać. W sensie, że jeżeli potrzebuję poczuć konkretną rzecz muzyką, taką mocno zbliżoną do mnie emocjonalnie, nie, że tak jakoś, nie wiem, że Ezra Collective jak najbardziej mnie pociesza, tak jak już mówiłam, jakby sprawia, że czuję się lepiej, natomiast istnieje taki rodzaj połączenia emocjonalnego z muzyką, który dawno nie miał miejsca i nie zawiązał się w moich neuronach, jeśli to ma sens. Jednym z numerów, które mają bardzo specjalne miejsce w moim sercu i które za każdym razem, jak ich słucham, to poruszają mnie dogłębnie, jest Waglewski Fiszamade sprzed... Są Waglewski Fiszamade sprzed ilu lat? To jest 16... sprzed 18 lat. Ktoś, kto się urodził w 2008 roku, ma w tym roku 18 lat, proszę Państwa. Zła informacja na dziś. Natomiast tak, to jest numer Dziób Pingwina z płyty Męska Muzyka. I trudno mi określić, co mnie tak komfortuje tutaj. Myślę, że moment, w którym odkryłam ten utwór, na pewno ma znaczenie. Nie pamiętam go zupełnie. No ale jak widać, moje ciało pamięta. Myślę, że komfortowa warstwa muzyczna dla mnie i myślę, że tekst, który jest... wspaniały. No i linia też wokalna. No wszystko tutaj po prostu gra. Jak dla mojego serca po prostu jakaś ambrozja. Więc zróbmy sobie to. Posłuchajmy razem. Dziób Pingwina, Waglewski Fiszamade.

Dziób pingwina, Waglewski, Fiszemade. Dziękujemy przepięknie. Na koniec, bo zbliżamy się już nieuchronnie do końca, to dlatego, że ostatni numer jest po prostu bardzo długi. To jest chyba rekordowo długi numer, którego słuchamy tutaj razem, ponieważ ma 8 minut 2 sekundy. Ale już spieszę z wytłumaczeniem, dlaczego ten numer jest taki długi. W sensie, nie wiem, no to trzeba by było zapytać autorki, ale dlaczego zdecydowałam się go zagrać, pomimo tego, że jest taki długi. Ostatnio miałam taki moment, w którym spodobał mi się pewien hit i ja nie wiedziałam, kto jest autorem tego hitu. I tak szukałam tego hitu, ale też nie za bardzo pamiętałam rytm. Pamiętałam, że to leci na, na, na, na, na, na, na, na. Ale, czym już pewnie wiecie, co to. Ale nie pamiętałam ani w ogóle, co to są za słowa. Wiedziałam, że tam ktoś rapuje i wiedziałam, że ktoś śpiewa w refrenie. Nie wiedziałam, czy to jest sample, czy to nie jest sample, ponieważ nie miałam pojęcia, kim jest Anita Ward. To jest amerykańska piosenkarka, która peak swojej kariery miała gdzieś w 79 z utworem Ring My Bell i ten utwór odkopał brytyjski raper Aitch i zrobił na nim hit. I ten hit właśnie czerpie z tego refrenu Ring My Bell. Ostatnio na tym hicie pojawił się na remiksie również Mata, więc ma to jakiś swój polski wydźwięk wszystko. Natomiast jakiś czas później, po tym jak szukałam tego hitu, pojawiłam się u mnie w pracy i usłyszałam, jak z playlisty, z głośników leci ten numer. Tylko w oryginale. Od Anity Ward, a nie od Aitcha. Ani od Maty. Mata wyszedł przed chwilą, to duża świeżynka, ale no anyway, że leci ten oryginał. I wtedy zdałam sobie sprawę, to był moment, w którym połączyłam wszystkie punkty, że to był sample i to jest hit stworzony na bazie hitu, więc bardzo, bardzo mało postarany hit, ale no już nieistotne. Moja opinia na temat samplowania bezpośrednio całych refrenów jest, zwłaszcza hitowych utworów, jest taka, że to trochę pójście na skróty. Nie odbieram postarania w sumie temu hitowi, bo na pewno pracowało przy nim masę ludzi i na pewno jakieś tam postaranie było włożone i brzmi on bardzo, bardzo dobrze, ta nowa wersja Aitcha. No ale nie trzeba było zrobić najtrudniejszej rzeczy w hicie, czyli wymyślić mega catchy, chwytającego, wpadającego do ucha refrenu. I potem

wszystkim, co się nagadałam, bo się znowu turbo nagadałam, chciałam z wami posłuchać Anity Ward, tego oryginału utworu Ring My Bell. Ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj, za tę podróż emocjonalną, emocjonującą i taką, że się mogła łezka wokół mi zakręcić kilka razy, ale się powstrzymałam, żeby się tutaj nie popłakać. Ja wam życzę dobrego czwartku i dobrego weekendu nadchodzącego. Zostawiam was z Anitą Ward. Pięknie, pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.

To chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas za mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Już po godzinie 11 rozpoczynamy kampus główny. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że sprawiedliwość dla dzieci jest dużo ważniejsza niż mogłoby nam się wydawać. Będzie też o prokrastynacji, a także inne naukowe newsy. Zostańcie ze mną do 13. Po tej stronie Marta Boroń. Cześć, dzień dobry.

0: Kampus Główny.
1: Już nawet sześciolatki mocno reagują na niesprawiedliwe traktowanie i na podwójne standardy. A skąd u dzieci tak silne poczucie sprawiedliwości? O tym porozmawiam z dr Katarzyną Myślińską-Szarek z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będę w naszej rozmowie przytaczać badanie, którego jest pani współautorką wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Michigan. I tam w badaniu dzieci w wieku od 6 do 9 lat oglądały różne historyjki, w których dwoje dzieci łamało jakąś zasadę. Na przykład korzystało z telefonu w klasie, a nauczyciel wyciągał wobec nich różne konsekwencje. I okazało się, że aż 93% badanych dzieci chciało, żeby te konsekwencje zostały wyrównane. I też, co ciekawe, kiedy oboje z bohaterów historyjki zostali potraktowani tak samo, czyli na przykład oboje ukarani albo oboje uniknęli kary, to aż prawie wszyscy, aż 97% dzieci uznało, że nauczyciel niczego nie musi zmieniać. Więc co to mówi o dzieciach? Bo jak rozumiem, dzieci bardziej niż kary jako takiej pilnują tego, żeby dorosły był konsekwentny w tych karach. Czy dobrze to rozumiem?
2: Tak, zdecydowanie. Wydaje się, że te nasze badania z Felixem Warneckenem z University of Michigan pokazały faktycznie to, że dla dzieci nie tylko ważna jest konsekwencja, która ich spotka po zachowaniu niemoralnym, po złamaniu jakiejś normy społecznej czy normy moralnej, ale równie ważne, jeśli nawet nieważniejsze, jest dla nich to, żeby te konsekwencje były równe i takie same dla wszystkich. To znaczy, że jeżeli kolega bądź koleżanka zrobili coś równie złego, czy zachowali się w tak samo nieodpowiedni sposób jak samo dziecko, to mniej ważne jest dla dzieci, czy one zostaną ukarane, czy nie, a bardziej ważne jest to, żeby taka sama konsekwencja spotkała obie osoby.
1: Mm-hmm. Tutaj mówiłam 93%, 97%. Spodziewali się Państwo tak jednoznacznych wyników?
2: Nie, szczerze mówiąc, się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że będzie zdecydowanie większe zróżnicowanie w odpowiedziach dzieci, ponieważ nawet u tych dzieci starszych, przedszkolnych i wczesnoszkolnych, a takie jak pani redaktor zauważyła, badaliśmy, to jednak taka spójność odpowiedzi, z jaką my się spotkaliśmy, jest stosunkowo rzadko spotykana. Co więcej, spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, że pojawią się jakieś różnice wiekowe, ponieważ okres pomiędzy 6 a 10 rokiem życia to jest okres, kiedy te normy moralne są coraz lepiej rozumiane przez dzieci i ten rozwój społeczny i moralny przebiega bardzo intensywnie. W związku z czym myśleliśmy, że być może sześciolatki będą udzielały innych odpowiedzi i będą inaczej reagowały na tą samą sytuację niż dziesięciolatki. A tutaj, wbrew naszym oczekiwaniom, okazało się, że różnic wiekowych również nie było. Także byliśmy zaskoczeni taką spójnością odpowiedzi, jak również spójnością odpowiedzi pomiędzy wszystkimi grupami wiekowymi.
1: Mm-hmm. A skąd już u sześciolatków właśnie taka silna potrzeba sprawiedliwości? Bo czy my rodzimy w takim razie, rodzimy się z pewnym poczuciem sprawiedliwości, czy my raczej uczymy się go w domu, czy też w grupie przedszkolnej, szkolnej, gdzieś z rówieśnikami?
2: To jest bardzo dobre pytanie i wydaje się, że dotychczasowe badania nie wskazują na jednoznaczną odpowiedź. To znaczy, są badania, nie moje, ale bardziej znamienitych naukowców ode mnie, pokazujące, że już dzieci bardzo małe, to znaczy około 12 miesiąca życia, posiadają poczucie sprawiedliwości, to znaczy prezentowane w sytuacjach, w którym prezentujemy im taki scenariusz, gdzie są dwie fikcyjne, jakieś animowane postaci i jedna dostaje na przykład więcej zasobów jakichś ciekawych, więcej zabawek, więcej naklejek, więcej nawet jakichś tokenów niż druga postać, to dzieci nawet tak małe, oczywiście one badane są wtedy eye trackerem, dłużej patrzą się na sytuację nierównego podziału, co oznacza, że bardziej ich to dziwi, że ten podział jest nierówny. Oczywiście takie dzieci nie potrafią liczyć, natomiast nie trzeba umieć liczyć, żeby widzieć ilościowo, że gdzieś jest czegoś więcej, a gdzieś jest czegoś mniej. Także tego typu badania sugerowałyby, że być może takie przywiązanie do równego podziału zasobów, czy do równego traktowania jest nam wrodzone jako po prostu gatunkowi bardzo silnie społecznemu. To samo zresztą widzimy u małpczek kształtnych, które są, które żyją w grupach, takich jak szympansy czy bonobo. Natomiast to, że być może jest nam coś wrodzoną umiejętnością, to oczywiście nie zmienia faktu, że ta umiejętność rozwija się z wiekiem. Czyli nawet jeżeli rzeczywiście jesteśmy, rodzimy się z takim poczuciem, że powinniśmy być traktowani tak samo jak inni z naszej grupy społecznej, to wraz ze wzrostem i za rozpoczęciem funkcjonowania samemu w grupach społecznych, zwłaszcza wejście w środowisko przedszkolne i wczesnoszkolne, oczywiście rozwija nam to poczucie sprawiedliwości i trochę niuansuje, czyli dzieci w wieku przedszkolnym nadal uważają, i to nawet jeszcze silniej, że wszyscy powinni dostać porówno, czyli na przykład, że za taką samą pracę należy się takie samo wynagrodzenie, bądź jak u nas, że za takie samo wykroczenie powinna być taka sama konsekwencja. Natomiast w tym okresie 4-5 lat, co wykazały badania zespołu z na przykład Max Planck Instytut, dzieci też rozumieją, że są sytuacje wyjątkowe, które tą nierówność mogą zburzyć, że czasami nierówne traktowanie jest uzasadnione. Niemniej, odpowiadając na pani redaktor pytanie, przy takich samych sytuacjach dzieci już od najmłodszych lat uważają, że powinniśmy być traktowani porówno.
1: Do rozmowy z dr Katarzyną Myślińską-Szarek wrócimy za moment.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: I powracamy do rozmowy. Ja rozmawiam z dr Katarzyną Myślińską-Szarek z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Rozmawiamy o poczuciu sprawiedliwości u dzieci. Tam jeszcze był taki wątek, bo czy dziecko, które samo uniknęło kary, rzeczywiście może czuć się z tego powodu źle, jeśli dowie się, że na przykład jego kolega czy koleżanka została ukarana za to samo. Bo to bardzo ciekawe, że kara może przynieść dziecku też ulgę. To nie jest takie intuicyjne, więc jak to działa? Dlaczego poniesienie konsekwencji może być psychologicznie takie łatwiejsze niż uniknięcie kary de facto?
1: Tak. Tutaj pojawiają się dwa wątki, które pani redaktor poruszyła i pozwolę sobie rozbić moją odpowiedź właśnie na dwie części. Po pierwsze, te emocje związane z nierównym traktowaniem. My w naszym badaniu emocje dzieci, czyli pytaliśmy dzieci, jak one się czują, jak bohater, który był bohaterem przedstawionej historii, jak według nich się czuje w danym momencie. Pytaliśmy ich po tym, co stało, po konsekwencji, która ich spotkała, tego bohatera, czyli albo po tym, jak bohater został ukarany za niemoralne zachowanie bądź nie. Natomiast potem prezentowaliśmy konsekwencje, które spotkały drugiego bohatera wcześniej. I albo były to te same konsekwencje, albo inne. I okazało się, że faktycznie dzieci emocje są bardziej mniej kształtowane przez samą konsekwencję, a bardziej przez to, czy to traktowanie było takie same jak innego bohatera. Ponieważ jeżeli ukarany bądź nie bohater miał taką samą konsekwencję jak wcześniejsza postać, która zrobiła coś tak samo złego, to emocje przypisywane bohaterowi się nie zmieniały. Natomiast jeżeli ten wcześniejszy bohater dostał inną konsekwencję niż nasza postać główna, to okazywało się, że dzieci przypisywały naszemu głównemu bohaterowi negatywne emocje. Innymi słowy, nawet jeżeli nasz główny bohater uniknął kary, ale inna postać za to samo zachowanie została ukarana, to naszemu bohaterowi dzieci przypisywały smutek i złość, czyli negatywne emocje, co wydaje się kontrintuicyjne, bo w końcu jego samego nic złego nie spotkało. Natomiast to sugeruje, że faktycznie ta nierówność powoduje negatywne emocje u dzieci, nawet jeżeli ta nierówność jest z korzyścią dla samego bohatera. I drugie, moim zdaniem jeszcze ciekawsze odkrycie w naszych badaniach, to jest to, że rzeczywiście wydaje się, że dzieci rozumieją negatywne konsekwencje po zachowaniu niemoralnym nie tylko jako coś przykrego, co ich spotyka po tym, jak zachowali się nie tak, jak powinni. Ponieważ dzieci, którym prezentowaliśmy postać, która została ukarana, rzeczywiście jako pierwsze emocje, które przypisywały tej postaci, no to oczywiście był smutek czy złość, czyli takie negatywne emocje. Natomiast zapytane o dodatkowe emocje, to tej ukaranej postaci rzeczywiście przypisywały emocje takie jak poczucie ulgi, czy zadowolenie, bądź radość. Więc wydaje się, że dzieci rozumieją, że bycie ukaranym uwalnia od takiego negatywnego poczucia winy, zwłaszcza że tej postaci, która nie została ukarana, dzieci przypisywały w pierwszej kolejności poczucie zadowolenia, natomiast najczęściej towarzyszącą emocją przypisywaną nieukaranej postaci było poczucie winy. Także oczywiście wydaje się, że dzieci rozumieją, że bycie ukaranym uwalnia od takiego negatywnego poczucia winy, które towarzyszy zachowaniu nieetycznemu.
0: Wyobraźmy sobie taką typową sytuację w domu na przykład, że jedno dziecko, nie wiem, nie posprzątało pokoju i rodzic mówi, że następnym razem nie będzie mogło korzystać ze smartfona. Jeśli drugie dziecko zrobi dokładnie to samo, a rodzic tym razem machnie ręką, no to dzieci bardzo szybko, no prawdopodobnie zauważą tę różnicę. I czy z Państwa badań wynika, że rodzice powinni być bardziej konsekwentni w takich sytuacjach? Nawet jeśli czasami łatwiej jest odpuścić, no to tutaj ta konsekwencja no jednak jest ważniejsza?
1: Tak, zdecydowanie. No u nas, z naszych badań, zresztą nie tylko naszych, wynika, że dzieci są doskonałymi obserwatorami. I nawet jeżeli czegoś nie mówią na głos, to zdecydowanie notują mentalnie i pamiętają sytuację wszelkiej nierówności, która, tak jak mówiłam, nie jest uzasadniona. Także co więcej, nasze badania pokazały, że to jak pierwsza postać była potraktowana, czyli w pani redaktor historii ten pierwsze z rodzeństwa, ustanawia pewien standard i do tego dzieci się odnoszą i to traktują jako aha, więc to jest to, co spotyka za niemoralne zachowanie i oczekują, że one same bądź ktokolwiek inny, kto zachowa się w taki sam sposób, będzie traktowany dokładnie tak samo, ponieważ tak została potraktowana pierwsza postać, więc najwyraźniej to jest konsekwencją za tego typu zachowanie. I jeżeli jest inaczej, no to to nie tylko powoduje u dzieci negatywne emocje, ale też takie poczucie zagubienia, ponieważ standard, który uważały za przyjęty, że tak się po prostu dzieje, to nagle zostaje zburzony, więc nie wiedzą, czego oczekiwać w przyszłości. Przy czym oczywiście należy tutaj zaznaczyć ograniczenia naszych badań. My nie pytaliśmy dzieci o to, jak długotrwałe to są konsekwencje, jak długo one myślą, że ta sama konsekwencja powinna dotyczyć wszystkich innych, którzy zachowają się w taki sposób. Bo tak jak mówiłam, dzieci przynajmniej już w tym wieku, w którym my badaliśmy naszych badanych, czyli 6-10 lat, zdecydowanie rozumieją, że od każdej reguły mogą być wyjątki. Także w pani redaktor przypadku tak, konsekwencja dla drugiego z rodzeństwa powinna być taka sama, chyba że nastąpiła jakaś zmiana, wyjątkowa sytuacja kontekstu i wtedy wytłumaczenie dlaczego ewentualnie drugi z rodzeństwa uniknął kary bądź został potraktowany inaczej, powinno też tą sytuację rozwiązać.
0: Mm-hmm. No tak, no bo życie nie zawsze jest takie zero-jedynkowe i sprawiedliwość nie zawsze znaczy porówno, czyli dzieci potrafią zrozumieć, że dwie pozornie podobne sytuacje mogą wymagać no, różnych konsekwencji.
1: Tak, zdecydowanie. Tylko tak jak mówiłam, ważne jest, żeby wytłumaczyć dzieciom, dlaczego te konsekwencje są różne i jak najbardziej potrafią to zrozumieć i potrafią to zaakceptować. Warto w takich sytuacjach zawsze z dziećmi rozmawiać. Tak jak już wspominałam, dzieci z moich długoletnich badań z 6-latkami i dużo młodszymi dziećmi wynika, że dzieci są dużo mądrzejsze niż nam się wydaje. Mhm. I często uważamy, że dzieci czegoś nie zrozumieją albo coś jest dla nich za trudne. I nawet nie podejmujemy rozmowy czy dyskusji z nimi na ten temat, natomiast bardzo, bardzo często jest tak, że po prostu nie doceniamy, ile one potrafią zrozumieć, ile potrafią zaakceptować. I tak jak wspominałam, badania zespołu Sebastiana Grunezeina z Max Planck Instytut w Niemczech pokazały dokładnie to, co pani przywołała, czyli jeżeli konsekwencje są równe, ale wytłumaczone, dlaczego one są równe, bo na przykład jedno dziecko nie wiedziało o zasadach, albo że zrobiło coś nieumyślnie, bądź też sytuacja jakaś społeczna, bądź miejsce tego wypadku się zmieniło, to wtedy dzieci jak najbardziej akceptują nierówne traktowanie, jeżeli jest to uzasadnione jakimiś innymi okolicznościami.
0: Do rozmowy wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Impuls główny.
1: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest dr Katarzyna Myślińska-Szarek z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. A czy dzieci rzeczywiście domagają się sprawiedliwości, czy może przede wszystkim przewidywalność? Bo no zastanawiam się, czy tutaj chodzi o moralność, czy o to, żeby wiedzieć, dziecko, żeby wiedziało, czego może się spodziewać po dorosłym.
2: Trochę i jedno i drugie, to znaczy zależy jakiej sytuacji to dotyczy. W naszych badaniach dotyczyło to przewinienia, można powiedzieć, takiego związanego ze złamaniem normy społecznej, to znaczy

0: względu, jaka to jest konsekwencja. Natomiast wyobrażam sobie, że gdyby to było złamanie normy moralnej, na przykład związane z krzywdą wyrządzoną drugiej osobie, bądź z czymś jakimś poważniejszym wykroczeniem moralnym, to że dzieci w tym wieku miałyby już własne wyobrażenie o tym, co należy zrobić i jaka konsekwencja powinna spotkać postać za takie zachowanie. Czyli że nie może to po prostu być odpuszczone, że jakaś kara bądź jakieś zadośćuczynienie powinno nastąpić. W związku z czym, jeżeli jakiś autorytet, taki jak nauczyciel czy rodzic, by postąpił inaczej niż w wyobrażeniu dziecka powinien postąpić, no to tutaj myślę, że wkraczalibyśmy już bardziej w ten obszar takich oczekiwań, zawiedzionych oczekiwań, że autorytet nie postąpił tak, jak powinien postąpić, bo za jakieś poważniejsze wykroczenie należy się zadośćuczynienie bądź jakaś kara.
1: Rozumiem. Tak jak wspomniałam, to badanie przeprowadzono w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. I czy coś jednak różniło może dzieci z tych obu krajów? Bo czy ich odpowiedzi po prostu były niemal identyczne? Czy możemy powiedzieć, że wrażliwość dzieci na takie niesprawiedliwe traktowanie jest czymś uniwersalnym i niezależnym od kultury, w których dorastają?
0: My nie znaleźliśmy absolutnie żadnych różnic na żadnym wymiarze i na żadnej z badanych przez nas zmiennych pomiędzy dziećmi ze Stanów i dziećmi z Polski. Natomiast absolutnie nie oznacza to, że tego typu wrażliwość na równe traktowanie jest rzeczą uniwersalną, ponieważ, a przynajmniej my nie możemy, być może tak jest, ale nie możemy tego stwierdzić na podstawie naszych badań, bo badaliśmy tylko dwie kultury, także tylko dzieci z kultury polskiej oraz z kultury dzieci wychowane w Stanach Zjednoczonych. Nasze kraje jednak, zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone, należą do tak zwanych weird populations, czyli zachodnich, dobrze wykształconych i bogatych krajów. W związku z czym to, że tych różnic pomiędzy podobnymi jednak do siebie zachodnimi krajami nie było, nie jest niczym zaskakującym. I rzeczywiście gdzieś tam w dalszych planach badawczych mamy zamiar sprawdzić to w mniej rozwiniętych krajach, bądź w kulturach, które nie wyrosły z religii chrześcijańskiej, bo niewątpliwie tutaj gdzieś tam podłoże kulturowe też gra rolę. Także być może gdybyśmy odeszli od naszej zachodniej, bogatej kultury, to być może tutaj te różnice by się pojawiły.
1: I tak w sumie na zakończenie, czego dorośli mogą nauczyć się od sześciolatków na temat sprawiedliwości?
0: Myślę, że powinni się nauczyć bardzo bacznego obserwowania i wyciągania wniosków z tego, jak inni się zachowują, nie tylko wobec nich samych, ale również wobec osób trzecich. Także myślę, że powinni i również powinni nauczyć się, chociaż być może to już wiedzą, że kara jest nie tylko czymś negatywnym i nie należy jej zawsze unikać, bo przynajmniej według naszych sześciolatków przynosi ona też pozytywne efekty, takie jak uwolnienie od negatywnej emocji poczucia winy. Także że być może te negatywne konsekwencje po zachowaniu niemoralnym mają też jakieś pozytywne efekty.
1: Mhm. Tak więc tak z tej rozmowy wynika, że to jest chyba ciekawa lekcja dla dorosłych, bo dzieci obserwują nie tylko zasady, które im ustalamy, ale też to, czy sami jesteśmy wobec tych zasad konsekwentni. A właśnie o badaniach na ten temat rozmawiałam z dr Katarzyną Myślińską-Szarek z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
3: Reklama.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Czy dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić później? Niestety taki mit panuje w ogólnym przekonaniu, a o tym, co mówi nauka o dwujęzycznych dzieciach, skąd biorą się popularne mity i jak wspierać dorastanie w dwóch językach. Właśnie o tym rozmawiałam z dr Karoliną Muszyńską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posłuchajcie fragmentu rozmowy. Wiele osób jest właśnie, tak jak powiedziałam, przekonanych, że dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić nieco później niż jego jednojęzyczni rówieśnicy. No tymczasem właśnie to badanie Multilada, którego jest pani współautorką, tego nie potwierdziło. Skąd w takim razie wziął się ten mit? Dlaczego okazał się taki trwały w naszej świadomości?
2: Oj, to się wzięło jakby z wielu różnych rzeczy. Częściowo z takiej definicji dwujęzyczności, która przez lata funkcjonowała, że dwujęzyczny to jest tylko ten, kto tak idealnie, równomiernie, równolegle jakby uczy się tych swoich dwóch języków albo nabywa te dwa języki. Natomiast no obecnie tak naprawdę niewiele jest takich osób w ogóle na świecie, które rzeczywiście uczą się tych dwóch języków do tego samego poziomu. No i z tego potem wyniknęły też, z tej wczesnej definicji wyniknęły też różne badania, które jakby wskazywały, że są różnice pomiędzy dziećmi albo dorosłymi dwujęzycznymi i jednojęzycznymi, że ta dwujęzyczność w jakiś sposób może gdzieś tam opóźniać ten rozwój mowy, albo przynajmniej, że dwujęzyczni mają mniejszy zasób słownictwa, co akurat nie jest nieprawdą. To nie jest tak, że dzieci dwujęzyczne rzeczywiście rozwijają te dwa języki równolegle, więc bardzo często jest tak, że jak spojrzymy tylko na jeden język dziecka dwujęzycznego, to ono rzeczywiście w porównaniu z jednojęzycznym rówieśnikiem może mieć mniejszy zasób słownictwa.
1: Trochę coś za coś.
2: Tak, dokładnie, coś za coś. Natomiast pytanie właśnie takie, na które tak naprawdę nie było do końca odpowiedzi, to jest, jeżeli chodzi o właśnie takie wczesne kamienie milowe, to kiedy dzieci zaczynają mówić pierwsze słowa, łączyć wyrazy w zdania, to czy tu widzimy jakieś opóźnienie wynikające z dwujęzyczności, czyli nam chodziło bardziej nie o cały zasób słownictwa, tylko o te pierwsze kamienie milowe, które są też ważne dla praktyków, dla logopedów, dla nauczycieli.
1: O rozwój.
2: Dokładnie, o takie rozwojowe rzeczy. No i my, porównując dzieci dwu- i jednojęzyczne, patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane przez dzieci dwujęzyczne w przynajmniej jednym z tych języków. Czyli nie zależało nam na porównaniu polskiego dzieci dwujęzycznych do polskiego dzieci jednojęzycznych, tylko patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane albo po polsku, albo w tym drugim języku, jakikolwiek on był. I okazało się, że jak patrzymy na to w ten sposób, no to w którymkolwiek języku dzieci zdobywają te kamienie milowe rzeczywiście w podobnym czasie, co dzieci jednojęzyczne. Czyli nie ma, jeżeli pojawia się opóźnienie, może inaczej, czyli nie ma takiego opóźnienia w rozwoju językowym, które by wynikało z dwujęzyczności, natomiast jeżeli jest dziecko dwujęzyczne i ma ten rozwój opóźniony, no to może to jest coś innego jeszcze, może tam potrzebna jest jeszcze jakaś inna diagnoza.
1: A niekoniecznie
2: dodatkowa.
1: Ten drugi język.
2: Niekoniecznie to jest wina powodem. Właśnie samej dwujęzyczności, że to dziecko ma dwa języki, tak. A nie jeden.
1: Tak. Też zastanawiam się, w jaki sposób to badanie było przeprowadzane, bo wydaje mi się to dość trudne, jeśli chodzi o metodologię, no bo właśnie znaleźć dzieci, które po pierwsze są małe i uczą się dwóch języków jednocześnie, no i też pewnie rodzice musieli jakoś raportować te kamienie milowe właśnie.
2: Tak,
1: dzieci.
2: Tak. Ojejku, to było ogromne wyzwanie dla nas. To było, my planowaliśmy to badanie jeszcze przed pandemią i to naprawdę mieliśmy szczęście tak naprawdę, że pomyśleliśmy o aplikacji mobilnej dla rodziców, czyli o takim dzienniczku mowy, który będzie w formie właśnie apki, czyli rodzic ma ten telefon przy sobie i może tam od czasu do czasu zaraportować w miarę regularnie, raportować, co to dziecko mówi, rzeczywiście tak na bieżąco. Więc to był nasz pomysł i no tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, na co się porywamy w tamtym czasie. Wydawało nam się, że to będzie super pomysł i że damy sobie z tym radę. I to był super pomysł, uważam, ale sama jakby stworzenie tej aplikacji zajęło nam dwa razy więcej czasu niż myśleliśmy, jeżeli nie trzy w ogóle.
1: Czyli
2: ale...
1: to stworzenie aplikacji jest większym wyzwaniem niż... Tak sobie myślę, czy rodzice byli chętni raportować właśnie na bieżąco.
2: Tak, to też jest bardzo dobre pytanie, bo to, to my mieliśmy trochę fuksa. Znaczy, tu mieliśmy w ogóle całą serię naprawdę takich szczęśliwych przypadków, bo oprócz tego, że mieliśmy właśnie super dewelopera, który nam pomógł w stworzeniu tej aplikacji, to też trafiło się trochę takich influencerów, influencerek, którzy pomagali nam w social mediach z rekrutacją, więc pisali, że o, jest takie badanie ciekawe z taką apką i proszę dołączać. I to rzeczywiście pomogło nam zebrać te dane więcej niż się spodziewaliśmy. My tam oryginalnie oczekiwaliśmy, że zbierzemy dane od 300 osób mniej więcej, a koniec końców aplikację ściągnęło ponad 6 tysięcy osób. Natomiast ważna informacja jest taka, że z tych 6 tysięcy osób to większość otworzyła tą aplikację tylko tak, no połowa. Połowa weszła do apki raz i więcej już do niej nie wróciła. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie utrzymanie badanych w badaniu, jakby utrzymanie rodziców, dokładnie takiej ciągłości na przestrzeni czasu, to to było dla nas duże wyzwanie. Znaczy po prostu jest to, tego się też spodziewaliśmy trochę, w tym sensie, że jak dziecko jest małe, to temu rodzicowi jest trochę łatwiej raportować, a jak zaczyna już naprawdę dużo mówić, no to jest trudno w ogóle na tym nadążyć, więc no i tak jesteśmy naprawdę zadowoleni, bardzo wdzięczni za te dane, które nam się udało zebrać, ale tak, dużym problemem było jakby to, że połowa użytkowników tylko weszła raz i to, że ci, co weszli, nie byli w stanie wytrzymać przez dłuższy okres czasu takiego raportowania ciągłego.
1: A w jakim wieku były dzieci te najstarsze, które ukończyły badanie?
2: To było tak, że my rekrutowaliśmy bardzo szeroko, więc rekrutowaliśmy każde dziecko, które miało od 1 miesiąca do 24 miesięcy, mogło wejść, jakby dołączyć do badania i mieliśmy takie jednomiesięczne dzieci, po prostu których, dla których raportowanie zaczynało się znacznie później. My mieliśmy taki system powiadomień, który mówił rodzicowi, teraz może jest coś, co dziecko mówi. I trudno mi wskazać chyba tak konkretnie, do jakiego wieku, ale większość rodziców była w stanie raportować przez jakieś pół roku może, czyli załóżmy, że 24 plus 6 miesięcy, czyli tam 2,5 roku mniej więcej, albo może do 3 lat.
1: Tak, a dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, w jakim wieku następuje taki pik, jeśli chodzi o rozwój mowy i najwięcej nowych słów dziecko wypowiada?
2: O, to jest bardzo dobre pytanie. Nie jest tak łatwo na nie odpowiedzieć. To jest tak, że dla tych małych dzieci po pierwsze te widełki takie normowe są bardzo szerokie i na przykład przy tych nawet kamieniach milowych, takich pierwszych krokach rozwojowych, tam wiele jest takiego pola, że to się jeszcze może zadać nieco później, to dalej jest w normie. Natomiast jeżeli chodzi o taki pik rzeczywiście, że nagle pojawia się bardzo dużo słów, no to zakładamy, że około w tym momencie mniej więcej, kiedy dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania, czyli około 2 roku życia, wtedy też dlatego, że potrzebuje więcej słów, żeby tworzyć coraz dłuższe zdania, więc jakby potrzebuje rzeczywiście to słownictwo trochę nadgonić za takim już rozwojem gramatycznym tego dziecka niejako.
1: Całości rozmowy o dwujęzyczności z dr Karoliną Muszyńską z Wydziału Psychologii UW znajdziecie na naszej stronie www.radiocampus.fm oraz w streamingach. Szukajcie podcastu Campus Nauka. Tam wiele odcinków na różne naukowe tematy. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja polecam tę rozmowę. Również jeśli nie możecie przesłuchać całej rozmowy pomiędzy 11 a 13, tam znajdziecie rozmowy z anteny. Także zapraszam serdecznie.

Dzień dobry Państwu. Minęła właśnie 6:00 i pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były dobrze. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze życzenia.

Minęła właśnie 6:00, pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to dnie. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im nagrodę.

0: Kampus Główny.
1: Jak to zwykle bywa w Kampusie Głównym, sprawdzam dla Was najnowsze wieści ze świata nauki. Korzystam ze strony naukawpolsce.pl, gdzie czytam bardzo smutny wniosek, że osoby ze skłonnością do prokrastynacji rzadziej awansują. Ale od razu muszę sprostować jedną rzecz, bo wielu osobom może się wydawać, że prokrastynacja to lenistwo, ale nie do końca tak jest. Ale jednak może ona nas kosztować pieniądze, karierę, a nawet zdrowie. Bo takie chroniczne odkładanie ważnych spraw na później, czyli właśnie prokrastynacja, dotyczy według badań mniej więcej 15-20% dorosłych, czyli nawet co piąty z nas może tak prokrastynować sobie codziennie. I co ważne, nie chodzi tutaj o sytuację, kiedy raz właśnie na jakiś czas odłożymy zmywanie na przykład naczyń na później, bo prokrastynacja to sytuacja, w której wiemy, że powinniśmy coś zrobić, chcemy coś zrobić, znamy konsekwencje tego, jak nie zrobimy tej jakiejś rzeczy, a mimo to nie zaczynamy tego robić. Dlaczego? Zdaniem neurologa poznawczego doktora habilitowanego Marka Wypycha najczęściej problemem nie jest właśnie to stereotypowe lenistwo, tylko dyskomfort, który mamy w głowie powiązany właśnie z zadaniem. Bo może być ono dla nas nudne, może wywoływać lęk na przykład przed porażką i czasem blokuje nas ten słynny perfekcjonizm i myślę, że jeśli nie zrobię tego zadania idealnie, to w ogóle nie warto go zaczynać. I tutaj się pojawia ten mechanizm, który sprawia, że prokrastynacja sama się wzmacnia, czyli takie błędne koło, bo odkładamy jakieś nieprzyjemne zadanie i zajmujemy się czymś w naszym mniemaniu przyjemnym, na przykład oglądamy serial albo scrollujemy telefon i czujemy wtedy ulgę, a ta ulga jest oczywiście dla mózgu świetną nagrodą i w efekcie następnym razem łatwiej znowu uciec od tego trudnego zadania. Problem w tym, że ta cena odkładania rzeczy na później może być wysoka i może wpływać na wiele obszarów naszego życia, bo osoby z dużą skłonnością do prokrastynacji przeciętnie gorzej zarabiają, rzadziej awansują i częściej są bezrobotne i częściej też doświadczają stresu, obniżonego nastroju i niższego poczucia własnej wartości. Tak czytam w artykule. Chociażby taki bardzo przyziemny przykład. Jeśli odkładamy wizytę u lekarza, to może to oznaczać późniejsze wykrycie choroby i trudniejsze leczenie. Już jesteśmy na przegranej pozycji. Co też ciekawe, same kary nie pomagają, bo prokrastynatorzy i prokrastynatorki i tak dostają mnóstwo kar. W takim sensie na przykład wyrzutów sumienia, stresu, gorszych wyników w szkole czy w pracy. Bo gdyby takie kary właśnie skutecznie zmieniały zachowanie, to problem by zniknął. Nie odkładalibyśmy tych zadań na później. Co więc w takim razie działa? Czy po prostu jeśli jesteśmy prokrastynatorami, to już koniec dla nas? Nie, bo jedną z najlepiej przebadanych metod jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli CBT. Jej ważnym elementem jest rozpoznawanie myśli, które pojawiają się przed zadaniem, na przykład właśnie, że to jest za trudne, że sobie nie poradzę, muszę zrobić perfekcyjnie i pomaga ta terapia właśnie dzielić duże zadania na mniejsze kroki. Zamiast na przykład napisać pracę magisterską, to możemy sobie postawić cel, że przez 20 minut napiszę na przykład jeden akapit. Warto też zaplanować konkretną godzinę rozpoczęcia jakiegoś zadania, ograniczyć rozpraszacze, co może być trudne i też na samym końcu nagradzać się za wykonane zadania. Najpierw możemy sobie zaplanować pracę, później kawę, czy spacer, albo na przykład posłuchanie muzyki. W ten sposób odwracamy ten mechanizm, czyli zamiast nagradzać ucieczkę od obowiązku, to nagradzamy ten obowiązek, który wykonamy. Więc najważniejsza myśl jest taka, że nie musimy czekać, aż motywacja sama do nas przyjdzie. Możemy zacząć od małego kroku, nagradzać się i na pewno się uda, a jeśli się nie uda, to przynajmniej damy sobie szansę. Jeśli chcecie przeczytać cały artykuł o prokrastynacji, znajdziecie go na stronie naukawpolsce.pl.

0: Kampus główny, bez wspomnienia o mikrobiomie jelitowym, to dla mnie kampus główny stracony, tak więc śpieszę do Was z informacją ze strony naukawpolsce.pl, że mikrobiom może stać się jednym z narzędzi wspierających zdrowe starzenie się. Wiemy, że mikrobiom wpływa na wiele obszarów naszego zdrowia, ale jak się okazuje, również na jakościowe starzenie. No bo chcemy żyć zapewne długo, ale przede wszystkim chcemy długo cieszyć się dobrym zdrowiem. A właśnie bakterie żyjące w naszych jelitach, czyli mikrobiom, mogą wpływać m.in. na stan zapalny, na odporność, na metabolizm czy na pracę mózgu. Dlatego właśnie badacze sprawdzają, czy w przyszłości taka analiza mikrobiomu pozwoli wcześniej zauważyć jakieś niekorzystne zmiany w organizmie, no i oczywiście wcześniej na nie zreagować. W badaniach nad długowiecznością te badania są coraz bardziej popularne i mówi się tam o dwóch pojęciach, o lifespan, czyli o długości życia, i healthspan, czyli czasie, który przeżywamy w dobrym zdrowiu, bez poważnych chorób i bez niepełnosprawności. I właśnie na tym healthspan najbardziej nam zależy. Nie o to chodzi, żeby po prostu długo żyć, żyć jak najdłużej, ale maksymalnie skrócić okres życia, w którym jesteśmy niesprawni i zależni od innych. Więc jak mikrobiom może nam w tym pomóc? No po pierwsze, tak jak wspomniałam, przez wpływ na przewlekły stan zapalny, bo z wiekiem poziom tego stanu zapalnego może rosnąć, no i to sprzyja rozwojowi wielu chorób. Jeżeli bariera jelitowa działa nieprawidłowo, no to do organizmu mogą przedostawać się substancje, które nasilają stan zapalny, a dobrze funkcjonujący mikrobiom, czyli dobry skład tej mikrobioty, może ten proces ograniczać. Po drugie, mamy takie coś jak oś jelita-mózg, czyli jelita komunikują się z mózgiem i mózg komunikuje się z jelitami, to jest tak zwana dwukierunkowa komunikacja. I te mikroorganizmy w jelitach mogą wpływać właśnie na funkcjonowanie mózgu, na nastrój czy na procesy poznawcze. A to też przyznacie, że jest istotne w kontekście starzenia. No i trzeci obszar to metabolizm, bo bakterie pomagają rozkładać składniki pokarmowe, których sami nie potrafimy strawić, i produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wspierają komórki jelit i wspierają też, co ważne, odporność. No to zapytacie, czy możemy sobie zrobić sami gdzieś w laboratorium badanie mikrobiomu i dowiedzieć się, jak długo będziemy zdrowi. No na razie nie, niestety, bo w przypadku takich standardowych badań, no nie mamy norm na mikrobiom, w sensie jakie bakterie powinny być w jakich ilościach. Ciężko jest interpretować i w ogóle pobierać i analizować takie próbki, więc no też nie istnieje jeden idealny mikrobiom dla wszystkich, bo jego skład zależy od tego, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, co jest wokół nas, jak jemy. Dlatego naukowcy często badają nie tylko to, jakie bakterie mamy w jelitach, ale przede wszystkim, co te bakterie robią. No i to, co tam mamy, to jedna sprawa, ale druga, czy moglibyśmy ten mikrobiom naprawić. I tutaj już trwają intensywne badania, bo najbardziej znanym rozwiązaniem jest przeszczep mikrobioty jelitowej. On jest na razie stosowany przede wszystkim w leczeniu nawracających zakażeń bakterią, na przykład, którą możemy spotkać w szpitalach, czyli Clostridium difficile. Naukowcy pracują jednak nad bardziej precyzyjnymi metodami, na przykład specjalnymi zestawami bakterii, które mogłyby odbudowywać konkretne funkcje mikrobiomu albo ograniczyć rozwój niepożądanych organizmów tam się znajdujących. Ale na pewno no, nie będzie takiego czegoś jak pigułka na długowieczność, bo nawet najlepszy mikrobiom nie zastąpi nam tego, że na przykład źle śpimy, albo mamy złą dietę, albo nie ruszamy się w ogóle, więc te badania trwają. Analiza mikrobiomu może działać jako taki system wczesnego ostrzegania. Może nam zasygnalizować, że dzieje się coś niekorzystnego, zanim pojawią się wyraźne objawy. Ale jak na razie polecam sprawdzone sposoby, czyli odpowiednia dieta, najlepiej w modelu śródziemnomorskim, dużo aktywności fizycznej, jakościowy sen, sposoby na radzenie sobie ze stresem, no i otaczanie się bliskimi osobami, które dobrze działają na naszą głowę. To zawsze się sprawdza. Oczywiście jeśli chcecie przeczytać o tych innowacyjnych badaniach, to również znajdziecie o tym artykuł na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Zdrowie.
1: Kampus.

0: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż niech

Liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Tyle, ile

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Reklama.

jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jest? Yeah, yeah. I graliśmy sobie, ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10.

0: Chmielnickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Reklama.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
3: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
2: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
3: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
4: Reklama.
5: Same żydowskie. Radio Campus.

0: Kultura w mieście.
1: I zaczniemy od zapowiedzi kulturalnych, tego co ciekawego wydarza się w najbliższym czasie w Warszawie w kulturze. I właśnie dzisiaj czeka nas bardzo ciekawy wernisaż wyjątkowej wystawy, nawet festiwalu sztuki. To już 9. edycja niezależnego festiwalu sztuki Warsaw of Art. Odbędzie się ta wystawa i dzisiejszy również wernisaż w sali kolumnowej Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat, czyli w dawnym domu partii. Tak też to miejsce jest może bardziej rozpoznawalne. Wystawa pokaże pracę 21 artystek i artystów z różnych pokoleń, środowisk i operujących naprawdę różnymi językami artystycznymi. I głównym tematem tegorocznego festiwalu są napięcia. Współczesne napięcia, nie tylko te takie geopolityczne czy światowe, które nas otaczają, ale też napięcia społeczne czy kulturowe, czy nawet egzystencjalne, nasze własne małe napięcia. Ale cały festiwal nie ma być tylko pokazaniem rzeczywistości, pokazaniem tych współczesnych napięć, ale ma też dać przestrzeń do dialogu, do refleksji nad tym, co może nas czekać w przyszłości, jakie możemy podjąć strategie, żeby właśnie z tymi różnymi otaczającymi nas napięciami się zmierzyć. Dzisiejszy wernisaż, który startuje o 18:00, będzie naprawdę wyjątkowy, dlatego że oprócz takiego klasycznego pokazania i oprowadzania po wystawie, będzie można również obejrzeć i usłyszeć performance muzyczny już o 19:00, który będą wykonywać Marcin Olejniczak i Tomasz Misiak, czyli duet znany jako Radio Noise Duo. I ich napięcia to będzie pokazanie tak de facto naszych umysłów, naszych głów, które są uwięzione w tym permanentnym napięciu, które nas otacza, w niepokoju, w też takim wręcz nawet lęku przed sytuacją, która nas otacza, i w ciągłym, niesamowitym przebodźcowaniu, które działa na nas naprawdę momentami destrukcyjnie. I właśnie trochę te wnętrze naszych głów będą starali się artyści właśnie pokazać przy użyciu różnych muzycznych technik i sposobów pokazywania dźwięku. Wykorzystają fale radiowe, trzaski, zniekształcone strzępy komunikatów, które właśnie są jak ten szum informacyjny, który dociera do nas każdego dnia i właśnie nas każdego dnia przebodźcowuje, testuje nasze granice i testuje naszą wytrzymałość. To wszystko brzmi nie za fajnie, bym powiedziała. Brzmi właśnie jak taka codzienność, od której chcielibyśmy uciec podczas pobytu w muzeum czy podczas festiwalu artystycznego, ale jednak myślę, że jest to coś naprawdę ważnego, żeby zobaczyć może z zewnątrz, jak może wyglądać nasza głowa i jak może powinniśmy dać jej czasami odpocząć. To wszystko w ramach festiwalu Warsaw of Art. If you have-

0: Mam jeszcze zapowiedź drugiej wystawy, równie ciekawej i również z akcentem muzycznym. To będzie wystawa Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To jest wystawa w Muzeum Historii Polski i ona właśnie skupia się na poznaniu realiów PRL-u właśnie przez muzykę, przez opowieść o muzyce, która towarzyszyła życiu codziennym ludzi w tamtych czasach. Nie tylko o tej muzyce propagandowej, ale też o muzyce buntowniczej, politycznej, czy w ogóle takiej zwykłej, rozrywkowej. Dużą uwagę twórcy tej wystawy poświęcają muzyce młodzieżowej, muzyce wspólnot, subkultur, czy też ruchów społecznych. Tam ona była naprawdę bardzo ważna. Wystawa składa się z nagrań muzycznych, z nagrań też filmowych, pokazujących artystów w tamtych czasach, ale też z pamiątek, z eksponatów, jakichś przedmiotów należących do artystów, czy rzeczy po prostu z ich prywatnych kolekcji, pamiątek między innymi związanych z Mieczysławem Fogiem, Czesławem Niemenem, Marylą Rodowicz, czy Korą Jackowską. Więc to są na pewno niesamowite osoby, niesamowite postaci, wspomnienia, które nam się nasuwają, kiedy o nich myślimy, ale też wystawa pokazuje tą drugą stronę, zjawisko straconego potencjału i takiej niewykorzystanej kreatywności wielu artystów tak naprawdę, która wynikała z cenzury, wynikała z też warunków finansowych, które panowały i też po prostu z politycznej sytuacji, więc artyści musieli stawać często przed wyborem między oryginalnością a takim dostosowaniem się do wymagań i do oczekiwań. I wystawa nie ocenia ich decyzji w tym zakresie, kto skierował się w którą stronę, ale po prostu oddaje cały głos epoce i oddaje cały głos historii tego czasu. Więc ta wystawa w Muzeum Historii Polski, można ją oglądać.
1: Kultura w mieście.

A ja wracam do Was z dalszą częścią zapowiedzi ciekawych wydarzeń kulturalnych w Warszawie i mam jeszcze kolejne wystawy. Bardzo naprawdę, już mówię to cały czas, bardzo ciekawa wystawa poświęcona wyjątkowej artystce i osobie rozpoczyna się w Warszawie. Dokładnie to już jutro, 18 września, to będzie wystawa Tilda Swinton Ongoing, czyli wystawa poświęcona właśnie tej artystce, jej projektom. To będzie okazja, żeby wejść w jej świat, poznać jej historię i tak naprawdę dowiedzieć się o jej pracy, o realiach jej tworzenia sztuki. Będzie można zobaczyć bardzo znane instalacje, przy których brała udział artystka, jej krótkometrażowe filmy i nawet rzeźby. I to wszystko na powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych, więc to będzie wielka, naprawdę wielka okazja i wielka przestrzeń, żeby zobaczyć mnóstwo instalacji, fotografii i wszystkich różnych innych obiektów związanych z twórczością właśnie Tildy Swinton. Cała wystawa odbędzie się przy Mińskiej 65. To będzie dokładnie we wnętrzach dawnej drukarni PAP-u, więc też ciekawe wnętrze, gdzie to wszystko będzie przedstawione, a to wszystko właśnie cała ta duża inicjatywa i naprawdę ciekawy pomysł, za to wszystko odpowiada Malta Festival, który odbywa się w Poznaniu, ale właśnie mamy taką świetną okazję, żeby to wszystko zobaczyć w Warszawie w ramach właśnie Malta Festival. Tilda Swinton już wcześniej współpracowała i tam wykonywała swoje różne projekty. A co ciekawe też, to wystawa Tilda Swinton Ongoing przyjechała do Warszawy wcale nie z Poznania, tylko z Aten, z Onassis, czyli z takiego właśnie z takiej przestrzeni artystycznej, która właśnie w Atenach jest, więc to będzie naprawdę niesamowita okazja dla wszystkich wielbicieli artystki, dla wszystkich też miłośników kina czy sztuki współczesnej, bo w tych wielu wymiarach sztuki i kultury Tilda Swinton się pojawia, więc od 18 września na Mińskiej 65 będzie można wystawę zobaczyć. I na koniec mam taką mini wystawę zupełnie z innej strony, z innej beczki, z innej tematyki, ale jest to coś, co obecnie się pojawia coraz częściej wokół nas i co myślę, że jeszcze częściej będzie się pojawiać, czyli wystawa dotycząca robotów, wystawa Świat robotów z różnymi robotami humanoidalnymi, ale też ze znanymi już chyba robotycznymi psami, czy różnymi, wszystkimi najróżniejszymi innymi formami robotycznymi, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Te roboty będą wykonywać różne pokazy, będą też biegać, skakać, pokonywać jakieś tory przeszkód. Będzie też można z nimi porozmawiać i im jakieś zadania zlecić, więc to jest wystawa może trochę dla dzieci, na pewno nie tylko dla dzieci, dla wszystkich zainteresowanych po prostu tym światem robotów i chcącym się z robotami zmierzyć twarzą w twarz. To właśnie będzie świetna okazja do tego. Wystawa trwa bardzo krótko, od wtorku aż do najbliższej soboty i można ją zobaczyć w Galerii Młociny. Wstęp na nią jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
0: Reklama.
5: Jest 15.31 przy mikrofonie Łukasz Górski.
6: Akademickie Radio Campus.
5: A w serwisie alarmy na wschodniej granicy Polski, rocznica inwazji Związku Radzieckiego na Polskę oraz oficjalne wyniki wyborów w Szwecji.
6: Wiadomości.
5: Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu znowu zawyły syreny. Wszystko przez rosyjskie naloty na teren zachodniej Ukrainy, bardzo blisko polskiej granicy.
7: Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Jak Państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy.
5: Mówił premier Donald Tusk podczas konferencji z kanclerzem Austrii. Alarmy zostały odwołane, a przejścia graniczne ponownie otwarte. Dziś 87. rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Wojska polskie stawiły zacięty opór Armii Czerwonej pomimo rozkazu Naczelnego Dowództwa o nieatakowaniu agresora ze wschodu. W apelu pamięci we Włodawie, gdzie na cmentarzu wojennym spoczywają szczątki żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 roku, uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Podczas przemowy przypomniał, że punkt 2 paktu Ribbentrop-Mołotow de facto oznaczał 4. rozbiór Polski na linii rzek Narwi, Wisły oraz Sanu. To już pewne, wybory parlamentarne w Szwecji wygrała lewicowa koalicja. Do ostatniej chwili ważyły się losy ostatniego mandatu, który podczas liczenia ostatnich 300 tysięcy głosów oddanych w głosowaniu przedterminowym oraz za granicą przechodził z jednego bloku do drugiego. Finalnie rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja pod przewodnictwem premiera Ulfa Kristerssona zdobyła 173 mandaty. Nowa koalicja uzyskała 176 mandatów. Są to oficjalne wyniki podane przez szwedzki urząd wyborczy. Nowy parlament zbierze się już 28 września.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu nasz polski samochód elektryczny już jeździ po ich drogach i zera to już historia. Ale fabryka w Jaworznie nie jest jednak wyimaginowaną wizją, a starannie rozwijanym projektem przez Electromobility Poland. Umowa z nowym partnerem, firmą Foxtron, spółką należącą do Foxconn, napędziła cały projekt. Na pierwsze łopaty porzucą ziemię w ciągu najbliższych miesięcy. Polski samochód elektryczny stanie się realnym autem. Foxtron najprawdopodobniej zaoferuje nam swoje konstrukcje. Nie wiemy pod jaką marką trafią na rynek, ale wiemy już, że jeżdżą pod znaczkiem Mitsubishi. Tajwańska firma współpracuje z Japończykami, a owocem tej kooperacji jest nowe Mitsubishi ASX. Choć nazwa brzmi znajomo, nie odnosi się do Renault Captura, a tym bardziej do starego SUV-a z Japonii. To nic innego jak Foxtron Bria, czyli autorski produkt tajwańskiej marki z dołożonymi nowymi znaczkami. Co ciekawe, Bria jest zaskakująco wydajnym samochodem. Po pierwsze, oferuje do 400 koni mechanicznych mocy. Takie liczby zobaczycie w wersji z dwoma silnikami i napędem all-wheel drive. Standardowo moc trafia na tylne koła, a pod prawą nogą jest 229 koni mechanicznych. Akumulator to 57,5 kWh, ale za to Foxtron obiecuje ogromną wydajność. Krótko mówiąc, zużycie energii ma być niskie, a cena tego auta atrakcyjna. Pewnie zastanawiacie się, pod jaką nazwą marka trafi na drogi. Otóż nie wiadomo, ale spodziewałbym się raczej powrotu do nazewnictwa sprzed lat typu FSO albo FSC. Ta pierwsza spółka formalnie wciąż istnieje i notowana jest na giełdzie. Zakładam, że EMP opracuje nowe nazewnictwo, zrywając też z Izerą, która, jakby nie patrzeć, ma już negatywne konotacje. Pierwsze samochody mają opuścić zakład w Jaworznie dopiero w 2029 roku. Przez 3 lata Foxconn może więc wyprowadzić na rynek jeszcze wiele innych modeli, które zyskają nowocześniejsze rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że w naszym kraju na koniec dnia kluczowa będzie cena, a nie lojalność wobec fabryki. Z kolei Ford Mustang Mach 4 przestaje już być tylko plotką. Dilerzy widzieli nowe prototypy, a pod maską czterodrzwiowego modelu ma pracować hybrydowe V8. Ford Mustang Mach-E pokazał, że dziki koń to nie jest jeden model, a cała submarka. Problem w tym, że Amerykanie wcisnęli mocno hamulec i przestali na dwóch modelach. Teraz jednak ma się to zmienić. Projekt znany jako Ford Mustang Mach 4 nabiera kształtów. Ford pokazał już finalny prototyp dealerom, a nowe informacje wskazują na obecność hybrydowego V8 pod maską. Co więcej, styl tego auta będzie dosyć unikalny, bo mówimy tu o aucie, które trochę przypomina Audi A7, trochę przypomina Astona Martina, trochę przypomina obecnego Mustanga Porsche Panamera. Tym bardziej, że będzie miał V8 pod maską i to nie byle jaką, bo mówimy tu o silniku 5.0 V8 z hybrydowym układem napędowym. Ford zapowiada przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w czasie poniżej 4 sekund. Równie interesująco zapowiada się cena. Co prawda mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, ale dealerzy mieli usłyszeć, że samochód będzie kosztował mniej niż 40 tysięcy dolarów. Jeśli Ford rzeczywiście utrzyma taki poziom w wersji produkcyjnej, Mach 4 nie będzie pozycjonowany jako luksusowy odpowiednik Panamery. Różnica polega na tym, że będzie przyjazny portfelowi. Z jakimi samochodami będzie rywalizował nowy Ford Mustang Mach 4? Tu na celownik trafi Dodge Charger, sedan i nadchodzący Chevrolet Camaro. Coraz częściej mówi się o tym, że nowe wcielenie tego auta będzie właśnie czterodrzwiowym coupé z mocnym silnikiem. Ciekawa nam się tworzy tutaj nowa kategoria na rynku, gdzie jeszcze niedawno czterodrzwiowe coupé to był taki wymysł raczej marek luksusowych. Audi A7, BMW serii 8, 6, Mercedes CLS. Później to się rozłożyło na wciąż w markach premium, ale jednak samochody ze ściętym dachem kojarzą nam się z markami premium. A tutaj proszę, Ford, Chevrolet, Dodge. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja ostatni tydzień miałem okazję spędzić z samochodem, który jest legendą dwudrzwiowych coupé. Mowa oczywiście o Porsche 911 w bardzo ciekawej wersji. Pomówimy to o GT3 Touring z automatyczną skrzynią biegów. Żeby usłyszeć ten test, zostańcie z nami.

Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Ostatni tydzień miałem okazję spędzić z wyjątkowym samochodem. Mowa tu o Porsche 911 w wersji GT3 Touring. Jak wygląda Porsche 911? Wszyscy wiemy. Kultowy, sportowy samochód z silnikiem osadzonym za tylną osią. W tym modelu silnik osadzony jest na tylnej osi. I jest to bardzo ciekawy silnik, bo mowa o 4-litrowym bokserze wolno ssącym, produkującym 510 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego, co pozwala temu bardzo lekkiemu autu, jak na dzisiejsze standardy, bo mówimy tu o aucie, które waży mniej więcej 1400-1600 kg, rozpędzić się od 0 do setki w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 313 km na godzinę. I mimo tego, że żyjemy w czasach samochodów elektrycznych, gdzie mamy auta, które są SUV-ami, nawet od Porsche, które rozpędzają się w 2,5 sekundy do setki, na przykład nowe Cayenne Electric Turbo. Jednak warto pamiętać, czym jest Porsche 911 GT3, a później opowiem Wam, o co chodzi z tym Touring Package. Otóż Porsche 911 GT3 jest pierwszym typowo torowym samochodem od Porsche. Mówimy tu o aucie, które można

0: do oka przypominać klasyczne Porsche 911 Carrera. Czyli jeżeli mamy takiego typowego gentleman driver, który bardzo lubi jeździć po różnego rodzaju kanionach, po górskich drogach, który wybiera się ze znajomymi pojeździć po Włoszech albo nawet po naszych polskich Beskidach, Tatrach i chce wydobyć tą pełną moc, usłyszeć ten silnik pomiędzy skalistymi urwiskami, to jest to samochód właśnie dla niego. Jest to auto, które na pewno dobrze zahamuje, jest to auto, które na pewno bardzo dobrze będzie przyspieszać z zakrętu, bo ma wolno ssący silnik, także nie trzeba czekać na turbo, żeby zdobyć tą moc, bo ta moc jest dostępna zawsze. A dodatkowo mówimy tu o rewelacyjnym dźwięku, bo jest to sześciocylindrowy silnik typu Boxer, który kręci się do 9000 obrotów na minutę. Nie ma niczego mniej intuicyjnego z perspektywy kierowcy, jak zmienianie biegów przy 9000 obrotów na minutę. Bardzo jest to dziwne, bardzo długo trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby wydobyć ten dźwięk, że możemy to zrobić, że samochód nie wybuchnie, że można spokojnie poczekać, a trzeba trochę poczekać, zanim nastąpi moment zmiany kolejnego biegu. I jak już się wejdzie na te wysokie obroty, dźwięk, który jest wydobywany z tego samochodu razem z tą skrzynią PDK przypomina serię prawdziwych rajdowych GT4, GT3, które możemy zobaczyć na torach. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Każdy tunel próbowałem opuszczać delikatnie szybę i zredukować 2-3 biegi, żeby wydobyć dźwięk tego silnika. Robi to niesamowite wrażenie. Przy czym na początku powiedziałem, że samochód przyspiesza od 0 do setki w 3,9 sekundy. I to jest prawdą dla samochodu z manualną przekładnią. A auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w 7-biegową skrzynię PDK, czyli dwusprzęgłową. I dzięki temu to auto jest szybsze od 0 do setki, bo robi to w zaledwie 3,4 sekundy. Jednak na co dzień, jak sobie możecie wyobrażać, auto torowe na drodze trzeba być jednak przygotowanym na pewne kompromisy. I to oznacza na przykład twardsze zawieszenie, które nie wybacza większości dziur, które poczujemy na naszym kręgosłupie. To oznacza bardzo agresywne i szalenie precyzyjne, co jak się jedzie szybko, daje ogromną frajdę. Sterowanie i każdy nasz ruch na kierownicy bardzo szybko się odzwierciedla w tym, jak samochód skręca, co jest rewelacyjne zupełnie, kiedy jedziemy szybko. Trochę mniej przydatne, kiedy na przykład próbujemy zaparkować w mieście. Oraz auto, którym ja jeździłem, zostało wyposażone w nowe fotele kubełkowe od Porsche, które są bardzo wygodne, zdecydowanie wygodniejsze od tych poprzednich, które były przez pewien czas nazywane fotelami z Porsche 918, czyli z ostatniego Hyper samochodu od niemieckiej marki. Składają się, dzięki czemu mamy dostęp do tylnych siedzeń w samochodzie z kubełkowymi fotelami, ale nie są to najbardziej wygodne fotele na świecie. I teraz cena. 510 koni, auto torowe od niemieckiej marki premium. Auto, którym ja jeździłem, kosztowało 1 460 000 zł. To duża cena, ale za to dostajemy ceramiczne hamulce, które nas nigdy nie zawiodą. Dostajemy wrażenia dźwiękowe, których może nam pozazdrościć nawet właściciel Lamborghini. Że jest to coś do rozważenia. A jednocześnie z zewnątrz, jeżeli tak bardzo nie chcemy się rzucać w oczy, no to wydaje mi się, że na spotkaniu zarządu, jak podjedziemy kolejną 911, to może specjalnie się nie wyróżniać. A niektórym właścicielom takich aut może na tym zależeć. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego samochodu, filmy z nim, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a na YouTubie jako M. Stachowiak. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.

0: Czy dopadnie nas lalkomania? Na ekrany przecież jednocześnie prawie wchodzi i serial, i film, ale czy przy tym wszystkim pamiętamy o książce? W rozmowie z Anią Karczewską mówi Aneta Korycińska, czyli baba od polskiego.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jest to najbardziej naiwne pytanie, jakie można zadać na ten temat. Dlaczego lalka nazywa się lalka? Skąd ten tytuł?
3: Drodzy Państwo, dlaczego lalka? A z wielu powodów lalka. Możemy się bawić oczywiście tym tytułem i jego symboliką. I czemu nie? Bo możemy mówić o tym, że wszyscy jesteśmy lalkami, a zatem marionetkami. Tutaj przychodzi nam ten piękny, może wyświechtany już, ale ja go uwielbiam, cytat Rzeckiego, który nakręca zabawki na witrynie sklepowej i patrzy na przechodniów na krakowskim przedmieściu i mówi: marionetki, marionetki. I parafrazując, myślą, że wiedzą, co robią, ale są sterowani przez te sprężyny, przez te mechanizmy. Swoją drogą ten cytat z tymi mechanizmami też jest bardzo istotny w interpretacji Ryszarda Koziołka, który jest lalkologiem. Myślę, że można tak go nazwać.
2: Bardzo ładna nazwa, bardzo mi się to podoba.
3: Więc oczywiście jest o tym, że jesteśmy sterowani. Możemy w takim razie powiedzieć, że Prus mówił to, co później powie nam Gombrowicz, że nie ma ucieczki od gęby innej niż w drugą gębę, od człowieka innej niż drugiego człowieka, więc cały czas jesteśmy od kogoś zależni, nawet przed sobą kogoś gramy, udajemy. I to jest o poszukiwaniu prawdy o sobie i własnej tożsamości. I okazuje się, że bardzo nam trudno jest być sobą, takim czystym, piór, jakby może chciał Witkacy, żeby nie było żadnych naleciałości, żadnych nakładek, które sobie zakładamy, kulturowych, społecznych, dotyczących naszych grup społecznych, wykształcenia, biologicznych, to też bardzo ważne, bo tutaj ta biologia w ramach rozwoju nauk przyrodniczych w lalce będzie też bardzo istotna, bo funkcjonowanie społeczeństwa nieustannie będzie porównywane do różnych mechanizmów przyrodniczych. No i stąd też ten później ewolucjonizm społeczny, który promują pozytywiści. Więc oczywiście możemy mówić o tych marionetkach, możemy mówić o kolejnym, bardzo takim typowym dla edukacji szkolnej, a jednak często o nim zapominamy, motywie, który jest powiązany z tą marionetkowością, czyli motywie Teatrum Mundi, czyli coś, co już nam powiedział Szekspir, tak, czyli po prostu jesteśmy aktorami na scenie życia i tutaj też zakładamy cały czas maski, więc nam się to łączy. Dodatkowo robi nam znowu Prus coś, co później zrobi nam Nolan. Nolan robi nam incepcję, a tutaj mamy teatrocepcję. To znaczy gramy także w teatrze. I wielokrotnie mamy to podkreślone, bo chociażby zauroczenie się Izabelą Łęcką odbywa się właśnie w teatrze. Więc wszyscy udają i na scenie, i na widowni. Więc wchodzimy w różne role, odgrywamy siebie, narzucamy sobie role. To jest bardzo współczesne, jeżeli myślimy też o odgrywaniu przy mediach społecznościowych. Więc jak się okazuje, ta lalka przy Teatrum Mundi tutaj jest bardzo ważna i znowu bardzo współczesna. Oczywiście też są takie odczytania, że lalka to jest na przykład osoba jakaś pusta, więc taką lalką jest po prostu arystokracja. Można powiedzieć, nie ma w sobie żadnych innych wartości poza wyglądem. No i oczywiście takie komentarze uderzają w Izabelę Łęcką, chociaż uważam, że trzeba wnikliwie przeczytać powieść i jako dorosły człowiek i wtedy już tak się nie myśli. To znaczy zmienia nam się obraz Izabeli Łęckiej.
2: Tak, no ona jest taką, zresztą jednemu i głównemu bohaterowi i głównej bohaterce dostało się w tych odczytaniach najwspółcześniejszych bardzo mocno, bo z jednej strony Łęcka jest odsądzana od czci i wiary jako ta właśnie pusta laleczka, która ani ambicji, ani inteligencji, przede wszystkim jakieś okrucieństwo takie w tej zabawie różnymi swoimi absztyfikantami. Boże, jakie to jest piękne słowo, będę go teraz cały czas używać. Natomiast Wokulski faktycznie też jest oceniany jako osoba prześladująca, stalkująca, dławiąca i dusząca, natomiast to też jest bardzo jednostronne odczytanie, tak? Jak mamy wgląd jednak cały czas, dzięki wspaniałości tej powieści, wiemy, co się dzieje w tym zwalistym, wspaniałym człowieku. Ja jestem wielką fanką i jakoś nie mogę przestać. To wiemy o tym, że to jest tylko, że to wynika z jakiejś potwornej bezradności, z lęku i z bólu to, co on robi, nie?
3: W gruncie rzeczy to jest książka zobacz o Polakach. Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle.
2: No tak, zdecydowanie tak. Chociaż właśnie to dobrze też jest tak po prostu wielorakie w tej książce, no bo ten Wokulski miota się między różnymi porządkami też życia, nie? No bo z jednej strony chce być tym romantycznym kochankiem. Z drugiej strony jest i chce być biznesmenem. Chce być osobą, która kreuje świat też poprzez swój wpływ, przez swoje pieniądze, które będzie ładował tam, nie wiem, w naukę, w rozwój. Chce być też dobrym człowiekiem, który po prostu pomaga ludziom. Tam jest bardzo dużo, chce być też dramatycznym kochankiem, tak? Jest taki moment, w którym ta żyłka mu pęka i po prostu jest totalnie emo. I to jest w ogóle wspaniała postać. Łęcka jest może troszeczkę mniej złożona, przynajmniej trochę mniej o niej wiemy, może bardziej w ten sposób, ale obie te postaci bardzo ciężko byłoby, tak jak w ogóle jakąkolwiek sytuację, jakiegokolwiek człowieka, ocenić tak zero-jedynkowo, nie? Mimo, tak, że ludzie się starają cały czas to robić.
3: Myślę, że w takim pierwszym odczytaniu przede wszystkim, szkolnym, jest to bardzo potrzebne, bo musimy sobie posegregować, jakoś poukładać w szufladkach ten świat, a później przy kolejnych odczytaniach my jesteśmy w stanie dostrzec więcej, plus oczywiście zawsze czytamy przez swoje życie, więc im to życie dłuższe i bardziej złożone, tym inaczej będziemy interpretować. Dlatego to jest taka powieść, która się nie kończy, do której dobrze jest wracać. I arcydzieło literatury Prusa polega na tym, że on tutaj nie przedstawia nam postaci zero-jedynkowo właśnie i na każdego możemy coś znaleźć, możemy mu stworzyć akta, a z drugiej strony będziemy go gdzieś tam uwielbiać za coś. Więc to jest wspaniałe, że właśnie, że tutaj nie ma, on nie traktuje czytelnika jako ćwierć inteligenta, po prostu daje mu bardzo dużo różnych informacji, to ten czytelnik musi stworzyć tę postać w swojej wyobraźni, jak ją będzie interpretował.
0: To fragment rozmowy Ani Karczewskiej z Babą od Polskiego o lalce. Całość już w sobotę o 13:00 w audycji Albo Poczytam, więc słuchajcie Radio Campus.

0: Czy wy też zastanawiacie się, kiedy znikną wreszcie te barierki i cała ta budowa, która odgradza plac centralny koło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo naprawdę już to wszystko długo trwa i do tego stopnia to długo trwa, że powstała tam nawet, nie wiem czy wiecie, fontanna z piasku, która ma być takim symbolem właśnie tych wszystkich przemian, które się tam dzieją. Jest to naprawdę niesamowita instalacja przygotowana przez rzeźbiarkę Dominikę Olszowy, która jest stworzona właśnie tam na specjalnym tarasie i ma pokazywać nie tylko te przemiany i ten właśnie proces dłubania w ziemi, który się nie kończy w przestrzeni koło Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale także ma zwracać uwagę oczywiście na kwestie klimatyczne, bo fontanna przecież kojarzy nam się raczej już z nadmiarem wody, z takim na tyle nadmiarem wody, że jeszcze możemy tą wodę wylewać w fontannie, ale kiedy już fontanny powstają z piasku, to już wiemy, że coś się dzieje i że coś jest nie tak. To jest naprawdę taki duży symbol wielowymiarowy i bardzo ciekawa i piękna instalacja, którą można oglądać na placu centralnym. Można ją oglądać właśnie, tak jak powiedziałam, na tym specjalnym tarasie, na który można wejść wraz z biletem na wystawy, ale jest bardzo dobra informacja, bo będą dni, kiedy będzie można ją zobaczyć bezpłatnie. To będzie już 19 i 20 września, więc właśnie wtedy może warto tą niecodzienną fontannę z piasku obejrzeć i zobaczyć to naprawdę wyjątkowe zjawisko, do czego Was bardzo zachęcam.
1: Normalnie o tej porze.
2: To była FM.

Radio Campus 97.1 FM.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. Jest godzina 16:30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademickie Radio Campus.
1: W serwisie. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy, premier Kanady w Parlamencie Europejskim oraz nietypowy pojazd na ulicach Warszawy.
2: Wiadomości.
1: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Włodawy.
3: Imperia zaczynają upadać wówczas, gdy narody się ich nie boją. Te narody, które wojny nie chcą, które chcą pokoju i bezpieczeństwa. Ale strach zachęca wszystkie imperia do tego, aby zaatakować. I to jest pewna historyczna, dziejowa prawda, którą musimy nosić i o to was proszę w swoim sercu.
1: Mówił na temat Rosji prezydent. Oprócz tego Nawrocki wspomniał o bohaterstwie Polski z Straży Granicznej. Pozostając w temacie Europy, premier Kanady Mark Carney wizytuje Parlament Europejski. Podczas konferencji powiedział, że wiąże z Unią Europejską duże nadzieje, w tym możliwość uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE. Już teraz Kanada handluje z Europą na podstawie umowy CETA oraz działa w programie dozbrajania SAFE. I choć droga do przyjęcia Ottawy jako państwa członkowskiego wydaje się daleka i niepewna, tak już zacieśnianie współpracy w obliczu amerykańskich sankcji o wiele bardziej. Władze Irlandii i jej publiczny nadawca RTE poinformowały, że nie wezmą udziału w przyszłorocznej Eurowizji. Wszystko przez obecność w konkursie Izraela, którego rząd jest odpowiedzialny za zbrodnie w Strefie Gazy. Jest to już piąte państwo, które nie weźmie udziału z tego właśnie powodu. W tym roku z konkursu z tych samych przyczyn wycofały się Hiszpania, Słowenia, Islandia oraz Holandia. Eurowizja zadebiutowała w 1956 roku. Od tego czasu ma za zadanie promować europejską muzykę na całym świecie. Na ulicę Warszawy wyjechał nowy, nietypowy pojazd. Mowa o autobusie hiszpańskiej marki Irizar, który wyglądem bardziej przypomina tramwaje. Pojazd może pomieścić 73 pasażerów, w tym 21 na miejscach siedzących. Wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy, takie jak cyfrowe lusterka, asystenta martwego pola, czy precyzyjny system kamer 360 stopni. Można go zobaczyć na linii 106, najczęściej na pętlach Ostronoga lub Marienstadt. Jeśli testy maszyny przejdą pomyślnie, miasto planuje włączyć Irizary na stałe do swojej floty.

0: Sample Covery Bajery to program, w którym Kasia Rodek śledzi i pokazuje użycie sampli. W ostatnim odcinku po raz kolejny na warsztat została wzięta czerwona sukienka Fisza.
1: Jeżeli żyliście w przeświadczeniu, że fragment tak się przedstawia, to gdzieś dograł Fisz trochę inaczej, może z oddali, może jakoś Emadę przetworzył, to nie, to jest sample. Posłuchajmy, jak ten fragment brzmi w czerwonej sukience.
2: To tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia.
1: A teraz, jak ten fragment brzmi w numerze, który był samplodawcą, tak chyba można powiedzieć. Płomień 81 razem z OMP, Głowa do góry. Płomień 81 to oczywiście PZ i Onar. To też taka historia polskiego hip-hopu, Ursynów, lata 90, końcówka.
2: Jak

0: góry. Głowa do góry, płomień 81, OMP to właśnie z tego numeru zaczerpnięto. Emadę zaczerpnął, tak się przedstawia, jak mówiłam, płomień 81 to PZ i Onar właśnie.
1: To mały fragment audycji Sample Covery Bajery, w której bohaterką była czerwona sukienka Fisza. Całość oczywiście w podcastach Radio Campus, a kolejne Sample Covery Bajery już jutro po 16:30.

Ja się już z wami żegnam. Kończymy normalnie o tej porze. Mówiła Ula Ożarowska i bardzo wam dziękuję za te dwie wspólne godzinki. Do usłyszenia.

0: A dziś czwartek?
1: 17 dzień.
0: Września.
1: Tak, musiałem sprawdzić. I powiem państwu, że my z Krzyśkiem jesteśmy tak samo zaskoczeni, że tu jesteśmy jak wy.
0: To prawda.
1: To jest największa niespodzianka dzisiejszego dnia.
0: No, zgadza się.
1: Zupełnie inaczej miałem ten popołudnie to zaplanowane. Odebrałem sobie rower z serwisu. Pan serwisant powiedział, że mam szybsze opony niż miałem, także myślałem, że sobie stestuję. Kurczę, pióro.
0: Tak, i co? I co się odwlecze, to nie odjedzie, jak to mówią kolarze.
1: Nie odjedzie.
0: Nie, tak. A my, proszę państwa, no niewiele brakowało rzeczywiście, żebyśmy się tutaj nie pojawili, ale...
1: Tak, dziękujemy pani Szaniawskiej za trzymanie ręki na pulsie.
0: No tak. No i
1: co? Fajnie, że nasze kalendarze się w sumie dosyć pokrywają zawodowo. Więc jak twoja żona trzyma rękę na twoim kalendarzu, to też trochę tak jakby trzyma na moim.
0: Tak.
1: Więc takie nad wspólnym już mamy trzecią głowę.
0: Po prostu potrzebujemy menadżera. To chcemy powiedzieć.
1: Śmiesznie, bo mamy jedną audycję w tygodniu czasem, a i tak potrzebujemy menadżera. Co trzeba?
2: Trzeba załatwiać rzeczy.
0: Różne, właśnie. Co, porozmawiajmy, proszę państwa, bo ta audycja, kiedy my jesteśmy, zamienia się w talk show.
1: A czy takiemu menedżerowi na przykład można by właśnie zlecić oddanie roweru do serwisu? Myślisz? Czy
0: no
1: to
0: ja myślę...
1: już nie jest sprawa radiowa, więc nie?
0: No ale co, no to ustalimy obowiązki, zakres cały. I to, co chcesz wpisać tam, no to wpiszesz i jak ktoś podpisze, no to będzie robił. No to tak będzie działać.
1: Wiesz, to... z trzeciej strony kupowałem rower na firmę, tak? Bo to jest pojazd prezesa, więc trochę, kurczę, jest to sprawa firmowa.
0: Rower naprawdę na firmę kupi?
1: No, no pewnie. Tak można było trochę zaoszczędzić. Przecież ja Polak jestem.
0: O, a ja ostatnio mi się... Wczoraj mi chyba, albo dzisiaj mi się wyświetliła taka rolka, że pani na lotnisku narzekała na Polaków, bo ona się tam spóźniła i się po prostu wbiła w kolejkę. To było właśnie... Największą pretensję Polacy mieli, bo mówili właśnie po polsku i ona też jest Polką, więc rozumiała i płakała na tej rolce. Nagrywała i płakała, że tak brzydko mówią, że ona się wypchnęła. I
1: no to nie można. Pewnych rzeczy nie można Polakowi zrobić i jest to wypchnięcie się w kolejkę.
0: W kolejkę nie. My mamy akurat, jeśli o to chodzi, w genach, że każdy pilnuje swojej... To trzeba pilnować.
1: Tak.
0: To naprawdę nie wiem, jak to się stało, że ta pani jakby nie zrozumiała tego...
1: Moim zdaniem wyjechała z kraju jako dziecko.
0: Możliwe.
1: Nie zdążyła po prostu nasiągnąć kulturą kolejkową i moim zdaniem często się mówi, że w Japonii, tak, że tam jest taka kultura, że wszyscy punktualnie, że takie społeczeństwo poukładane, no to kultury kolejkowej wydaje mi się, że Japończycy mogliby się spokojnie od nas uczyć.
0: Mm. No tak, ale oni, wiesz, oni są mili, oni by puścili pewnie, tak?
1: No, a nie, to nie chodzi o to. W kulturze kolejkowej nie chodzi o bycie mili, chodzi o schemat,
0: miejsca.
1: O szacunek, tak? O to, skąd jesteś.
0: No tak, rozumiem.
1: Ja jestem tutaj, czwarty jestem.
0: Szanowni państwo...
1: To jeszcze tak kończąc.
0: Tak.
1: Zawsze mnie dziwi, jak jestem na przykład, nie wiem, w jakiejś przychodni czy coś. Teraz już mniej, bo teraz są numerki i w ogóle, ale kiedyś było tak, że wchodziłeś, nie? I pytaj się, kto jest ostatni? Ty jesteś ostatni, bo właśnie wszedłeś.
0: Więc jak, no to dobre.
1: Kto jest przedostatni?
0: Ty słuchaj, jeszcze jedna rzecz, jak już tam rozmawiamy o kolejkach.
1: Jeżeli państwo chcieliby coś dodać, można zmienić temat na kolejki elektryczne, to dalej będą kolejki, tak? Więc jeżeli jest tu jakiś taki stary makieciarz, to 886-971-971. Kolejka na Kasprowy też wydaje mi się, żeby poszła 886-971-971.
0: Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Byłem ja ci sobie w aptece ostatnio.
1: W Jacisowie? Gdzie to jest?
0: Gdzieś
1: koło twojej działki.
0: Tak, nie, byłem, proszę ciebie, po stronie Praskiej. Zapomniałem, jak się nazywa ta ulica. Potem powiem, nieważne, mi się przypomni albo sprawdzę.
1: A czy to jest to ważne?
0: Nie, to nie jest ważne.
1: No to nie, przypomnij
0: sobie. Natomiast tak, natomiast wprowadzili tam taki system, to znaczy ja już to oczywiście widziałem w wielu aptekach, że musisz pobrać numerek. pobrać
1: w
0: numery.
1: Aptece?
0: Tak.
1: U, to jeszcze nie widziałem.
0: Nie, ja już widziałem w 3 aptekach, ale tamta jedna apteka na Pradze, no to to było coś niesamowitego, bo ten system, który teoretycznie chyba został wprowadzony po to, żeby ludziom ułatwić i usprawnić to czekanie, tak? A wprowadził straszne taki, myślę, że wydłużenie tego całego procesu kupowania leków. Bo tam było chyba, ja miałem 30 osób przede mną i wszyscy czekali na zewnątrz. Jak ja podszedłem do apteki, mówię, są jacyś ludzie, nie wiem, czy do tej apteki, i pytam, czy to jest kolejka do apteki? I pan mówi, tak, tam trzeba wejść i wziąć numerek. No i wziąłem numerek, 30 osób przede mną. No jeszcze nigdy nie stałem w kolejce takiej do apteki.
1: Ale czy to
0: pół godziny
1: czy
0: ponad.
1: Czy to jakaś jest, nie wiem, bo rozumiem, że to jest, nie wiem, jakaś tania apteka, tak? Ale z drugiej strony, no, jak tania musiałaby być apteka? Bo zatem też leków nie bierze się tak. Rozumiem, żeby rzucili, nie wiem, gicz cielęcą taniej, tak? Czy ręcznik papierowy.
0: Może wpływa na to taki fakt, że tam były dostępne jakieś takie produkty konopne i dużo takich łebków tam stało różnych.
1: To wiele wyjaśnia.
0: Na serio.
1: Oni wszyscy na bezsenność cierpią.
0: Tak. Chyba tak, bo naprawdę takich różny taki element się taki
1: lubię
0: dziwny zebrał. No. No to być może to właśnie wpływało na to, że ta apteka była bardzo popularna w okolicy. No, ja byłem naprawdę zdziwiony, że tak długo się czeka mimo tego systemu, który tam miał usprawnić.
1: Ale patrz, niby Praga, niby po wiadomo co tam stali, niby łebki, a w kolejce pełna kultura, tak? Nikt się nigdzie nie wpychał.
0: No nie no.
1: A ta by przyjechała, nie, Zara by jakąś tak. płaczliwą rolkę nagrała. Dobrze, że się włączyło, zostaw, bo to jest pierwsza tak? propozycja a. w pierwszej parze.
0: Dobra.
1: Bogowie radia uznali, dobra panowie. Przejdźcie do tej muzyczki, tak?
0: To jest propozycja numer jeden. No i co
1: się dzieje?
0: No bo nie wiem, który to jest tytuł, a który wykonawca.
1: A to wszystko jedno, powiedz.
0: Numer jeden.
1: A ty zawsze mówisz Krzysztof Szaniawski, czasem mówisz Szaniawski Krzysztof. No to wszystko jedno, czy to czek, czek, salute, czy salute, czek, czek. Salute, czek, czek chyba lepiej, co?
3: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: A to jest propozycja numer dwa w tej pierwszej parze, w zasadzie jednej parze w tej pół godzinie, bo my się musimy też trzymać naszych zasad.
1: Nie więcej niż jedna para na pół godzinę, a to i tak już jedziemy po bandzie.

0: To propozycja numer dwa. Państwo, widzę, kojarzycie tę aptekę. Tak, Namysłowska, tak się nazywa ta ulica. To jakby ktoś chciał, szukał apteki, tak, a muszę szybko, szybko, no to na pewno nie tam. Ale jak ktoś
1: chyba,
0: lubi
1: że
0: sobie
1: właśnie
0: postać.
1: Tam.
0: No tak. Dobra, dzwonią tutaj słuchacze, więc ja sobie pozwolę odebrać. Kurczę, coś nadusiłem.
1: I nie wyszło?
2: To nie wyjdzie.
0: O, jest, halo?
3: Ja nie mam.
2: Halo, witam.
0: Siema. Cześć. Cześć, Kajko. Tak, tak, tutaj mamy wpisane nawet. I co tam słychać?
2: Co tam w ogóle słychać?
0: No słuchaj, no wy wiesz, w zasadzie to już trochę powiedzieliśmy.
2: Ja słucham.
0: Tak, trochę powiedzieliśmy.
2: A mogę coś zaproponować może?
0: Oczywiście.
2: Może taki kawałek macie jak Molecular, They Don't Want.
1: A jaki to jest gatunek?
2: Ta, Molecular.
1: Gatunek Molecular?
0: Gatunek Molecular.
2: A nie, gatunek to są ogólnie, jakby to powiedzieć,
1: czy to takie pupuć, tylko pupuć,
2: To są neurodramy.
0: Aha,
2: tak.
0: Czyli jakieś bramy basów. Taki.
2: Takie najlepsze z najlepszych.
0: Dobra.
1: Ale powiedziałeś neuro?
2: Neurodramy, tak.
1: Pierwsze słyszę.
0: Ja też takiego gatunku nie znam.
1: A
0: chyba
1: wczoraj też poznaliśmy jeden gatunek.
2: Ale wpiszcie Molecular i przez te i ten. I They Don't Want.
0: Dobra, sprawdzimy, bo dobra? To na winylu możemy mieć, a na tutaj
2: tak,
0: nie ma.
2: Dobra, a tak czy inaczej to głosowanie jest na co?
0: Na jedynkę albo na dwójkę.
1: Na jedynkę albo na dwójkę, stary. To jest
2: na jedynkę albo dwójkę. Aha, dobra, jeden albo dwa. No to strzelam w sumie dwójkę.
0: Dwójkę. Dobra, to,
1: no i git.
0: To mam, zapisujemy.
2: Nie wiem.
1: Stary, my też nie. Jakoś to po prostu musi do 19 płynnie w miarę dojść. A my ciebie.
2: Macie taki sam flow jak ja.
1: Bo ty z Namysłowskiej wracasz.
2: A poza tym jeszcze te nadmienię, że dwa kubki mam do odebrania od was, więc niedługo tam zagoszczę.
0: To dawaj, to wpadaj, my nic o tym nie wiemy, ale myślę, że tutaj będzie ktoś wiedział.
2: A tak w ogóle to mogę wziąć fajnych dwóch gości ze sobą, jeżeli byście chcieli. Żeby była może,
1: ale
2: może
1: bez sprzętu.
2: Taką opcję zrobić.
0: Tylko nie, no, bez sprzętu.
2: Włodiego bym wziął i Wilka.
0: No słuchaj, akurat powiem ci, że tutaj poruszasz się na płaszczyźnie, która jutro dopiero zostanie tak naprawdę bardziej rozgrzebana, bo my jutro będziemy mieli fajnego gościa.
1: Mm-hmm.
0: Przez telefon, co nie, prawda, no, jeszcze, ale...
2: My to tam na freestylu podbijemy, no. Aha. Tak wiesz. Tak,
0: no dobra, to wpadajcie.
2: Nie, niby po kubki.
0: Dobra.
2: Ale po moje dwa to tam jednemu dam, ale ogólnie to wiesz, będzie spontan... Robimy wywiad i pyku.
0: Dobra, do zobaczyska, cześć.
2: Dobra, trzymaj się, mordo.
1: Z tego wszystkiego ten pyku mnie najbardziej interesuje.
0: Tak. No ale to już jak powiedzieliśmy A, to może powiemy B.
1: Neuro, poczekaj, co?
0: Neuro bramem basy.
1: A myśmy wczoraj poznali jaki?
0: Wczoraj
1: jak słuchali tej muzyki, to chcieliśmy sobie... Dreamcore.
0: Dreamcore? A nie The Disco...
1: Dirty Disco. Też fajne, no. Tak, to prawda. Ale to jeszcze coś by człowiek doszedł, ale Dreamcore'u bym nie wymyślił. No. Czyli to jest hardkorowa muzyka do spania.
0: Do spania, tak?
1: No to tak, no takie pracowe, spaniowe do skupienia, no.
0: Powiemy, kto będzie gościem jutro?
1: Jutro po godzinie 8 rano tutaj będzie naszym gościem telefonicznie DJ 600 Volt, bo wraca seria jego legendarnych imprez w hybrydach. Jutro jest pierwsza i chwilę sobie pogadamy o starych czasach, starych Polakach. Posłuchamy utworów.
0: O tym, jak się w kolejkach stało, ale do klubów.
1: A jak?
0: Tak, i to będzie gość telefoniczny, natomiast już jesteśmy umówieni wstępnie na wizytację pana Wolta.
1: Wizytację dłuższą, tak.
0: Dłuższą.
1: Krzysiek już powiedział, że zapowiedział się, że będzie mówił: szanowny panie Wolcie.
0: Ja będę tak mówił.
1: Cały wywiad.
0: Tak, no bo to jest, słuchajcie, no wy też wiecie, kto to jest i myślę, że każdy z nas poczułby respekt. Prawda? Stając tak oko w oko z panem Woltem.
1: Tak.
0: No. A jutro staniemy ucho w ucho z panem Woltem.
1: Także zapraszamy po 8:15 Dreamcore, Molecular, linie są otwarte? Nie, właśnie zamknął jedną. Halo?
0: Jedną zamknąłem. Tu Radio Campus.
4: A dzień dobry. Ja tak w temacie poprzedniego słuchacza, to neuro to jest podgatunek drum and bassu i to się nazywa w pełni neurofunk. Więc może gdzieś tam wam się obiło.
0: Nie. Ale to jest... Poczekaj, to znaczy, że on źle powiedział, czy... To...
4: On skrócił. Okay. Skrócił.
0: Czyli to nie jest drum and bass, tylko funk.
4: Nie, to jest drum and bass, podgatunek drum and bassu, to jest neurofunk. To ten taki mocny.
1: A czy, przepraszam, neurofunk nie powinien być podgatunkiem funku jednak?
4: Pewnie tak.
1: No właśnie.
4: To do kogoś, kto to definiował, już musicie.
1: Czyli rozumiem, że to nie ty.
4: Składać.
1: To nie ty.
4: Nie. Okay. Ja czasem to
1: czyli
4: tylko grywam.
1: Szerzysz tylko informacje, a właściwie dezinformacje.
4: I tak płynnie tutaj dorzucając to troszkę prywaty, bo w sobotę o 23 jest impreza na Oczkach, gdzie jedną ze scen jest scena drum and bassowa, którą będę miał przyjemność otwierać, więc zapraszam na drugi dzień trzecich urodzin klubu Oczki, z którym zresztą Campus współpracuje dosyć mocno.
0: Dlatego jeszcze cię nie zrzuciliśmy.
4: Albo już mówię tak naprawdę do śmietnika, o tym nie wiem.
0: Nie, jesteś, to my tutaj...
1: A co ty tam właśnie będziesz grał?
4: Ja będę grał, no, drum and bassy, tylko takie lżejsze. Neurofunków to tak o 23 to trochę za wcześnie. Później chłopaki na pewno będą...
1: Czyli takie mocniejsze.
0: No, kurde, no, zainteresował.
1: Szukam odpalam tego winyla.
0: No szukaj tu na winylu tego, bo my nie mamy.
4: No, ja tego Molekulara, no, szczerze powiedziawszy, nie kojarzę. Co to dokładnie jest? Wytwórcę kojarzę, utworu nie, ale chętnie posłucham.
0: No my też. Dobra, dziękujemy ci. I
4: elegancko
0: kto
4: tego.
0: Się będzie z tobą widział, ten się będzie z tobą widział.
1: I a życzymy, kto będzie ciebie słyszał.
0: To będzie cię słyszał. Na razie, cześć.
1: Elo.
4: Na razie.
0: A ja w ogóle, jeszcze ciekawa sytuacja, bo napisała do mnie Krysia. Państwo możecie ją kojarzyć, bo to była inicjatorka Technoranków.
1: Fajnie.
0: I Technoranek wraca.
1: Fajnie.
0: No i tu zadeklarowałem się, że powiem o tym wydarzeniu. Kiedy to będzie miało miejsce? W sobotę. W tę sobotę. Czyli pojutrze. O godzinie 11:00. I można znaleźć na Facebooku.
1: O 11?
0: Szczegóły. No tak, trochę później niż zazwyczaj
1: no
0: zaczynali.
1: Właśnie,
0: no ale to jest sobota, oni zazwyczaj grali w tygodniu. No, ale jest oczywiście taka rzecz. Jeszcze jutro pewnie będę przypominał. Nie wiem, zagrajmy może ten utwór, który wygrał. Tam był...
1: Czyli to zagrajmy ten utwór, na który został oddany głos. To chciałeś powiedzieć.
0: Nie było czasu, proszę państwa, nie było czasu, żeby się nad tym skupić. Mamy bardzo dużo informacji do przekazania, a jeszcze nie mówiliśmy na przykład o tym, o Edzie Sheeranie nie mówiliśmy. Nie powiedzieliśmy.
1: To już powiedziane wszystko.
0: Ale jeszcze nie powiedzieliśmy, że Nicole Scherzinger była w Polsce i koncertowała i się spóźniła. I nie było jej na piosence jednej.
1: Jak to?
0: No po prostu te dwie tam
1: przyjechała
0: śpiewały.
1: Na koncert i go nie zagrała?
0: No nie zagrała.
1: Kurde,
0: znaczy zagrała, ale tam gdzieś się spóźniła.
1: Gdzie indziej?
0: Nie wiem, o co chodzi, bo tylko mi się wyświetliło, że właśnie były te dwie i był tylko reflektor, a jej nie było. I potem zgasili ten reflektor.
1: Tam na tych zawodach Hyroxa też był reflektor skierowany.
0: O, to o tym też nie mówiliśmy jeszcze. Dobra.
1: Leć teraz tam, panie, gramy, bo tu zaraz
0: a potem
1: rzeczy
0: wrócimy.
1: Trzeba. Wracamy za

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wiadomości i Łukasz Górski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: W serwisie premier Tusk w Sejmie. Burzliwa debata dotycząca obronności oraz utrudnienia w Warszawie na weekend.
4: Wiadomości.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. W związku z ostatnimi wydarzeniami na granicy premier Donald Tusk przemówił w Sejmie.
6: W planie rosyjskim w ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu.
5: Informacje mają pochodzić zarówno od polskiego wywiadu, jak i agencji państw NATO. Premier dodał także, iż Rosja nie skończy wojny do czasu kapitulacji Ukrainy. W Sejmie trwa wyjątkowo burzliwe posiedzenie. Jednym z głównych tematów są kwestie obronności.
7: W sprawach fundamentalnych w Polsce przez wiele, wiele lat panował konsensus. Zwracam się tutaj też do tej części sali, do posłów Prawa i Sprawiedliwości, do posłów Konfederacji. W tych sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, zawsze powinniśmy mówić jednym głosem.
5: Mówił Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja zarzuca jednak rządowi wiele konkretnych uchybień i hamuje optymistyczny obraz sił zbrojnych.
8: Dlaczego tworzenie 18 brygady zmotoryzowanej w ramach 18 dywizji zmechanizowanej postępuje tak wolno, ślimaczy się, to mało powiedziane. Jednostka ma osiągnąć gotowość bojową do 2030 roku. Kpina. Przez 3 lata zrobiliście niewiele, żeby powstała.
5: Mówił poseł Sławomir Skwarek z Prawa i Sprawiedliwości. Duże zmiany w warszawskiej komunikacji miejskiej na weekend. W związku z organizacją Dni Transportu Publicznego i Europejskich Mistrzostw Motorniczych w piątek i sobotę tramwaje nie będą kursowały wzdłuż Marszałkowskiej i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Zawieszone zostaną linie o numerach 15, 16 i 18. Linie o numerach 4, 36 oraz 33 pojadą objazdami. Oprócz tego nieczynna będzie ulica Marszałkowska od Świętokrzyskiej aż do ronda Dmowskiego. W ramach rekompensaty uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe o numerach 75 oraz 76, a także autobusy linii Z4, które pojadą między stacją metra Politechnika a Ratusz Arsenał.
4: Akademickie Radio Campus.

0: To był właśnie ten utwór.
1: Ten molekular, co polecał Kajko. I nie było go łatwo znaleźć, bo on powiedział, że utwór się nazywa They Don't Know, a They Don't Know to oni tytuł, bo to był They Won't. Na szczęście moja babcia jest znana z przekręcania słów, więc ja stary...
0: Masz prawę w rozszyfrowywaniu.
1: Ja ci powiem, że tak jak ostatnio ci mówiłem, jak siedzieliśmy tam stary w robocie, że co wyciekł ten schemat taki... graficzny, to jak to, jak działa jakiś tam...
0: Antropika.
1: I że tam takie to ja czuję, że jak ktoś coś przekręca, to mi się tak, wiesz, nie że w jedną stronę, tylko ja wypuszczam stary w każdą, jak pleśń po prostu i co złapię najszybciej.
0: Tak. Pojawiło się dosyć zasadne pytanie. To też my zauważyliśmy jeszcze zanim ta wiadomość do nas przyszła, że te mistrzostwa maszynistów to jest w ogóle ciekawa rzecz. Co oni będą robić? A mi się przypomniało, że ja to chyba oglądałem i to, proszę państwa, naprawdę jest ciekawe.
1: Ale
0: i
1: gdzie?
0: Wzbudza emocje.
1: W internecie?
0: W internecie i to było gdzieś w Niemczech chyba.
1: Oglądałeś mistrzostwa?
0: No mi się wydawało, że z tobą, no bo z kim ja mogłem to oglądać? No?
1: Dlaczego ze mną?
0: No bo a takie dziwactwa, to skąd
1: no, nie
0: kim
1: wiem,
0: bym mógł?
1: No
0: ale pamiętam, że tam było coś takiego... że na taką wielką kulę trzeba było gumową najechać, ta kula musiała się odtoczyć i tam
1: jak
0: chyba
1: najechać
0: coś zbić.
1: Na kulę? W kulę wjechać?
0: W kulę wjechać.
1: Nie, że tam na nią się jak żuk ten, co gnój toczy.
0: Tak, nie. I tam jeszcze było kilka takich konkurencji i chyba Polacy zajęli bardzo wysokie miejsce i może dlatego te mistrzostwa jutro są u nas. Jeżeli państwo coś wiecie więcej na ten temat i wiecie w ogóle, wsłuchaliście się i wiecie, gdzie to jest... To idźcie, bo to może być naprawdę ciekawe.
1: Gdzie to może być? No gdzieś, gdzie są tory. Przecież nie na Narodowym chyba.
0: No nie, na Narodowym chyba, że ułożyli tam tory. Bo tak, wiesz, tak, ja też tak skojarzyłem mistrzostwa maszynistów, to co, jak oni się będą ścigać? No ale nie, to są takie konkurencje. Są takie zadania.
1: Stary, a takie jakby były tuningowane tramwaje, stary? Ze spoilerami na podtlenek azotu.
0: że
1: jedziesz takim tramwajem
0: nagle.
1: I od dołu on ma takie stare LEDy jak w Szybkich i Wściekłych.
0: No fajnie.
1: To
0: jest mój kawałek w takim razie w parze, tak? Którą chcesz zaproponować.
1: A wiesz jak go wpisać inaczej niż dom.
0: Yin Yang Twins.
1: Tak?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: I Lil Jon. To jest ten utwór. Ale nie pamiętam, a zaraz znajdziemy. Get Low, taki jest tytuł.
1: Mówisz?
0: To jest, proszę państwa, propozycja numer jeden w parze numer dwa.

0: No i to jest jedynka. O! Państwo bardzo przepraszam. O, to możecie posłuchać, bo tego na pewno dzisiaj nie zagramy. I tyle. A jaka jest propozycja numer dwa?
1: Propozycja ode mnie?
0: Tak.
2: Listen up, everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound,
3: run for cover, motherfucker.
0: Mocny konkurent. Proszę Państwa, jedynka...
4: Tak się pary układa.
0: No, to jest dobra para. Jedynka Lil Johnny, Yin Yang Twins, a dwójka to jest oczywiście Missy Elliott.
1: Missy Elliott, Pass the Dutch, 886-971-971. Esy, mysy i łacapia.
0: Papa Lękiewicz, pozdrawiamy. Napisał, że mam bardzo dużo czasu, że takie pierdoły oglądać. Słuchaj, wiesz co, nam nie mam pojęcia, jak ja na to trafiłem nawet.
1: Stary, no,
0: bo
1: ja widziałem.
0: W życiu bym nie wpadł na pomysł, żeby wpisać coś, żeby znaleźć.
1: A widziałeś zawody w parkowaniu wózków?
0: Parkowanie, ale jakich wózków?
1: Sklepowych.
0: Sklepowych?
1: Tak.
0: To ja mam takie zawody, stary, prawie codziennie.
1: Stoi sobie, kobiecina trzyma wózek i powiedzmy, to widziałem, wiesz, w internecie, więc tam, bo nie wiem, 10 metrów od niej. Jest, stary, to taka zatoczka na wózki i ona normalnie musi pchnąć ten wózek tak, żeby on wjechał tam do tej zatoczki.
0: Okej. O, dostaliśmy zdjęcie, słuchajcie, tu już wiemy, gdzie są te mistrzostwa. Czytaj, bo tu, o, przybliżę ci. Ulica Marszałkowska. Od 10 do 17 przyjdź kibicuj. Nie, no na serio, nie żartuję.
1: Chyba musimy...
0: O, widzisz, nawet jest ta kulka z tymi tymi, to tak wyglądało.
1: Kochani, chyba musimy wymyślić jakąś przyśpiewkę. Skoro mam kibicować, to jak to mam kibicować? Bez przyśpiewki?
0: Nie, no musi być, wiadomo. Wiadomo. Dobra. Coś pomyślimy.
1: A to się jakoś nazywa?
0: Nie, no europejskie
1: tutaj nie, jakiś jest tutaj tramem? To coś nawet europejskie
0: tramem.
1: Mistrzostwa.
0: Tramem. Tramem 2026. Fajnie. Nie, no super, fajnie. Zapisujesz głosy? Bo
1: nie,
0: tutaj...
1: zapamiętuję.
0: Zapamiętujesz? Dobra.
1: Skupiłem się na wymyślaniu piosenki.
0: To
1: do
0: za
1: kibicowania.
0: Chwilę, to za chwilę.
1: Dobra, a jeżeli ktoś...
0: O, widzisz?
1: Ktoś wie, poczekajcie.
0: Pisze osoba słuchająca, że coś kojarzy, że oglądaliśmy to w piątek. Tak mi się wydaje, że to tu oglądaliśmy.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Nie.
0: No, no mówię.
1: Dobra,
0: ci,
1: nieważne. Słuchajcie, co ja chciałem? Czy ja do ciebie chciałem coś powiedzieć? Czy do państwa chciałem coś powiedzieć?
0: Zapisuj głosy, bo potem się nie doliczysz.
1: To jakie na razie są?
0: No nie mogę ci powiedzieć, żeby tutaj nie ustawiać
1: tego głosowania. No to mi pokaż, no.
0: Dobra, proszę bardzo. Tu masz taki głos.
1: Tak,
0: tu masz taki głos.
1: Tu mam taki.
0: To nie.
1: Dobra, już wiem, co chciałem powiedzieć. Do wszystkich, którzy wiedzą dużo więcej, albo chociaż cokolwiek o mistrzostwach motorniczych. Bo tam jest napisane, przyjdź i kibicuj. Przeciwko komu gramy? Tak? Czy jesteśmy, czy to są mistrzostwa państwowe, czy tam są jakieś kluby?
0: No tam są drużyny.
1: Ale jakie drużyny?
0: Motorniczych z różnych krajów w
1: Ale
0: Europie.
1: Czy to są na przykład, że jest tam Niemcy stary,
0: kurczę,
1: kontra Włosi,
0: za krótkie
1: kontra
0: te podkłady.
1: Coś tam?
0: Tak, tak. Tak.
1: Okej, czyli mamy po prostu śpiewać piosenki, że nienawidzimy jakiejś narodowości, a nie,
0: nie
1: że nienawidzimy jakiegoś
0: tylko, że
1: zespołu.
0: Tramwajarze no tak, z tego
1: no,
0: kraju.
1: Ej, niemieccy tramwajarze, mamparze. To za łatwe. Dajcie coś trudniejszego. Tam to za dnia, tam mogą być dzieci.
0: Ty, ale tam
1: coś...
0: może być wszystko, każda nacja podłożona.
1: To prawda.
0: Portugalscy tramwajarze. Można wszystko podłożyć. Wymyśliłeś uniwersalną piosenkę. O to właśnie chodzi w przyśpiewkach takich, że to trzeba, wiesz, uniwersalne takie, albo właśnie podłożyć pod jakąś znaną piosenkę. Włosi mają fajne. Włosi mają takie,
1: hej,
0: wiesz,
1: niemieccy tramwajarze, polski zespół wam pokaże.
0: Hej! Hej! No, to musi być jakieś zakończenie, nie?
1: No musi, ale to dopiero był pierwszy ten. Ta pierwsza wers.
0: Dobra, no to zapisz, bo to nawet
1: zapisałem.
0: Fajne. Tylko melodię jeszcze trzeba by fajną jakąś wymyśleć do tego, żeby, wiesz, wszyscy znali, kojarzyli te melodie. Ktoś napisał właśnie, że Karol z Miodowych Lat był tramwajerzem. Oczywiście, ja teraz się trochę tak czuję, jak ty jesteś Karol, jestem Tadzio Norek i oni tam w paru odcinkach musieli wymyśleć piosenki. Ale fajne wymyślali piosenki. No dobra, dobrze, to co, zapisałeś, nie mamy oczywiście innej pary, mamy tylko tę parę, więc kto z tych dwóch utworów, który z tych dwóch utworów zostanie przez Państwa wybrany, no tego w tej pół godzinie usłyszymy po prostu, a reszta utworów to już nie wiem.
1: Mogłyby być czasu, takie stare tuningowane składy. Takie, w sensie, to jest jeden taki, na przykład, że jeden taki wagon tramwajowy, nie?
0: No.
1: I że tam w środku jakieś są, nie wiem, stare firanki, albo że jest drewniana podłoga, jakieś takie światełka, albo jeden taki...
0: Całe miasto dobrze wie, kto po szynach wozi się.
1: Fajne.
0: Dobre, fajne.
1: Dobre, fajne, fajne.
0: Kurczę, znowu coś nadusiłem. Cześć, Konrad.
1: Czekaj, czekaj, nie mów jeszcze, słuchaj.
4: Witajcie, witajcie. Witam prowadzący.
1: Witamy, słuchaczy.
4: Tak, mała przyśpiewka.
0: Tylko ostro!
1: Poczekaj!
4: Ale nie, z kulturą!
1: A, dobra,
4: z
1: kulturą, dobra.
4: Elegancko. Trzymamy poziom,
0: dobra. Dobra, dobra.
4: No. Polscy tramwajarze, reszty nie kojarzę. Jedziesz.
0: Dobre, fajne.
1: Dobre, fajne. No.
0: Bardzo fajne, trzeba to też zapisać, bo potem może jakieś głosowanie zrobimy. To jest bardzo dobre. Bo w zasadzie też jest...
4: Tak, bez przekleństw.
0: Ale no, to też jest zgodne z prawdą, no. Bo przecież no, nie dokładnie. Kojarzymy innych tramwajarzy. Ja nigdzie, w żadnym chyba kraju nie jechałem tramwajem.
4: No.
1: Na pewno są ci w San Francisco, są na pewno.
0: No.
1: I w Portugalii też.
4: A we Włoszech, to mówiliście o włoskich. Zobaczcie, jak oni mają zryte bani, że oni nawet mają wodne tramwaje. No to już nie da się go prowadzić.
1: To prawda.
0: No. Tak.
1: Jak tam te szyny rdzewieją
0: i
1: przecież.
0: I czy to są dalej tramwajarze? Czy już jacyś...
1: No. Udawańcy.
0: Przebierańcy
1: to są.
4: Tak, przebierańcy. No.
0: I tak jutro będzie właśnie.
1: No. Czy chcesz, Konrad, zagłosować jeszcze?
4: Oczywiście. Regulaminem na jedyneczkę, poproszę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki i do usłyszenia.
4: Trzymajcie się, miłego popołudnia.
0: No i fajnie, bardzo fajna piosenka. Państwo też możecie wysyłać swoje propozycje 886-971-971. Dzisiaj wam pokażę, wujek, jak tramwajem

0: najważniejsze zrozumieją tylko Polacy. Więc oni będą wiedzieli, że to jest śpiewane do nich.
1: Może coś zagranicznego.
0: Coś zagranicznego też możemy. Cześć, Irek.
2: Co jest zagraniczne? Cześć, chłopaki.
0: No, mogą być tramwajarze zagraniczni.
1: Bo na razie mamy piosenki takie, żeby nasi znali i żeby naszych niosło. Ale żeby jeszcze troszeczkę zagranicznym podciąć skrzydło, bo to jednak element dywersji w kibicowaniu jest moim zdaniem niezbędny.
0: Tak, to tak. To też po angielsku byśmy musieli coś na tramwaje, nie?
1: Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tramwajarze! Auf Wiedersehen!
0: Fajne.
2: Jak będzie tramwaj po niemiecku? Ja mówię po niemiecku.
1: Trammaschine! Trammaschine?
2: Sfera to jest samochód, bus to bus, a muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Chyba jechałem kiedyś tramwajem w Niemczech.
1: Schwarzenklopen. Strzelam teraz.
0: Ale to rzeczywiście masz, drogi Irku, bardzo takie wątpliwości, no dobre, no bo żeby zaśpiewać piosenkę po niemiecku, musielibyśmy znać niemieckie słowa. A
2: ja
0: no problem się pojawia.
2: Tak. Utanenbaum, die Grüßen deine Blätter.
0: Ale nie, to jest jakaś taka ładna piosenka, taka żeby właśnie...
2: Der Wilkuten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Takie znam jakieś takie piosenki po niemiecku. I jeszcze była piękna taki zespół był Grupp Fekan. I oni śpiewali Wo bist du mein Sonnenlicht.
1: Nie, ty za ładny śpiewasz, ty w ogóle nie kumasz. Ty byłeś kiedyś kibicem w ogóle, Irek?
0: Irek, to musi
1: stałeś
0: być...
1: Stałeś obok kibica, Irek, kiedyś? Ale jak muszę... się, poczekaj, jak
2: ja
1: się mówi twój po niemiecku?
2: Rudla, jak ostatnio...
1: To wszystko wyjaśnia. Dobra, to dziękujemy, Irek.
2: Chciał rozłączać, a Sparta Wrocław zwycięży na pewno w tym roku.
1: Słuchaj, jak się ten po niemiecku mówi twój? Deine? Coś takiego albo wasze?
2: Deine.
1: No to słuchaj. Deine Mutter ist Komputer.
2: A to jest świetne, bo komputer po niemiecku znaczy choć indyku.
0: Choć indyku?
2: Komputa to jest indyk. Aha. I dlatego oni mówią przez takie J, komputa. Okay.
0: Dobra.
2: A komputa to będzie choć indyku.
0: No dobra, no ale Irek, no to zepsułeś nam zabawę.
1: Mi nie zepsuł. Ja się dalej super bawię.
2: Od tego właśnie jestem.
1: On jest
0: ale
1: stary,
0: nie, ale Irek,
1: on
0: jest... poczekaj, ja chciałem powiedzieć, dobrze kombinujesz, bo mamy tutaj niemiecką piosenkę, mamy melodię, to jest ważne. Mamy melodię. Okay, Niemcy znają. No tą pierwszą, co tam zaśpiewał. Niemcy znają tę melodię, więc na tę melodię musimy teraz coś brzydkiego zaśpiewać po prostu.
1: Na Tannenbauma? No o to chodzi? O to Irek śpinucił czy o jaku?
0: Tak, chyba tak. No to śpiewałeś tak, Irek.
1: Albo na hymn III Rzeszy.
0: Nie! A nie, dobra.
1: Nie. Dobra, dzięki. Irek, co ty gadasz w ogóle na antenie?
0: No
1: takie
0: właśnie,
1: rzeczy.
0: Nie można.
2: Pamiętam, w Niemczech miałem jakiś sympozjum chyba z młodymi studentami i kazałem im podnieść ręce do góry, ale po niemiecku podnieść ręce do góry brzmi Hände hoch.
0: Tak, to wiemy.
2: To tak zabrzmiało, że tak z ust Polaka wśród Niemców zabrzmiało dosyć dziwnie i już więcej tam do nich nie mówiłem, że podnosili ręce.
0: Już więcej nie przyjechałeś po prostu. Dobra, dziękujemy
2: nie,
0: ci bardzo.
2: Nie, zaprosili.
0: Nie zaprosili, okej.
2: Nie zaprosili.
0: Miłego popołudnia, na razie, cześć.
1: Pozdro, Irek, trzymaj się, cześć, pa.
2: A jeszcze głosowałem.
0: Jeszcze. A, dobra, no to dawaj szybciutko.
2: Na jak... jedynkę i na dwójkę jednocześnie.
0: Dobra, no to okej. Okay, dobra, dzięki.
1: Czyli dalej nie zagłosował. Chłopak, jeszcze nie zagłosowałem. Chcesz? Nie, nie chcę, dalej nie chcę.
0: Dobra, ty, no bo się czas kończy, musimy parę
1: no to
0: rozwiązać.
1: Lecimy. Rozwiązałeś się parę, leci tutaj ten.
0: Co wygrało?
1: Co wygrało? Ten wygrał. Czekaj, gdzie on był?
0: O tutaj.
1: Czekaj, chwilę, moment, zgubiłem.
0: No był, szpula mi zniknęła. Był tutaj, o jest winyl.
1: Bardzo proszę.

0: wkroczyliśmy, szanowni państwo, w kolejną godzinę i w trzecią półgodzinę audycji. Na razie póki co wszystko się zgadza, jedna para na pół godzinki.
1: Tak, zaczynamy piąty kwadrans.
0: To, co nie wejdzie dzisiaj do audycji, może wejść jutro. Na przykład. Jutro też jesteśmy, ale rano. I mamy gościa, fajnego gościa. O, a ty możemy już zagrać to, czy nie?
1: Co?
0: Nie sprawdzaliśmy jeszcze, bo my dostaliśmy...
1: Nie, no jutro sobie zagramy.
0: Jutro zagramy. No ale ile dostaliśmy tego?
1: A nawet nie.
0: No właśnie, musimy sprawdzić, bo dostaliśmy, słuchajcie, utwory nigdzie jeszcze nie publikowane, które będziemy mogli...
1: Nie do znalezienia w internecie.
0: Nie, nie znajdziecie tych najnowsze numery DJ 600 Volt.
1: Mhm.
0: Nikt tego nie słyszał, znaczy on słyszał i my będziemy jutro. I państwo też, jeśli będziecie jutro z nami. O godzinie po 8, prawda? Mniej więcej. Ty, a może by coś tego właśnie zagrać, co?
1: Tak się zastanawiam, stary, czy ci motorniczy tak samo się jarają na te mistrzostwa? Czy to dla nich jest jakiś tam, wiesz...
0: Słuchaj, ja w ogóle chciałem zadać pytanie.
1: Czy to jest dla nich jakiś obowiązek?
0: Nie, no co ty. Chciałem zadać pytanie. Jeszcze teraz się pojawiło kolejne pytanie. Czy oni dostają, bo wiesz, takie najbardziej dla sportowców najważniejsze wydarzenie to są igrzyska. Prawda?
1: No tak, albo Mistrzostwa Świata, tak.
0: No tak, a to zależy od sportu, ale dla takich, wiesz, wiadomo, mistrzostwa. Igrzyska w sensie. Czy w takim razie, i wiesz, dlaczego jest ważne? No bo też wiąże się z pewnymi grantami, bo dostajesz tam coś i oczywiście chwała wieczna też, ale też pieniądze i potem emerytury i tak dalej. Czy na przykład jak taki motorniczy bierze udział i zajmuje wysokie miejsce, no to mam nadzieję, że on nie dostaje
1: na cele charytatywne.
0: No, ale że nie dostaje tylko
2: reprezentowanie
0: uścisk.
2: Tramek z polu to jest honor.
0: I uścisk ręki kierownika zajezdni.
2: Dobrze ci poszło, no, fajnie było.
0: No tylko właśnie, czy coś tam jeszcze się z tym wiąże. I drugie pytanie jest takie, bo my wiemy, że są wśród nas kierowcy autobusów, bo piszą do nas, ale czy jest jakiś tramwajarz? O to chciałem też zapytać. No wiadomo, że jak teraz prowadzi tramwaj, to nie napisze, nie?
1: Czy to jest taki?
0: To się kojarzy. Kojarzy tramwajowo? Mi się kojarzy. Mi się bardzo kojarzy. Z tramwajem. A dlaczego? No bo pan Bogdan Łazuka.
1: To co, jako podkład?
0: No to dawaj. To leci chyba jako podkład. W poniedziałki.
1: Tak?
0: No.
1: To nie możemy.
0: Nie, to my albo gramy w całości, a...
1: To nie gramy w ogóle.
0: To nie gramy, dobra. No i tak, proszę państwa. Zobacz wiadomości. Może napisał jakiś tramwajarz.
1: Motorniczy.
0: Motorniczy, tak, motorniczy.
1: Weź tu coś?
0: Nie, to Stoperek, pozdrawiamy, Stoperka.
1: Cześć, witamy serdecznie tutaj.
0: Też nie.
1: No to zaprezentujmy parę.
0: Dobra, ale naszą? Czy...
1: Albo pójdźmy sobie coś i chodźmy sobie po kawkę.
0: To poczekaj, najpierw porozmawiamy z Bogusiem.
1: No nie, naduś, jak Boguś dzwoni.
0: Naduś jedynkę.
1: Boguś, naduś.
0: Cześć Bogusław.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Albo inaczej, tak jak zawsze się melduje u Łukasi. Hej, dzień dobry.
0: No dobrze, Bogusław, widzę, że...
3: Dzień dobry, panowie. No. Właśnie powiem, przepraszam, że przytrącę się, ale tak właśnie odpaliłem teraz radę, mówię, ej, mamy piątek rano, mówię, coś mi tutaj, jakieś styki mi się palą chyba.
1: Bo to już dawno się palą.
3: Bo ja sobie z Kamilem byłem dogadany na PlayStation 2, a tu kurczę, słyszę panowie z rana, mówię, nie może być.
0: No to może właśnie dlatego, że Kamil się z tobą umówił na to PlayStation, tego dzisiaj tutaj nie ma.
1: Bardzo możliwe, tak.
0: I czeka na ciebie, a ty dzwonisz tutaj, a on czeka na ciebie na serwerze.
1: Bo Boguś dopiero teraz przypomniał. Ty, ja byłem...
0: Umówiony
1: na PlayStation 2, to w ogóle jeszcze się umawia na PlayStation 2?
3: Tak, i to jest na grę SSX, bardzo dobra gra.
1: Jaka? SSX?
3: SSX, tak. Taki
1: to te snowboardy?
3: Dokładnie tak.
1: Stary, ja kupiłem tę grę 2 tygodnie temu w Lumpeksie, zadychę.
3: O!
0: To ty możesz z nimi, możesz, słuchaj.
1: No.
0: Się podłączyć, ale no tak, bo ty masz dwójkę na działce, nie?
1: Nie, mam trójkę.
0: A. No to, to po co ci gra na dwójkę?
1: To jest na trójkę.
0: Aha, okej.
3: Okay. Ale na PlayStation 2, znaczy na PlayStation 3 też jest przecież kompatybilność też, tylko trzeba mieć odpowiedni model. Taka ciekawostka.
1: Nieźle.
0: No to...
3: Dobrze, panowie, co gramy, co wybieramy?
0: No
3: co
0: właśnie
3: mamy
0: nic.
3: Dzisiaj na
0: to jeszcze, nic. No
1: tak
0: nic.
1: Się zadzwoniłeś w takim momencie właśnie
0: nic
1: zawieszenia.
0: Było,
1: tak?
0: No. Rozmawialiśmy sobie
3: może,
0: i zobaczyliśmy, że dzwonisz.
3: A może Zbyszka zagracie, panowie?
0: Nie. Zbyszek tylko jutro. Jutro 7.55. To wiesz, tu w tym radiu nie gra się Zbyszka. Tylko 7.55.
3: W tym radiu się nie gra Zbyszka.
0: No, tylko raz w tygodniu. Ale możesz powiedzieć coś, jakiś inny utwór zaproponować, to może weźmiemy go pod uwagę.
1: Czy jesteś Boguś może motorniczym?
3: To, że jestem gruby jak Krawczyk, to nie znaczy, że jest za tramwajem.
0: No, my szukamy.
1: To warto spróbować.
3: Nie, przepraszam. Nie. Jeżdżę motorem, ale nie jestem motorniczym.
1: Okej. Czyli jesteś motorową.
3: A jak?
2: To co, muszczamy? Co robimy? Co się dzieje?
0: No Boguś nie chce za...
3: Widzę 600 V, wychylę bymy.
0: No dobra, słuchaj, no.
3: My... Panowie, to nie przeszkadzam, wszystkiego dobrego wam życzę przede wszystkim. Jutro was słucham oczywiście.
1: Ekstra.
3: Szkoda, że już nie leci Słoneczny Patron.
0: Leci? No co ty?
1: Ale to jutro.
0: Ale jutro. No jutro,
3: ja spokojnie. Ja posłucham, oczywiście.
0: No to jutro.
3: Jutro samego rana melduję, że będę słuchać.
0: Dobra, super, ekstra, dzięki cześć, Boguś, na razie, miłego popołudnia, cześć. Słuchaj, a jaki tytuł ma ten utwór w ogóle? Ten, co powiedział Boguś?
1: Ja nie do końca go słuchałem, przepraszam.
0: Chyba tak się nazywał, Wychylilibymy, co nie?
1: No chyba tak.
0: No to chyba tego nie mamy.
1: Możliwe, bo tam jest chyba słowa powszechnie uznawane za wulgarne, wydaje mi się.
0: To nic, to my od siebie coś w takim razie, a później zaproponujemy państwu jakąś parę, prawdopodobnie. Żeby trzymać tradycji.
2: Czy się zostawimy na jutro?
0: To na jutro. No, to no, fajne jest. Ale widzę, że dobre winyle popakowałeś do plecaka.
1: Jest tutaj, nachowałem tego, synek.
0: Ale to jest fajne. Ale będzie jutro, proszę państwa, grane.
1: Stary, tu.
0: Ale fajne.
2: Są jego solen.
0: Tak, takie będzie jutro, no.
1: Wylecie na...
2: Nie. To jest właśnie to śpiewałem, jak jechałem stary na rowerze, co mi ta mucha wpadła.
0: No,
2: które?
0: Tak. O ten winyl, ten?
2: Ten?
0: Mhm.
2: No fajny jest.
0: To dzisiaj.

0: Tak, to jest jedynka w tej parze, w tej pół godzinie.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: On chyba Goulin, bo to Goulin? Po francusku się chyba mówi Goulin. Do I Wanna Know, to był jedynka. A to jest utwór drugi w tej parze.

0: No dobra, oba takie w miarę
1: spokojnie
0: przyjemne
1: mogą do państwo do nas dzwonić i na przykład rezygnować z głosowania. Dzień dobry, ja chciałbym powiedzieć, że nic tutaj w tej parze mi się nie podoba, ale można coś tam zaproponować.
0: No może.
1: Może zmieniać, może o.
0: O, zmieniać. Dobra, Teodor, cześć Teodor.
2: Siema.
1: Czekaj Teodor, wymyślamy teraz właśnie zasady.
0: Poczekaj,
1: dla ciebie.
0: Bo on coś ma. Co masz?
2: Ja mam przyśpiewkę dla...
0: Kurczę, ale naszych... musisz powiedzieć cenzuralna czy nie?
2: Cenzuralna, nie ma żadnych przekleństw.
0: No dobrze, no to dawaj.
2: Dobrze, zaśpiewam. Nie do końca pamiętam jaka melodia do tego, ale zaśpiewam taka, co najbardziej mi spadła do tego. Polski tramwaju, pokaż nam drogę do raju, raju. Polski tramwaju, pokaż nam drogę do raju.
0: Fajne, fajne. Takie miłe, fajne. Podoba mi się. No można, można właśnie.
1: Można, tylko trzeba chcieć trochę. No.
0: Tak. Ale no to widzisz, i słuchaj, jak jutro pójdziesz tam, to musisz to zacząć. Musisz zacząć to śpiewać.
2: Dobrze, zacznę to śpiewać.
1: Znaczy, ty jesteś, Teodor, raczej takim tramwajowym kibicem, czy byś powiedział, że jesteś ultrasem, czy raczej chuliganem?
2: Mam wujka, który jest właśnie...
1: motorniczym?
0: Na serio?
2: Tak. No.
1: I startuje?
2: Mam wujka. Prowadzi. Nie jestem pewien. Ale chyba nie, bo tak to by powiedział.
0: No powiedziałby, słuchaj, to jest
1: chyba,
0: taki
1: że ten... to jest niespodzianka dla całej rodziny. Przygotowywał się w Bieszczadach, w odosobnieniu. Zbudował sobie tory z drewna i załadował tam worki z piaskiem.
0: Ty nie widziałeś nigdy chyba tego.
1: Nie widziałem. Nie widziałeś.
0: No nic. No dobrze, Teodor, a powiedz, czy głosujesz na któryś z utworów, czy któryś z utworów zmieniasz?
2: Ja głosuję na jedynkę.
0: Jedynka. Bardzo proszę. Odnotowujemy twój głos. Dziękujemy i życzymy miłego popołudnia.
1: Gulę.
2: Miłego popołudnia.
0: Dziękujemy. Dzięki, bardzo,
1: cześć,
0: bardzo
1: pa.
0: Dziękujemy. Gulę. Ja nie wiem, czy tak
1: tam
0: się
1: gulę
0: czyta.
1: Teraz już tak.
0: Teraz już tak. Teraz chyba tak.
1: Dobra, co tam papryc już nam tutaj zaproponuje?
0: I tak, odbieram.
1: To a to musisz muszę... tego zrzucić? O, tak.
0: Dobra. Cześć.
3: Siema. Halo, kampus.
1: Halo, to kampus. Witamy serdecznie. Czy zmieniamy? Czy zostawiamy?
3: Zmieniamy,
1: czy co robimy?
3: No, oczywiście,
1: ale zmieniamy,
3: zmieniamy
1: gulę, czy zmieniamy tego drugiego świrachę?
3: To drugie.
1: Dobra, dobra, to dobrze, bo nie zapisałem co to mi dużo ułatwia.
0: Na co zmieniamy?
3: Na MIA.
0: Na MIA, a jaki
1: ale
0: utwór?
1: Jakie? MIA Paper Planes?
3: Dowolny.
1: Dobra, dowolna MIA. Super, dzięki.
3: I na MIA głosuję.
1: Dobra, poczekaj, kochany.
3: Jak zmienione, to już jest głos.
1: No tak, a jak ktoś na przykład zadzwoni i zmienia ci MIA, to znaczy, że ja mam skasować
0: nie
1: twój głos, czy ten głos już zostaje przypisany do dwójki?
0: Ja bym nie zmieniał. W tej grze bym zostawił. Słuchaj, Patryk, zostawiamy.
3: Nie, zmieniajcie i zobaczymy, co wygra zmienione.
0: Ale
3: więc
0: to my nigdy nie rozwiążemy wtedy tego konkursu.
1: Czyli poczekaj, bo Teodor tutaj dawał na gulę, tutaj zmieniliśmy na MIA, czyli jest w tym momencie pyk-pyk. I zobaczymy. I głosy są przypisane do numerów w tym momencie. Czyli jest jeden gulę i dwa MIA.
0: A dobra, w ten sposób chcesz to zrobić.
3: A i tak na końcu puścicie, to chcecie.
0: Dokładnie
1: i,
0: jak,
1: i od razu, że to jest inteligentny człowiek. Inteligent, kwiat polskiej inteligencji.
0: O tak.
3: Zawsze musi być na wierzch.
1: A jak? I dlatego się tak lubimy, kochani.
0: Dzięki.
1: Pozdro,
0: trzymaj. Do jutra, cześć.
1: Elo.
0: Dobrze.
1: W takim razie mamy nową zabawę. Jeden jest gulę, dwa jest MIA. Jest po jednym głosie, więc właściwie gra rozpoczyna się od nowa. Można zmienić
0: patch po tutaj
1: utwór, ale nie
0: piszą.
1: Można cofnąć.
0: Nie można tak, liczby głosów zerować,
1: tak.
0: Ale to zapisuj, bo tutaj już słuchacze piszą.
1: Dobra, poczekaj. Zmienione jest tutaj pyk, wyżej jest, o co chodzi? To się dowiemy za chwilę. Tu tak jest dwa, jeden,
0: nie,
1: albo, dwa,
0: jeden
1: albo dwa. No to dawaj, no to mamy dwa i dalej mamy remis i nic się nie zmienia.
0: Dobrze, no dobra, no to a kiedy...
1: Ale tu gdzieś z daleko.
0: To musimy czas w takim razie.
1: From Great Britain, god damn.
0: Gdzie? A,
1: tutaj. Patrick from Great Britain.
0: Patrick z Wielkiej Brytanii, nieźle. Słuchaj, to ograniczmy to w takim razie czasowo chociaż.
1: Dobra,
0: bo tak
1: 45
0: to będziemy...
1: sekund.
0: Co? Nie, no dajmy czas do 18:20, żeby można było coś jeszcze...
1: Dobra, to są dwie minuty. 886-971-971.
0: Tak.
1: To jest dosyć prosty moment. W tym momencie, teraz jak chcecie coś usłyszeć, to po prostu dzwonicie, mówicie, że zmieniacie, że głosujecie i potem blokujecie linię.
0: Tak. No to... Awa, czekaj, bo ja muszę zobaczyć, czy ktoś w ogóle dzwoni. Podaliśmy numery? 228277205. Tutaj dzwonimy. Jest, papa dzwoni, Lenkiewicz. Od papy nie odebrać zawsze.
4: Kurde, to muszę przestać biec.
0: No to, to czekaj, to zapauzuj na zegarku w takim razie.
1: Już. Nie ma co, on ma dzisiaj bieganie w luźnym tempie konwersacyjne. Jedynkę wybierasz, dobra. Czyli że gulę, czy zmieniasz?
4: Zmieniam.
0: Zmieniasz.
1: Dobrze.
0: Zmieniam.
4: Łona z Jimkiem, taki kawałek macie na ten.
0: Dobra, już
1: Łona
0: robi się.
1: Fit Jim. Ekstra, i razem głosujesz.
4: Na mnie.
1: No to ekstra. Pozdro, trzymaj się, miłego bieganka.
4: Na razie.
1: Hello.
0: Papa to jest spoko gościu. Jeszcze mamy czas, proszę państwa, jeszcze minutka. Tu Radio Campus, słuchamy z uwagą. Halo.
1: Halo.
5: Halo, halo.
1: Cześć. Halo, halo. Cześć.
5: Witam was, Piotrek Tramwajarz.
0: Do nie mogę za bardzo z wami rozmawiać. Mamy tramwajarza, ekstra.
1: Przerywamy konkurs.
0: Tak, czas stop, będzie jeszcze 30 sekund.
5: Kochani, ja nie mogę za bardzo z wami gadać, bo tutaj są kamery, to się nagrywa, ja ryzykuję premię. Także docencie to. I proponuję wam wspaniały utwór na YouTubie, co jest znajdźcie, Tramwajowy Król, to jest Disco Polo. Puśćcie to w jakiejś parze, albo najlepiej tego nie puszczajcie, bo to jest Disco Polo i cześć.
0: Dzięki, uważaj, trzymaj. Rozłączył się. Ale, ale ryzykowo.
1: Kurde, a może jutro rano by coś nam powiedział więcej. Jakbyś mógł jutro rano
0: no,
1: tak zadzwonić.
0: Byśmy pogadali chętnie.
1: Damy
0: tak.
1: Radę, tak.
0: I daj znać jutro, jak tam słuchasz nas jeszcze, to dawaj jutro znać i słuchaj, szerokich torów?
1: Chyba to właśnie,
0: nie,
1: było
0: bo jak
1: takie
0: ci się
1: pytanie,
0: rozjadą, to...
1: co się mówi.
0: Lepiej nie. No taki...
1: Takiej samej odległości między szynami.
0: O właśnie, przez całą trasę.
1: Stałej odległości między szynami.
0: Dobra, i wracamy. Słuchaj, jak ten utwór Łony z tym Jimkiem się nazywa?
1: Słuchaj, poczekaj, weźmy tam.
0: Dobra, poczekaj, odbieram telefon, bo wiesz, jest konkurs. Cześć, jak masz na imię?
6: Kuba.
0: Kuba, i co, Kubo? Głosujesz na jedynkę, czyli Łona i Jimek, czy na dwójkę, czyli MIA? Czy zmieniasz?
6: Na... Nie, ja chciałem zmienić.
0: Dobra, który utwór, jedynka czy dwójka? Który zmieniasz?
6: Jedynkę.
0: Jedynkę, dobra.
1: Na co?
6: Na ZB Aurosign.
0: O kurczę, co to jest?
1: Z jak?
6: ZZ.
0: A, ZZ, tak. ZZ to kojarzę.
6: Out of Time. To jest ich najnowsza płyta teraz, niedawno wyszła i jest rewelacyjna, serdecznie polecam.
0: No dobra, dobra, dzięki, to
1: poczekaj,
0: na razie, no.
1: Jaki ten utwór, tytuł?
0: No, najnowsza płyta.
1: Ale
0: no,
1: to jest płyta...
6: Out of Time.
1: A coś tam time. Dobra, znajdziemy. Coś tam time. Ja rozsiewam twoje pleśniowe macki i zaraz znajdziemy. I rozumiem, że głosujesz na to, czyli pyk na jedynkę. Dzięki, trzymaj się, pozdro, siemano.
6: Dzięki. Siemano.
0: Dobra, słuchaj. Przedłużyliśmy tam trochę, to teraz też musimy przedłużyć. Pokaż jeszcze telefon i zobaczymy szybciutko, czy ktoś dzwoni i mamy...
1: Tu czysto. Słuchajcie,
0: 5 sekund. Jeżeli, dobra, ktoś dzwoni, odbieramy.
1: Jest, na jedynce.
0: Tu Radio Campus, jak masz na imię?
7: Halo, dzień dobry, z tej strony Marcin.
0: Cześć Marcinie. I co? I co? I
1: ale
0: co?
1: Ale ciebie dobrze słychać, jak na kogoś, kto jedzie samochodem.
0: No, dobry masz zestaw.
7: Wow.
1: Tak.
7: Super, bardzo mi miło.
0: Dobry samochód.
7: Chciałem zagłosować na Jimka i Łonę.
1: Już go
0: już
1: tego
0: nie
1: dawno nie ma.
0: Słuchaj, już nie ma, ale możesz zmienić.
1: Możesz zmienić, bo teraz jest ZD.
0: Na jedynce,
1: coś tam,
0: tak.
1: Na jedynce. I ma 4 głosy. Więc jak zmienisz z powrotem na Łonę i zagłosujesz, będzie miał 5 głosów. Możesz też zmienić MIA na Jimka i Łonę i ona będzie miała 3 głosy
0: to
1: i będzie
0: wtedy
1: to potwornie głupie, bo tak. Stracisz ten głos i nie posłuchasz tego, co chciałeś. Więc ogólnie opcję numer 2 odradzam.
7: Tyle opcji do wyboru. A mogę dorzucić jeszcze jakiś utwór od Lilu?
0: No w sumie, wiesz, no możesz w sumie dorzucić, ale to już pewnie jak zmienisz, zależy gdzie zmienisz. Poczekaj, jak, na którym miejscu chcesz zmienić ten utwór? Na jedynce czy na dwójce?
7: Na dwójce.
0: Dobra, nie ma
1: słuchaj,
0: problemu.
1: Nie ma, zmieniamy.
0: Zmieniamy, mamy wpisane.
1: I trzeci głos.
0: I trzeci głos. Szerokiej drogi. Miłego popołudnia.
7: Dzięki.
1: Cześć, pa.
7: Wzajemnie.
0: Ale widzisz, że się okazuje, że te zasady są na maksa skomplikowane.
1: Mimo tego, że się ciągle powtarza.
0: Ale słuchaj, jeżeli ty rozumiesz i ja rozumiem, no to tylko teraz trzeba ten winyl znaleźć.
1: Czekaj, Patrycjusz na 2 tutaj, pyk. I mamy remis po 4. Pod jedynką ZD Eurostime i pod trójką...
0: Lilu.
1: Pod dwójką.
0: Ale Lilu właśnie, bośmy nie dopytali, tak się zaczęliśmy śmiać.
1: Że to po prostu nie poleci. słyszałeś, co nie, no, Paprycyz
0: Lilu,
1: mówił.
0: Ja pamiętam, Lilu, taka była raperka. Uznamy, że to jest ta Lilu.
1: Zobacz, ba, jeszcze mamy.
0: Dobra,
1: tutaj.
0: Dzwonimy, odbieramy. Dobra, cześć Ola.
8: Halo.
9: Hej.
1: Cześć.
0: Słuchaj, ja wiem, że zasady są turbo skomplikowane, ale musisz się po prostu poddać.
1: Tak, go with the flow, jak
0: tak,
1: to się
0: go
1: mówi.
0: Tak, go dokładnie. I,
1: be like water.
0: I teraz tak, czy oddajesz swój głos na jedynkę, czyli na ZZD, czy na dwójkę, czyli Lilu, czy w ogóle zmieniasz któryś z utworów w tej parze?
9: No ogólnie to mnie zbliżyło z tropu trochę, bo ja się chciałam przedstawić, a tu znacie moje imię.
0: Znamy, bo my...
1: Tak, bo żyjemy w Matrixie wszyscy.
0: Dokładnie.
1: Jesteśmy podpięci pod te same kwantowe komputery.
0: Wyświetlił nam się kod taki, wiesz, binarny i o, Ola dzwoni.
9: Kurde.
1: No, dobra, to chcesz zadzwonić jeszcze raz, to nie, się nie przedstawimy.
0: Udajemy,
1: teraz.
0: Udajemy, że się powiem, nie znamy.
1: Halo, dzień dobry, kto do nas dzwoni? I wtedy pójdzie tak, jak sobie wymyśliłaś.
9: No, o tym marzę właśnie.
1: No dobra, to się rozłączaj. W takim razie my nie, też się rozłączamy.
0: Nie, no.
1: To poczekaj, to ściszymy cię tylko i wejdziemy jeszcze
0: dobra,
1: raz na tym
0: okay,
1: samym.
0: Dobra, to poczekaj. Poczekaj, Ola. Siedź
1: nie
0: tam
1: rozłączaj
0: na linii.
1: Się.
0: Siedź na linii, dobra?
9: Dobra.
0: Czekaj, teraz robimy tak.
1: Ale fajnie robisz.
0: Uwaga.
1: Żeby się normalnie poczuło.
0: Cicho.
10: Alternator. Twój wybór. Twoja muza.
0: I odbieramy kolejny telefon.
1: Halo, kto do nas dzwoni?
9: Hej, Ania z tej strony.
0: Dobrze to wymyśliła, fajnie. Dobrze.
1: Cześć Zośka, co tam słychać?
9: No ogólnie to chciałam powiedzieć, że się trochę zdziwiłam, bo zawsze myślałam, że wy tam po tysiące głosów zbieracie. Się zastanawiałam, jak to liczycie, a tu się okazuje, że po 5 głosów na daną piosenkę.
1: Ale to jest, wiesz co, to jest co innego, bo jak ktoś od początku audycji da już taki, jak to się powiedzieć, przykazanie, że to jest normalny, prawilny alternator i że jest para, chwilę pogadam co u ciebie, fajnie, dobra, na rapek i co u ciebie, to tak, ale jak my na przykład, jak ktoś przez pół godziny nie chce słuchać o tramwajach, to po prostu zmienia stację, więc tutaj już w tym momencie może są nieliczni, ale fanatyczni!
0: Fanatycy po prostu...
1: Fanatycy głupoty.
0: Tramwajarzy.
9: Dwa głosy na piosenkę, no come on.
1: Nie, no teraz więcej, teraz to jest remis po 4.
0: Może się okazać...
1: Ale są też zasady skomplikowane, to.
0: Że teraz, bo tu już czas się skończył, więc ty masz decydujący teraz głos. Jedynka, dwójka, czy zmieniasz jedynkę albo dwójkę na swoją propozycję?
1: Wiesz, co bym zrobił na twoim miejscu?
0: Nie podpowiadaj, bo już ostatnio podpowiadałeś.
1: Nie, podpowiem, co bym zrobił na miejscu Marty. Bym się rozłączył i nas zostawił z nierozwiązaną parą.
0: Nie, dawaj.
9: Przyjmuję się od głosu.
1: Też fajnie.
0: Dobra, czyli jeden.
1: Dobra, ona chciała się tylko, Gosia chciała się tylko przedstawić.
0: No spoko. Bardzo ci dziękujemy.
1: I szanujemy taką postawę.
0: Tak, i życzymy miłego popołudnia.
1: Buziaczki, trzymaj się, cześć, pa. Dobra, ostatni głos, Grzegorz, pyk. Na dwa była to Lilu, czy będzie leciała Lilu. Dziękuję,
0: dobra,
1: tematy są związane.
0: Słuchajcie, to jest moja interpretacja, bo ja nie wiem, czy
1: dobra,
0: to
1: jest... Dobra, jest Lilu wpisane, jedzie Lilu, stary, akurat 2 minuty nam wystarczy, zaraz wiadomości.
0: A swoją drogą to jest utwór, który... Ach, nawet nie pamiętam, kiedy usłyszałem...
1: Fajna ciekawostka.
0: Ostatni raz, ale na pewno w tamtym studiu i państwo pewnie zapomnieliście już, że ten utwór istnieje.

0: Це... О.
1: А на зегарах пół до 19 і Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
3: W serwisie burzliwego posiedzenia Sejmu ciąg dalszy, kryzys na linku paliwowym oraz spór o dietę w warszawskich szkołach.
2: Wiadomości.
3: W Sejmie trwa niezwykle długie posiedzenie. Premier wykorzystał swoje przemówienie także do zaatakowania przeciwników politycznych.
4: Ja też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w niechcącym, intencyjnym lub nie promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom.
3: Mówił premier Donald Tusk. Sejm nie kontynuuje jednak wątku obronności, a zajął się dyskusją nad patronem przyszłego 2027 roku. Wielu posłów argumentuje za tym, aby był nim święty Kościoła katolickiego Andrzej Bobola. Z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie cena ropy naftowej wciąż bije rekordy. Baryłka tego surowca kosztuje ponad 100 dolarów. Na stacjach benzynowych ceny paliwa przekraczają zaś 8 zł za litr. Tymczasem jeden z najważniejszych rurociągów na świecie, czyli magistrala wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, przez którą przechodzi 5% światowej ropy, wciąż nie funkcjonuje. Wszystko przez ataki wspieranych przez Iran bojówek, które zniszczyły urządzenia pompujące. Rząd w Riyadzie obiecuje przywrócić działanie rurociągu w ciągu najbliższych 6 tygodni. Do tego czasu część dostaw jest wstrzymana. W Warszawie trwa spór o dietę planetarną w szkołach, czyli ofertę żywieniową o mniejszej zawartości mięsa czerwonego oraz produktów przetworzonych. Radni Prawa i Sprawiedliwości argumentują, że dzieci nie lubią nowych posiłków i masowo je wyrzucają. Apelują także do władz miasta, aby liberalnie traktowały rozporządzenie ministerstwa. Radni PiS złożyli także swój wniosek o dodanie stanowiska rodziców do porządku obrad, jednak został on odrzucony głosami radnych KO, Lewicy, Miasto jest nasze i Wspólnego Jutra. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, które weszło w życie 1 września tego roku, w tygodniowym menu szkolnym musi pojawić się co najmniej jeden w pełni roślinny posiłek bezmięsny. Resort planuje kolejne zmiany, które ustanowią m.in. wodę głównym napojem dla dzieci.
2: Pogoda.
3: Na zakończenie prognoza pogody na początek weekendu. Jutro temperatury wyniosą od 17 do 22 stopni. Możliwe będą przelotne opady deszczu. W nocy należy spodziewać się spadku temperatury nawet do 11 stopni. W sobotę podobnie, choć czekają nas przejaśnienia. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie zaś 21 stopni.

0: No i proszę Państwa, patrzę na zegar, widzę, że weszliśmy w ostatnią pół godzinę. Zaproponujemy Państwu w takim wypadku ostatnią parę dzisiaj. I tyle. I to będzie koniec.
1: Wyprztykaliśmy się po prostu w pierwszej połowie. Pierwsza połowa była super. I...
0: A druga to już zmęczenie.
1: Tak, to
0: a
1: już
0: druga
1: zmęczenie.
0: To już wiesz, to już jest...
1: No to już rękawami oddychamy, jak to się mówi.
0: Tak, tak. Ty, ja w ogóle, właśnie, ciekawą rzecz mi się przypomniała, bo mi się tu wyświetliło coś. Bardzo stary, w ogóle fajny. Ja wiem, że ja może nie jestem... Nie idę z duchem czasu. Ja na przykład
1: nie
0: w IMAXie...
1: Nie jesteś do
0: tak. Kiedy byłeś ostatnio w IMAXie?
1: Na Awatarze.
0: Okej. Okay. No to niedawno nawet w sumie.
1: No.
0: A wcześniej przed
1: nie
0: Awatarem?
1: Nie miałem jeszcze dzieci. No więc tak. Wydaje mi się, że to było w innym wszechświecie w ogóle.
0: A przed Awatarem? No właśnie.
2: Chyba nigdy.
0: Ja też. Ja właśnie na przykład byłem na Odysei w IMAXie. A stary, na świecie powstają takie kina... Że normalnie jakbyś zobaczył, co tam się dzieje, jak się ogląda, to po prostu byś nie uwierzył.
1: A jak się ogląda?
0: No człowieku, w Atlancie mi się wyświetliło kino w Atlancie, stary.
1: Fajne masz na feedzie rzeczy.
0: No nie, no nie wiem dlaczego, ale akurat mi się wyświetliło, że... Bo wiesz, bo ja byłem tam w Las Vegas w tej kuli.
1: No wiem.
0: The Sphere. I oglądałem tą Dorotkę z Krainy tam Oz, bo oni to wtedy grali. Bo wiesz, to nie jest tak, nie wyświetlałem ci wszystkich filmów. Oni muszą te filmy specjalnie przygotować, żeby móc wyświetlać na takim ekranie.
1: Taki?
0: Nie, oni to pokolorowali.
1: Ale ty poszedłeś do najnowocześniejszego kina na świecie, oglądałeś najstarszy film na świecie?
0: Tak!
1: Ty jesteś wariat.
0: Ale naprawdę zrobili to niesamowicie. Wiesz, pokolorowali, trzeba było wszystko tam dostosować, żeby... I tam oczywiście są efekty różne, nie? W kinie tym. Nagle coś ci wylatuje tam za ciebie. Wiesz, fajne.
1: A coś się ten... Jakaś woda, coś tam,
0: nie,
1: jest
0: nie,
1: taki
0: to nie, 4D? To nie takie, nie,
1: nie,
0: to nie takie, że przyjeżdża ci tam cyrk do, wiesz, do jakiegoś parku, wchodzisz do takiego autokaru i masz kino 5D.
1: Ekstra to jest.
0: Bo stoi chłop i ci psika, nie? Więc nie, to nie było coś takiego. I naprawdę chciałbym, żeby coś takiego było tak bardziej dostępne. Takie kino właśnie, takie może nie jak The Spear, bo to jest ogromna inwestycja, ale to w Atlancie też jest bardzo takie fajne. I można
1: ale
0: i tam,
1: co tam
0: sporty
1: takiego
0: oglądają.
1: Jest?
0: Wiesz co, nie powiem ci.
1: A, no to ekstra, fajnie, dzięki. Wpiszcie to... se, kino w Atlancie.
0: Bo ja nawet zapomniałem, jak się nazywa to kino.
1: Ale czy pani Strzaniawska słucha, mogłaby tutaj... Czy ona oglądała razem z tobą ten rok?
0: Nie, ja sam.
1: Nie, koszmar, to się nie dowiemy. Słuchajcie, fajne kino w Atlancie. Coś o nim więcej, ktoś wie, 886, 97.
0: Wiecie,
1: 97,
0: bo to jest, nie. Słuchajcie, wiecie,
1: takie
0: co
1: fajne,
0: to jest.
1: Ekran ma, krzesła normalnie,
0: nie,
1: popcorn.
0: Nie, ale ekran i ma dookoła jeszcze, bo jest ekran i są dookoła efekty. Ty siedzisz w ogóle w jakimś
1: fotelu. Co to znaczy efekty
0: takim?
1: Dookoła?
0: Efekty dookoła są, rozumiesz? Weź sobie to wyobraź, że masz ekran w środku, a dookoła efekty. W telewizji.
1: Ale jakie? Grzechotki, psiukacz jakiś. Jakie
0: nie.
1: Efekty mam dookoła?
0: Na przykład, mi się wyświetliło, bo oni tam Harry'ego Pottera puszczali.
1: No.
0: I wyświetliło, jak tam, wiesz, wpływa, pierwsza część, wpływają tymi łodziami do tego zamku. No to jak oni tam wpływają, to masz dookoła wielki ten zamek pokazany, tu masz las, tu masz to jezioro, wiesz, jak są telewizory...
1: Ale że ekrany masz.
0: To są takie jakby ekrany. Wyobraź sobie telewizory, te nowoczesne telewizory mają z tyłu takie LED-owe światła.
1: No.
0: I one, te światła są po to, żeby
1: no
0: ci
1: wiem.
0: Dać efekt większego ekranu, jeszcze
1: tak.
0: Większego, tak?
1: Tak.
0: No to tam jest na tym właśnie, na tej samej zasadzie, tylko tam masz obrazy też, nie? Masz ten
1: ale
0: zamek
1: jaki? Mona Liza jakaś,
0: nie, no ten, co się dzieje na ekranie.
1: Czyli taki ekran po prostu masz, zakrzywiony
0: ale
1: trochę.
0: To nie do końca ekran, bo sam ekran jest na środku i tam się dzieją rzeczy. Na ekranie.
1: No to skąd wiesz, że to jest ten sam zamek na efekcie?
0: No bo poznajesz, bo widzisz, że to jest ten zamek, no.
1: A jak spojrzysz, odkręcisz głowę,
0: to
1: bo ty
0: masz
1: ciągle...
0: jakiś las. Nie, wiesz, to masz taki experience taki, że no
1: ale
0: jesteś
1: jaki
0: tam.
1: Las? To jest...
0: Nie, nie, czekaj, stary,
1: dobra, ja się cieszę,
0: inaczej,
1: że
0: ty nie oglądałeś chyba
1: ja się
0: Harry'ego
1: cieszę,
0: Pottera.
1: Że ty nie sprzedajesz tego.
0: Panie,
1: jak tam, Krzysiu? Udało się coś dzisiaj? No nie, no znowu nikt. No na mailach wszystko zainteresowani, przyjechałem opowiedzieć. No i nie siadło mi, no nie siadło, no. A co mówisz? No że efekty. Są zapytałem, efekty. Czy Harry'ego Pottera widział. On mówi, że nie. Ja mówię, no to mamy problem
0: to
1: już. No to mamy impas. Klasyczna sytuacja z Szyszkim.
0: O, dobra. Kula, to wiemy, jak się nazywa The Sphere, tylko jak się nazywa ten w Atlancie. Czy jutro będziemy, tak będziemy jutro od około godziny 7.13, więc, bo nie wiem, czy jechać do roboty, czy czekać na was. No czekać, no około 7.13 powinniśmy tutaj się pojawić. Dokładnie tak, bardzo ci dziękuję, osobo słuchająca. Kosm. Tak to się nazywa.
1: Co?
0: I ja ci teraz pokażę, bo wysłał linka jakaś...
1: Ale do czego?
0: Dobry człowiek o dobrym sercu wysłał linka. Patrz, zobacz jak tam się ogląda. Tam się sporty ogląda, zobacz. To jest tak, że ty niby
1: dobra,
0: tam prawie,
1: że jesteś.
0: Dobra,
1: niech mi pokażą efekty.
0: No co te efekty? Widzisz?
1: Jakie efekty?
0: Kurczę.
1: No nie ma, no póki co widzę...
0: O, widzisz? No to szybko przelatuje, no.
1: To nie ci... widzę nic, nie mam w ogóle zielonego pojęcia.
0: Jest ogromny
1: pojęcia.
0: Ekran.
1: Zobacz, patrz, może patrz. Zrób learn more, może.
0: Dobra. Ogromny, ty, nadusiłem i nic się nie zmieniło. A, trzeba wpisać maila.
1: Pokaż zdjęcia. Olivens daj na górze.
0: Nie, to będą wydarzenia. My
1: ale
0: potrzebujemy...
1: tu jest Los Angeles, a ty chciałeś z Atlanty pokazywać fajne jakieś.
0: Nie, bo... Ty, to może
1: a
0: oni
1: jest
0: są.
1: Jest Atlanta, więc... jest niżej.
0: Może oni są. Co oni mi tutaj w piosenkę wrzucają?
1: Weźcie mi, nie wrzucajcie piosenki.
0: Piosenek, teraz rozmawiamy o
1: fajnych
0: rzeczach.
1: O kurde, Matrixa
0: rzeczach.
1: Takiego obejrzeć można?
0: Stary, wyobrażasz sobie na takim
1: Matrixa
0: ekranie?
1: W rozszerzonej tej? Nieźle.
0: No, ale nie pokażę.
1: Dobra,
0: ci
1: pokaż.
0: Zdjęcie. O, The Experience, może tu. Dobra, teraz, widzisz? Zobacz, siedzą ludzie, tu siedzą ludzie, tu siedzą ludzie. Tu jest taki ekran, prawda, no. Na środku, a dookoła masz jeszcze inne takie jakby ekrany.
1: Ale mówisz o tych tu na górze?
0: To wszystko to.
1: O tych?
0: Nie to.
1: No ale to tak
0: o
1: jakby
0: to.
1: Jest takie rybie oko trochę. To nie jest żaden efekt, to jest po prostu
0: no,
1: trybuna
0: ale,
1: dalej.
0: Ale
1: no, to nie jest sztuczna trybuna, to są dalej ci ludzie, którzy przyszli na ten mecz na żywo.
0: Tu, ale tam o to...
1: Nie, no ci, tu.
0: Nie, no to są tu, co transmisja jest, chłopie.
1: No, no wiem, że transmisja, ale to tak. Są ludzie, którzy są na transmisji, a nie żaden efekt.
0: Nie, ci...
1: To nie są cyberludzie.
0: Stary, to jest już transmisja meczu. To...
1: No wiem, ale chodzi o to, że to jest po prostu trochę jak takie rybie oko. To jest tak jakby wrażenie takiego zagiętego ekranu trochę.
0: Tutaj tak, ale filmów przecież nie, bo musieliby przerobić w ogóle, wiesz, cały
1: no
0: film.
1: No wiem, no więc co tu na bokach jest? Las na przykład.
0: Efekty. Efekty.
1: No i wracamy do punktu wyjścia. Co za strata w ogóle, strata czasu antenowego. Niech mnie ktoś stąd zmieni. Jak w wrestlingu takie było. Zbijasz piątkę i wchodzi kolega. Gdzie jest mój kolega? Łukasz! Łukasz, ratuj!
0: Już poszedł, ratuj! Powiedział, że idzie już.
1: Efekt.
0: No,
1: ty
0: ale
1: efekt.
0: Fajny. No, chciałbym takie kino. Do czego dążę? Co chcę powiedzieć? Jakiś inwestor niech zbuduje takie kino.
1: A nie ma takiego kina jeszcze w Polsce?
0: Nie ma takiego kina. Są, wiesz, jak jest w Polsce kino?
1: Byłem kino Bambino.
0: Kino Bambino jest w Polsce.
1: Ty, a wiesz, że ten, jak to się nazywa w Zatorze, Energylandia zdobyła tytuł stary najlepszego parku rozrywki w Europie? Że wyprzedziła Disneyland, wyprzedziła coś
0: na
1: tam jeszcze.
0: Serio?
1: Tak.
0: Kupione głosy.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie wiem, nie byłem tam nigdy, no ale jak może Energylanda...
1: Energylanda! Energylanda ostatnie miejsce zajęła. Energylandia pierwsze.
0: Jak Energylandia może Disney? Widziałeś, że
1: jest
0: Disney
1: no.
0: W ogóle się rozbudowuje.
1: Wszystko w Polsce jest fajniejsze.
0: Kolejne hektary parku powstają.
1: A tam stary, ale tam już myszka Mickey stary jest uzależniona od kraku. Dobra, trzeba się czymś zająć.
0: A, gra...

0: No i co, tej pary nie zagraliśmy w końcu.
1: Jakiej?
0: No jakiejś takiej, to inaczej zrobimy, bo już audycja dobiega końca, tak, nie zdążymy, nie ma co.
2: O, dziękuję bardzo.
0: Ale... już trzeba spać, ale może jak ktoś teraz do nas się dodzwoni i zaproponuje utwór, a mi się spodoba, to zagramy. To będzie twój wybór, potwierdzony przeze mnie, twoja muza.
1: A jak się tobie, Krzysztof, nie spodoba, to ja go puszczę.
0: No ale jak się tobie też nie spodoba?
1: Słuchaj, co my jutro?
0: Słuchajcie, dzwoni mój imiennik.
1: O.
0: Witam cię, Krzysztof.
3: Krzysztof, tak, owszem, Krzysztof.
0: Tak, ja też Krzysztof.
3: A myślałem, że nie macie wpisanego.
0: No, nie wiem, wiesz co, ja nie umiem. Ktoś
1: cię wpisał, Krzysztof. Ktoś cię wpisał, Krzysztof, no więc.
3: Boku, ale trochę mnie to z rytmu wbiło, siemasz, Krzysztof.
0: A, widzisz, i Ole też dzisiaj Ole też wbiło z rytmu, a my wiemy
3: ja
0: dużo.
3: Ja w ogóle myślałem, żeby w piątek rano o ogródkach ziołkowych gadać i o ślimakach, a nie w czwartek.
0: No to jutro będzie właśnie gadka o ogródkach i o ślimakach. Dzisiaj widziałem ślimaka.
1: Wow, opowiedz coś więcej.
0: A nie, to jutro.
1: Kurczę, nie wiem, czy mnie emocje...

0: W czwartki tragedia.
1: W czwartki po prostu rzadziej jestem przy radiu, już tak powiem.
2: To tak jak my.
0: No, tak. To prawda.
1: No. Dobra, to pozdrawiam, chłopaki.
0: My cię również. Na razie, cześć.
1: No, na razie.
2: Fajnie. Kiedyś próbowali nam Eluwinę wcisnąć. Na szczęście to się nie przyjęło. Pamiętasz, próbowali nam?
0: Tak, tak.
2: Gdzieś tam w jakieś niby słowo roku, słowach, coś tam. No.
0: A my się, proszę państwa...
2: Nie dajemy.
0: Żegnamy z państwem tradycyjnym dobranoc.
2: To jest tradycyjne?
0: Tak. To tradycja nakazuje, jak jest wieczór, się zbliża, a już, proszę państwa, dni coraz krótsze. Koszmar. Co prawda słońce, znaczy chmury się rozpierzchły na cztery strony świata i teraz w tym momencie, gdyby tylko jeszcze słońce było wysoko, to byśmy je widzieli. Ale chyba zobaczymy niedługo księżyc.
2: No to tak, tym akcentem wydaje mi się, że już musimy. Że już wszystko w tym momencie zostało powiedziane. Skończyły nam się słowa, ostatnie zgłoski, do domu wrócę, tylko bym... I to jedyne. Się wyprztykaliśmy w takim razie.
0: I na wyro od razu się walniesz. Tak jest. Do usłyszenia, szanowni państwo. Jutro pozostańcie z Radiem Campus. My nie wiemy, co się będzie działo, ale na pewno coś ciekawego, a przede wszystkim starannie wyselekcjonowana muzyka.
2: Muzyka.
0: A my jutro zapraszamy, bo będzie gość, i to nie jest żart, to nie będzie ktoś się będzie podszywał, tylko prawdziwy DJ 600 Volt, tym razem telefonicznie, jutro od około godziny 8:05, mniej więcej.
2: No, jakoś tak.
0: Więc na pewno warto jutro z nami rano być. Miłego wieczoru. Pa!

0: 25 lat tylko tibia. To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.

0: A w tymże Radiu Campus kronika wypadków filmowych.
1: I zapadły ciemności. Spieszymy donieść, że godzina 19. O 17 września to już są klimaty takie, że słońce nie świeci.
0: Smuteczek.
1: Ten, ale deszcz jeszcze nie pada.
0: Czas w roku, gdzie zaczynamy, jest ciemno i kończymy, że jest ciemno, a czas, gdzie zaczynamy, jest jasno i kończymy, jest, że jest jasno, skończył się definitywnie dawno temu. Dobra, dzisiaj naćkany kontentem program, audycja i odcinek.
1: Co za nowa mowa, Maciej. Nie wiesz, że w XXI wieku ludzie w Polsce nie mówią takim językiem?
0: Tak. Mówią tak w XIX wieku, tak. Za to w pięknej Warszawie odtworzonej na Netflixie, a już niedługo nie tylko na Netflixie, gdyż tak, dzisiaj o serialu Lalka w kronice wypadków filmowych, ale w ogóle dużo tematów, bo nagrody Emmy zostały rozdane w tym tygodniu. Emmy. Jakoś super dużo o tym nie ma co gadać. Faworytem było Pluribus Applowe, ale wygrało Widow's Bay Applowe. Swoją drogą ciekawy take czytałem.
1: Apple walczył z Applem o nagrody.
0: Tak. Ciekawy take na to czytałem, że w związku z tym, że Apple TV jest jedną z najmniej popularnych platform VOD, to wygrały seriale, o których wiele osób dowiedziało się w momencie, kiedy dostały nagrodę. To znaczy to Widow's Bay, który jest bardzo dobrym serialem. Wdowia Zatoka to się nazywa, tak?
1: Tak, Zatoka, no.
0: Który jest bardzo dobrym serialem, nie jest serialem na z takim rozgłosem, jak niektóre, z którymi kandyduje i jak niektóre, które otrzymywały nagrody w poprzednich latach.
1: Jak typu Adolescence.
0: No tak, mega dyskutowany. I z ciekawostek też Matthew Rhys, czyli odtwórca głównej roli we Wdowiej Zatoce, jest rekordzistą, to znaczy jest pierwszym aktorem, który otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską w wszystkich trzech kategoriach, czyli za rolę w serialu dramatycznym, za rolę w serialu komediowym i za antologię / miniserial.
1: Wezmą go do trzeciej części Diony pewnie zaraz.
0: A na tym rozdaniu otrzymał nagrodę w dwóch kategoriach. Dostał za The Beast in Me i dostał za Wdowią Zatokę, już parokrotnie wspomnianą. Wdowia Zatoka jest super, aczkolwiek nigdy jej nie skończyłem. The Beast in Me zacząłem oglądać i absolutnie nie rozumiem fenomenu tego serialu. Podobał mi się bardzo średnio i też go nie skończyłem, więc może nie powinienem się wypowiadać. Ale Lalki też jeszcze nie skończyłem, więc to weźcie pod uwagę. No ciężko by było obejrzeć 6-odcinkowy serial, każdy po godzinie w ciągu jednego dnia, żeby wam donieść co i jak, ale potraktujmy to tak, jakbym
1: widział. To mówią ludzie
0: całe,
1: o Widow's Bay. Nie będę oglądał każdego serialu, który poleca mi mój hipster kolega z pracy. Jeszcze dodatkowo sam zakładał sobie na jabłuszku konto.
0: No, w ubiegłym roku też Emmy Applowe, bo studio zgarnęło stawkę, więc jak twierdzą niektórzy, Apple wchodzi w buty HBO, to znaczy tworzy jakościowe, bardzo wysokobudżetowe seriale.
1: Wysokiej jakości.
0: Wysokiej jakości z gwiazdorskimi obsadami i mi się ten kierunek bardzo podoba, aczkolwiek, jako że dostałem nowy komputer, wymieniono mi komputer w pracy i mój nowy Mac przypomniał mi po paru dniach, że słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale przysługują ci...
1: Ty pasożycie, ty to... Nie masz zasług, a dostałeś nagrody.
0: Przysługują ci 3 miesiące darmowego Apple Plusa na twoim nowym maczku, więc jak mi powiedział, tak zrobiłem i pierwsze co zobaczyłem to top 10 wybranych dla ciebie.
1: Greyhound.
0: Na 10 miejscu Greyhound, nie? Sobie, Boże drogi, tak dawno mnie tu nie było, a nic się nie zmieniło.
1: Nic.
0: Przybyło tych seriali oczywiście.
1: Sugar.
0: Sugar, tak. No, Sugar też nominowany, ja nie wiem, czy nienagrodzony również w którejś kategorii. Serial, o którym mówiliśmy chyba 2 albo 3
1: For
0: tygodnie temu.
1: For All Mankind, jak zgaduję jeszcze pewnie.
0: Tak, oczywiście.
1: 19 sezon.
0: Oni to dalej kręcą, tak?
1: Nie wiem. No i pewnie Friends and Neighbors, czy tam, jak się to nazywa.
0: Tak, Friends and Neighbors jak najbardziej, ale też no to idź.
1: Ted Lasso.
0: Ted Lasso, ale też obejrzałem coś, do czego się bardzo długo sposobiłem, a czego nie byłem w stanie zobaczyć nigdzie indziej. Okazuje się, że jest tylko na Apple Plusie, to znaczy dokument o Johnny Le Carre, bo obejrzałem, no nie nowy, no ale sprzed paru lat serial na podstawie powieści Johna Le Carre'a. John Le Carre to jest ten gościu, który napisał Szpiega, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Małą Doboszkę i między innymi też Nocnego Recepcjonistę.
1: Tinker, Tailor, Soldiers, Spy, Soldiers Pie?
0: Tak, o ciastach. Obejrzałem dokument o tym literacie, który jest bardzo dobry i jest dostępny.
1: Jakżeś to wygrzebał, nie ma tego w top 10.
0: No, w ogóle jest sporo, tak jak na Amazonie, jest sporo treści na Apple Plusie, które są schowane gdzieś z tyłu. No pewnie dużo, nie? Bo w ogóle ta strona główna ich niezbyt dobrze działa. Te Kulawe Konie też nominowane, chyba nawet na nagradzane też na Apple Plusie, więc Apple Plus stoi bardzo mocno. Silo też ostatni sezon, wszyscy gadali. To chyba najgłośniejszy w ogóle obecnie serial. Poza powiedzmy jedyną, no ale jedyna też dość niszowy, powiedzmy. I
1: no, jak Pluribus, się okazuje, mówiłeś Pluribus?
0: Pluribus, no to jedyna, tak, to miałem na myśli. Dzieli, jak się okazuje, widzów. To znaczy...
1: Jedyna?
0: Tak, dużo widziałem komentarzy, że...
1: A nagrody jakieś?
0: Słaby serial o niczym. No w końcu Kim Wexler, w końcu Rhea Seehorn dostała Emmy za najlepszą rolę żeńską. Aczkolwiek, no naprawdę, Kim Wexler była nieskończenie lepszą postacią i przede wszystkim zasługującą na docenienie. Ostatni sezon Better Call Saul, to, że ona nie otrzymała nagrody za ostatni sezon Better Call Saul, to jest zbrodnia. Ja bym się wysadził tam pod tym miejscem, gdzie przyznają te nagrody po prostu na jej miejscu, ale dobrze, że tego nie zrobiła, bo nie jest wariatką. A propos Apple Plusa, również to pytanie do ciebie, Koper, czy udało ci się przebrnąć przez ten kino moralnego niepokoju w postaci filmu...
1: Katastrofa w duecie?
0: Katastrofa w duecie, po polsku, po angielsku, Mayday z Ryanem Reynoldsem.
1: A po rosyjsku? Jak?
0: Nie wiem.
1: Powiem ci, że...
0: Pierwszy maj. Nie udało ci się przebrnąć.
1: Dwa razy i pół chyba próbowałem i nawet za drugim razem wykrywałem wielokrotnie te momenty, w których odpływam, w których człowiek po prostu nagle zwalnia tempo, wycisza się, nawet muzyka nie gra i nic się nie dzieje, absolutnie się nic się nie dzieje na ekranie. I ja razem z bohaterami, którzy w tym momencie mają przerwę, też zaczynam przerwę.
0: Chrapu.
1: Tylko że ta przerwa się kończy właśnie gdzieś o północy, kiedy leci już napis dawno, albo drugi napis drugiego filmu, który tam z kolei się odpalił.
0: Czy udało ci się dotrwać do Marcina Dorocińskiego?
1: Tak, nie. Dotrwałem już do tego momentu, kiedy film Katastrofa w duecie z Kennethem Branagh i Ryanem Reynoldsem o tym, że jeden szpieg drugiego szpiega spotyka na nieprzyjaznej ziemi rosyjskiej w czasie zimnej wojny i mają wesołe przygody zimnowojenne. Próbują Ryana Reynoldsa odprowadzić do ambasady w Moskwie. I po drodze udowodnić mu jeszcze, że nie cała matuszka Rosja taka straszna jest, jak się ją maluje. Tak, jak
0: to
1: ją
0: mi się w tym filmie bardzo nie podobało.
1: Wujek sam. I temu ma służyć postać Kennetha Branagha, który jest emerytowanym, czy emerytowanym to może nie, ale przeszedł w stan spoczynku z
0: KGB.
1: Z KGB.
0: Był w jednostce alfa, specjalnej jednostce.
1: Tak, że się kłaniają mu się w pas ludzie, którzy wiedzą, co mają wiedzieć, i on też ma tajne sposoby kung fu i krav magi pewnie.
0: Ale jest miłośnikiem amerykańskiej kultury popularnej.
1: Co w ogóle nie przystaje. Nic.
0: Ale jest to super skonstruowana komedia. Jest bardzo zabawna i rozrywkowa.
1: Kiedy się to ogląda dziś, kiedy się to ogląda, mam na myśli, kiedy Grzegorz to ogląda, to ma wrażenie, że połowa z tych scen, jak nie 3/4, zostało poprawione albo wręcz wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Te wszystkie sceny, głęboki dialog, kiedy patrzą sobie w oczy panowie w górskiej chatce, nie w górskiej, tylko w chatce w daczy, a w tle tak bardzo nasycony i pięknie wyglądający wyglądająca ta dacza i płonie ognisko i tak sobie to pyrga i to wygląda po prostu i twarz Kennetha Branagha się tak świeci. Patrzymy teraz, no, na ilustrację? To jest ilustracja, czy to jest zdjęcie przerobione przez AI, żeby
0: chyba
1: wyglądało
0: tak,
1: jak ilustracja?
0: Chyba tak.
1: Czy to dużo takich trikowych ujęć jest, kiedy kamera jest na takim statywie przyklejona do, nie wiem, do łady i zmieniają się tylko krajobrazy i masz wrażenie, że niektóre z tych krajobrazów nie są prawdziwymi krajobrazami, tylko zostały właśnie, to są nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda Rosja.
0: No akurat tutaj ta iluzja się mocno łamie, to znaczy kiedy Ryan Reynolds ucieka od niego z chaty ukrytej gdzieś w lesie i jest cięcie i kolejne ujęcie jest, kiedy dociera do jakiegoś baru przydrożnego z neonem. Wygląda to po prostu jak amerykański
1: czy
0: bar przydrożny.
1: Czy ktoś widział rosyjską knajpę z neonem?
0: Rosji, tak. No. Gdzie w ogóle w środku też grają ludzie w bilard, piją sobie piwko, gadają. Jest to typowy taki dive bar po prostu amerykański, tylko że gdzieś na Syberii. To zupełnie no, normalne.
1: Tak, ktoś zamienił Buicka na Pobiedę, tak. a Millera na, nie wiem, na coś, na Bimber.
0: No, absolutnie przedstawienie realiów sowieckich jest kompletnie, że one są takie troszeczkę przyprószone patyną, ale zasadniczo wszystko jest w takim klimacie, jak sobie wyobrażają Rosję sowiecką Amerykanie. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze na rolę Marcina Dorocińskiego, który nie jest to rola w Mission Impossible, Final Reckoning, czy nie, Dead Reckoning, gdzie pojawił się na ekranie na 3 minuty i tyle go widzieli. Jest to trzecia najważniejsza rola w tym filmie, ma dużo do zagrania, jest to rola w ogóle akcji. Marcin Dorociński i jego kaskader w duecie walczą na pięści, strzelają, ganiają. Jest on
1: twardy Rusek, wchodzi sam na drzewo.
0: Oczywiście gra ruskiego, bo jakżeby inaczej, polski aktor w Hollywoodzie zasadniczo tylko ruskiego. Może gaś Rosjanina, przepraszam, ruski, to na YouTubie stary ludzie wyciszają. To jest jak racial slur. Więc to się bardzo przyjemnie ogląda, że rzeczywiście i gra super, naprawdę z przyjemnością się ogląda tego Marcina Dorocińskiego, ale to pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja się o tym filmie dowiedziałem, oglądając shortsy na YouTubie, gdzie pojawiła mi się krótka scena z początku filmu, gdzie Ryan Reynolds jest w tym filmie pilotem i pilotem, no genialnym pilotem myśliwców, który zostaje zwerbowany do akcji CIA, przelotów szpiegowskich w stratosferycznych odrzutowcach osiągających 3-krotną prędkość dźwięku, latających na pułapie takim, że już widać krzywiznę ziemi. I scena, która była w shortsach, to gdzie oni lecą, robią te zdjęcia, po czym dogania ich MIG i ostrzeliwuje. I ludzie w komentarzach piszą, że to tak jakby Ford Fiesta dogonił Bugatti Veyron, nie? Że to zasadniczo ten odrzutowiec jest w stanie prześcignąć, nawet pojawia się ta kwestia w filmie, jest w stanie prześcignąć rakietę, ale MIG go dogania, który ja nie wiem, czy on jednego macha wyciąga tak naprawdę, więc trochę trzeba zawiesić niewiarę, a to, co mi bardzo w tym filmie przeszkadzało, no to ładunek ideologiczny taki, że w zasadzie Stany Zjednoczone, Rosja Sowiecka, jeden pies tylko na dwie strony, nas uczyli, że Rosjanie, Sowieci są bardzo źli, a nas z kolei uczono, że wy jesteście kapitaliści, którzy by chcieli pożreć cały świat, więc tak naprawdę wszyscy kochamy dzieci, wszyscy jesteśmy ludźmi, tylko może albo ofiarami, albo obywatelami dwóch różnych systemów, więc dogadajmy się i wszystko będzie dobrze. Absolutnie tak nie zgadzam się z takim ładunkiem.
1: Bardzo jest amerykański pilot zdziwiony, kiedy jako rozbitek w zasadzie przemarznięty i wypadnięty z pociągu, pojawia się we wiosce i w tej we wiosce jego przewodnik puka do losowych drzwi, tam otwiera mu bidna babunia i po prostu zaprasza ich do środka.
0: Tak. Częstują zupą, oni tak biedni
1: jacyś. Przecież wy nic nie macie, jak możecie nas przyjąć.
0: A na to ten mówi, że przecież gdyby to się stało w Stanach Zjednoczonych, też byście przyjęli tego. I on się tak długo zastanawia, czy rzeczywiście Amerykanin by... Moim zdaniem tutaj dychotomia, znaczy który
1: mam
0: system
1: za mało
0: był
1: hamburgerów,
0: zły,
1: musicie
0: a który
1: uciekać.
0: Był może nie dobry, ale dużo bardziej moralny i liberalny przede wszystkim, jest jasna i jakby nie ma w ogóle co z tym dyskutować i rozmywać tego przede wszystkim.
1: Stary, do Stanów brali nawet Rosję, no nie, jakby Rosję,
0: kagibistów
1: Niemców.
0: W ogóle. No, kagibistów takich, co się lekko się skruszyli.
1: Hitlerowców i tam śmiał i tam. Domek na prerii, no wiadomo.
0: Ale jest to film dobrze napisany. Kenneth Branagh po raz pierwszy w takiej roli. Widać, że jest to aktor z kompletnie innego garnitura niż Ryan Reynolds, ale dzięki temu też naprawdę sceny nabierają farszu i ostrości. Jest parę sekwencji komediowych. Naprawdę dotarłeś do sceny w daczy, jak się chowają w szafie?
1: Tak.
0: No to jest to bardzo... Tak. Sprawna, dobrze napisana, pomysłowa scena, której nie sposób się nie zaśmiać.
1: Jest to okej, okay, jest to okej. Okay. Natomiast film ten jest podlany sosem Tysiąca Wysp, czy tam amerykańskim sosem. No. I to niekoniecznie dla mnie działa, kiedy, nie wiem, pretekstem do podróży jest to, żeby zdobyć radio Altaj. Kiedy już zdobywamy to radio Altaj, to po prostu dzwonimy sobie tak, do tak, ambasady, tak, bo mamy, wiadomo, mamy po prostu, wiemy, jak się dzwoni z radiotelefonu w sowieckiej Rosji do ambasady. Po prostu tam pewnie jest memory file, tak, skrót. I tam ambasada.
0: I amerykańska ambasada.
1: Są takie skróty, że wychowani na Soldier Tinker, Soldier Spy, no nie?
0: Tinker Tailor Soldier Spy.
1: Tak, no bo nie dajesz wiary temu. Nie wiem, dla kogo to jest film. Czy dla ludzi, którzy na przykład lubią temat zimnej wojny, albo wojny, albo... Hmm. Nie, na pewno nie, no nie? No, a kto inny to zobaczy?
0: No, to jest gatunek filmu, film z Ryanem Reynoldsem, nie?
1: To jest jak szpiedzy tacy jak my, no, to się kojarzy z tym.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie tak.
1: A tylko, że to już jest za stary film, żeby to oglądać. Mm. I być może...
0: Znaczy, z tej kategorii czwartkowo-piątkowych filmów, gdzie wchodzi coś na VOD-sa w czwartek, piątek, po czym w poniedziałek ktoś mówi, widziałem jakiś film, opowiada ci o nim i to sobie przypomina, że go widziałeś, bo już zdążyłeś o nim zapomnieć, to jest to całkiem niezły film, naprawdę.
1: Dobra, miało być wypełnione treścią, a tu już 20 minut prawie gadamy o filmie, który tak nas...
0: Nie, ja chciałem o nim powiedzieć, chciałem go polecić, bo będziemy mówić o też serialu z VOD-sów, ale takim, który no bardziej wypełnia treścią tą audycję, a tutaj coś takiego po prostu polecajka, macie wolny wieczór, słyszeliście o tym filmie, ale nie wiecie, czy się zdecydować. Absolutnie, ja polecam, zabawny, tylko na stojąco oglądajcie, bo jak zaśniecie, to może się przewrócicie i obudzicie. Posłuchajmy muzyki i za chwilę The Doll. Netflix presents The Doll. Maciek Małek.
1: Grzegorz Koperski.

0: O!
1: O!
0: O!
1: Siadam.
0: Sztejtruper, czyli truper stanowy z ścieżki dźwiękowej do serialu HBO.
2: Oryginalnego. Nie chcę zaczynać tego tematu, widzę.
0: Nie, dlaczego? Chcę powiedzieć, bo widziałem taką rolkę, chodzi o Sopranos, że nie musisz mówić mi,
2: no,
0: że jak polecałem ci Sopranos, to nie musisz mówić, że tam próbowałeś coś obejrzeć, nie idzie ci, będzie czas w twoim życiu, kiedy będziesz gotowy na oglądanie Sopranos, będziesz miał jakieś kłopoty mentalne, to wtedy ci siądzie, teraz to nie ma co się zmuszać.
2: Ja miałem taki moment, zacząłem oglądać Sopranos jakoś na studiach i mi kompletnie nie podeszło. W ogóle nie rozumiałem, co mam zrobić, aha. W ogóle nie rozumiałem, dlaczego ludzie się takim zachwycają. No, aż w pewnym momencie byłem wystarczająco duży na to, żeby
0: zobaczyć. Zacząć, no. No to wkraczamy trochę w ten Sopranos season. Teraz to jest taki naturalnie aura daje znać, że można się zająć sobą. Trochę się dopieścić może, albo to jest ten moment. W każdym razie...
2: Dosłownie, bo to w sumie Sopranos się zaczyna od tego, że kaczki odlatują na zimę i Tony jest w depresji, musi iść do doktor Melfi.
0: Tak, to wywołuje u niego ataki paniki.
2: Dobrze, to a propos seriali...
0: I ataków paniki.
2: Hitowych seriali i ataków paniki. Zedol. Jak wejdziecie sobie na stronę główną swojego Netflixiora, to pewnie pierwsze, co zobaczycie, to będzie reklama nowego Netflixowego serialu The Doll, po polsku Lalka. Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. I jak pewnie się domyślacie, będziemy ten serial hejtować i szukać w nim dziur. No bo jak to? Netflix się zabrał za ekranizację polskiej klasyki literackiej. To na pewno będzie jakiś dziwoląg. Na pewno ta Łęcka będzie czarnoskóra, a Wokulski będzie transseksualistą.
0: Tak się, znaczy, nie wiem, czy ktoś się spodziewał po nas akurat po kronice wypadków filmowych, że będziemy tutaj bronić pierwowzoru literackiego albo filmu.
2: Ja mam trochę wywód na ten temat, ale to za chwilę.
0: Tak? No, mi się wydaje, że akurat dla nas... poza tym my nie możemy źle mówić o tym filmie.
2: Serialu. Czemu?
0: O serialu, ponieważ poznałyśmy...
2: No tak, to też. Trochę by mi głupio było najpierw miło się...
0: Cząstkę ekipy.
2: Tak, zaprzyjaźniać z montażystką, a później krytykować. Zacznę od tego. Obejrzałem 3,5 odcinka i jestem, wracam dzisiaj do domu i oglądam resztę. Jest to angażujący, sprawnie nakręcony serial, też super produkcja, dosłownie i w przenośni. To znaczy, jeżeli serial Netflixowy ma być fajnym eskapizmem i rozrywką i możliwością przeniesienia się trochę w czasie i przez pieniądze Netflixowe zobaczenia tego, co można zrobić na ekranie z polskim, z polską własnością intelektualną i przenieść Warszawę do XIX wieku, to naprawdę jest majstersztyk.
0: Znaczy, Chopin przychodzi mi na myśl.
2: No ja nie widziałem, więc nawet nie wiem.
0: No to poziom po prostu, chodzi mi o poziom produkcji tak. A przy filmie tamtym zeszłorocznym czy tegorocznym o Chopinie wszyscy powtarzali, że no pieniędzy na ekranie nie brakuje i było widać i w scenografii, i w produkcji.
2: Tak.
0: To tutaj można powiedzieć to samo.
2: Pieniądze to raz, ale dwa, taki po prostu umiejętność realizacyjną i pietyzm Netflixowy. Trochę, ja w ogóle jak oglądam te Netflixowe polskie seriale, to myślę sobie, że fantastyczne jest to, że Netflix tak bardzo mocno wszedł w polski rynek i z polskimi produkcjami, bo polskie kino i polska w ogóle produkcja audiowizualna strasznie mocno kisiła się we własnym sosie. To znaczy była też takim po prostu towarzystwem wzajemnej adoracji, gdzie zatrudniało się wiecznie tych samych aktorów, gdzie reżyserowie grali, jak mieli swoją jakąś trupę. A Netflix to jest biznes zagraniczny, który jest kompletnie wolny od tych wszystkich rzeczy i kręci rzeczy kompletnie inne. I ogląda się to przez to super.
0: Nie no, były... Słuchaj, no, były też takie próby, żeby ekranizować jakieś... Była i Agnieszka Holland z jakąś taką alternatywną rzeczywistością.
2: Agnieszka Holland przetarła trochę ścieżki, nie?
0: Tak, przetarła ścieżkę. Był też jakiś taki, nie dramat, tylko taki thriller z historycznym elementem. Mówiło się, że Netflix podpisał jakiś długi kontrakt z jakimś takim gościem typu tam Lee Childs i to kolejny, jakiś tam Chatka w lesie, coś takiego.
2: W lesie dziś nie zaśnie nikt, czy coś. No tak, tak, tak.
0: Potem się pojawiły te Apokawipsa.
2: Nie, no nie są to pierwsze produkcje, ale inaczej się to ogląda niż Znachor. Coś ufundowane przez, no chociażby Znachor, coś ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i wysmażone po prostu u nas gdzieś na gdzieś w Warszawie, czy wśród polskich twórców.
0: I mi się wydaje, że teraz, że to było takie macanko, w ciemnościach, że może science fiction siądzie, może tam właśnie gdzieś Borysa Szyca gdzieś zatrudnimy w serialu zagranicznym o samolotach. Może gdzieś coś. I
2: teraz już na grubo.
0: Potem ten Znachor i lalka. I moim zdaniem to siadło fest. Tam jeszcze 1670 w międzyczasie i ten kostium.
2: No 1670 to jest oryginalna produkcja, to jest ich własność. Tutaj też widać rozmach marketingu samego. To znaczy też sam marketing, polecam wam, jak będziecie przechodzili przez Politechnikę, to sprawdźcie outdoor, który Netflix przygotował przy Politechnice. Naprawdę weszli all in w promocję tego serialu.
0: To znaczy, że mówisz, że plakaty chodzi ci?
2: Nie, to są murale. Oni mocno w murale weszli outdoorowo. No w każdym razie...
0: Ja tam wolę in... Dobra, okej. Okay. Lalka. Widziałeś spot z lalką?
2: Widziałem spot z lalką, jest wszędzie teraz jest ta lalka. W każdym razie, daj mi koper powiedzieć, później dam ci mówić, ile będziesz chciał, aż ci przerwę. Czy to jest wierna ekranizacja Bolesława Prusa?
0: Nie.
2: Absolutnie nie. Nawet nie stara się być. To znaczy, jest jakiś tam kor zachowany, ale bohaterowie przeklinają. Są słowa na K, są słowa na H, są słowa na P. Jakby waga pewnych postaci, gestów i sytuacji jest zupełnie inna i nie ma z tym najmniejszego problemu. To znaczy, jeżeli chcemy Prusa, to raz, że możemy go sobie przeczytać. Dwa, że mamy serial sprzed paru dekad i film sprzed paru dekad, który jest bardzo wierną ekranizacją, jakby właśnie skupiającą się na tym, co autor miał na myśli i co autor chciał powiedzieć. Tutaj mamy faktycznie Netflixową ekranizację, ale stworzoną rękami pana, jak się nazywa reżyser, gość, który wcześniej nakręcił Kosa i ewidentnie też ten Kos był taką trochę...
0: A teraz chcesz się dowiedzieć coś ode mnie. No dobra.
2: Trochę był taką wprawką do tego, do tej lalki. I jest to jego autorska wizja, jest to niewątpliwie uwspółcześnione, ale nie ma reżysera. Jest to niewątpliwie uwspółcześnione, ale jest to zrobione konsekwentnie, jest to zrobione z jakimś pomysłem. Problem mój, bo jakby polecam absolutnie ten serial, jest angażujący, nie jest nudny, nie jest zagmatwany, nie jest pretensjonalny, nie jest dziwaczny, jest... bardzo dobrze też zagrany. Braciak świetny. Braciak gra pana Łęckiego. Adamczyk w roli barona, nazwiska nie pomnę.
0: Krzeszowskiego.
2: Tak, też bardzo dobry. Tomasz Szuchard.
0: Nie mogę.
2: Trochę drewniany.
0: Nie. Wiesz, o co chodzi? No. O Dom Dobry.
2: Wiem, też sobie myślę, że przecież Boże, dziewczyno, próbuje, uważaj, tam przemocowiec.
0: Tak, próbuję zdobyć ją na samym początku. Właśnie...
2: Trochę gra drewno, ale też Wokulski ewidentnie w tym serialu to ma być właśnie gość, który nie jest cool, więc on też nie gra gościa, który jest cool.
0: Tak, w ogóle to, że on wchodzi i na grubo jest mega niezręczny, nie, tam ta scena, że tam nie umie tańczyć, nie byłem zapytany, bla bla bla, to wszystko, te łapy czerwone i to wszystko. Mhm. I myślisz sobie, no nie no, myślałem, że temu będziemy kibicować temu facetu, a tu...
2: Nie. I też zmiana kluczowa jest taka, że zdecydowanie główną bohaterką serialu i główną bohaterką opowieści jest Izabela Łęcka w tej roli Sandra Drzymalska.
0: Natomiast jej też się nie kibicuje za bardzo.
2: No to wiesz, to do tego dojdę. Sandra Drzymalska, która absolutnie dźwiga tą rolę, jest charyzmatyczna, jest to też trudna rola i właśnie niewdzięczna dość, to znaczy musi być jednocześnie antypatyczna, a też postać została zmieniona na tyle, że ma dużo więcej do roboty i ma inne trochę rzeczy do wygrania. Problem mój, bo skończyłem dobre rzeczy, mam jeden problem taki trochę ideologiczny. To znaczy, nie mam problemu z aktualizowaniem seriali i tym jakby Netflixowaniem seriali do momentu, kiedy to nie jest to, co zostało zrobione powiedzmy z Bridgertonami, bo to trochę chyba mają być tacy polscy Bridgertonowie. To znaczy, że wsadzasz w współczesne sytuacje, konteksty i zrozumiałe dla widza znaki, po prostu wykostiumowy serial i wykostiumową historię. Tutaj nie... momentami jest to tak zrobione. Znaczy są wręcz podgrywki do tego, że Izabela Łęcka jest po prostu taką Bridget Jones XIX-wieczną warszawską.
0: Ale która właśnie marzy jednak o tym, żeby XIX-wieczną. Jednak...
2: karierę dziennikarki, tutaj jakiś temat, ale oni mówią, nie, dziewczyno, ty musisz się nauczyć najpierw robić dużo prostsze rzeczy, bo się do niczego nie nadajesz. Ona się wkurza i mówi, ja wam pokażę. I
0: to ona jest tak, to jest XIX-wieczna wersja, ja wam pokażę może.
2: Może tak, ale Bridget Jones też mi się kojarzyła. Jaki mam problem z odniesieniem do pierwowzoru literackiego? To znaczy, Lalka Prusa była historią o wielu rzeczach, o rozczarowaniu pozytywistycznymi ideałami, o tym, że nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele, jak śpiewał Jacek Kaczmarski, o tym, że czy w ogóle w tej sytuacji, w której jesteśmy pod zaborami, jakiekolwiek starania, wysiłki i wymyślanie sobie jakiejś roli i walki wewnętrznej lub zewnętrznej, w ogóle czy to ma to jakikolwiek sens? Paweł Maślona nazywa się reżyser. Ale przede wszystkim tym jakby centralną osią narracyjną i tym, co nas trzyma i przykuwa do tej książki, jest historia niespełnionego i tragicznego romansu pomiędzy parweniuszem Wokulskim, gościem, który się dorobił, dorobkiewiczem po prostu, do tego się jeszcze dorobił, będąc czym war profiteer, czyli na wojnie
0: rosyjskiej,
2: a arystokratką, ze starej arystokracji, panią z nazwiskiem i panią,
0: z
2: która...
0: Z cymbałów z arystokracji, może powiedzmy tak, bo tak są przedstawieni cymbały z arystokracji, które nie wiedzą, co to jest biznes, dukają po prostu, co może przynieść biznes, jak to się nazywa, to... No, zyski, to... o tak, zyski, a co to jest za biznes?
2: O to też chodzi w książce, że... Wokulski jest dorobkiewiczem, jest człowiekiem, który jest spoza tego środowiska, ale to środowisko go wyśmiewa, to środowisko go umniejsza i jakby między nimi jest taka ściana, że ten romans jest skazany od początku na zagładę, a za tą zagładą idzie wiele małych zagład, to znaczy Rzecki umiera samotnie, Ochocki może nie porzuca swojej kariery naukowej, ale dochodzi do wniosku, że w Polsce nie jest w stanie tego robić, więc jego wynalazki nigdy nie zostaną zaliczone, jakby nie będą służyły tej sprawie narodowej. Wokulski, nie wiadomo czy ginie, no, znika pod ruiną, wysadza się. Wszyscy jakby kończą bardzo źle. Łęcka idzie do klasztoru. Wszyscy kończą bardzo źle, dlatego, bo te dwie strony, zwykły człowiek z gminy, dorobkiewicz i arystokratka, która nie jest w ogóle w stanie zrozumieć, jak ten człowiek może coś od niej chcieć, to, że oni nie są w stanie się porozumieć, prowadzi do klęsk bardzo wielu i złamanych żyć mnóstwa postaci. W zasadzie całego pokolenia, tych trzech pokoleń, które są w Lalce przedstawione, tej, które jeszcze pamięta wolną Polskę i Napoleona, tego, które się urządza i tego, który ma budować przyszłość, czyli Ochockiego między innymi. Wszyscy oni są przegrani przez to, że nie jesteśmy w stanie się sami dogadać, bo jesteśmy zbyt pyszni, małostkowi i głupi też. Jakby Łęcka jest przez Prusa napisana dość, nie to, że nieuczciwie, ale nie lubi jej autor, jest jednowymiarowa i jest po prostu małą, próżną, pyszną osobą, której ciężko kibicować. Im bardziej zmieniamy tą Łęcką serialową, to znaczy im bardziej ona jest zainteresowana światem, wyemancypowana, chcąca zmieniać ten świat, świadoma, aktywna, podmiotowa, tym bardziej to, że oni się nie mogą spotkać, dogadać i jakby stworzyć jakieś relacji, się rozmywa i nie ma sensu. To znaczy Łęcka serialowa, i mam wrażenie, że serial trochę to rozumie i do tego podgrywa, że oni tak naprawdę... Ona powinna zrozumieć, że ten człowiek daje jej szansę i to jest dobry partner dla niej, a on jakby powinien też to zrozumieć i umieć wygrać na jej emocjach i na tych nutach, na których jej zależy. No a w momencie, kiedy jest parę takich scen, które są jak z Jane Austen dosłownie, to znaczy on jest bucowaty, butny i pyszny, a ona nie znosi wszystkiego, czego on reprezentuje i po prostu rzuca mu to w twarz, ale ty wiesz, że oni się przez to się zejdą, że to będzie ognisty po prostu romans. Jest to wzięte z literatury tej samej epoki dosłownie i jakby rozpoznawalne dla widza, dla czytelnika. Więc im bardziej zmieniamy Łęcką w tym kierunku, tym bardziej ten ich romans skazany na klęskę i prowadzący do zagłady nie ma sensu. To znaczy dużo większe, dużo bardziej sensowne by było to, żeby oni się jednak zeszli i jakby pomijając to, czy ona mu się podoba, czy on jej się podoba, jakby to nie były rzeczy też w XIX wieku, które były brane pod uwagę w tym, jak się ludzie parowali. Więc to mi zgrzyta tylko, ale poza tym...
0: Tylko... No, słuchacz napisał, Maciej, błyskotliwą myśl, może zróbmy swoją lalkę po prostu.
2: Ty no, wiesz, my tutaj nie
0: co
2: tworzymy,
0: chciał,
2: tylko
0: co byś chciał,
2: mówimy,
0: co byś chciał? Bardziej,
2: jak
0: żeby
2: źle
0: było...
2: zrobili to ci, którzy coś stworzyli.
0: Moim zdaniem...
2: No. Ty, ja chwalę tą lalkę, tylko wiesz, no, nad, tym bardziej nad czymś, co mi się podobało i co we mnie wyzwala jakieś emocje, staram się mieć jakąś głębszą refleksję. I to jest jedna z powracających i mam wrażenie też może jakieś moje oryginalne dzięki temu też spostrzeżenie.
0: Na
2: jak
0: pewno.
2: Ty oceniasz pierwsze dwa odcinki Koper w takim razie, które widziałeś?
0: No, powiem ci, że... No. Jak ja oceniam. Jak to tak, ja
2: nie,
0: tak
2: nie
0: oceniam.
2: Nie jesteś fanem też, powiedzmy, ani pierwowzoru, ani w ogóle chyba tego nurtu.
0: Nie mogę tego nie mogę powiedzieć, że nie jestem fanem, ale też nie odświeżałem sobie książki i nie roszczę sobie praw do tego, żeby mówić, że coś jest nie tak jak w pierwowzorze, jak u Prusa. Że nie może tak być, że co tu się w ogóle wyprawia na ekranie. Przyjmuję do wiadomości i to było komunikowane, że będziemy mieli jakąś wersję, no właśnie, będziemy mieli Netflixową wersję tej historii w jakimś sensie i taką sobie ją łykam, natomiast na razie trudno mi jest polubić którąkolwiek z postaci i to jest dla mnie trudne, ale no nie takie trudności. Człowiek pokonał. Tak, na swojej drodze w krońce wypadków filmowych. Natomiast to, co... Super styling. No dobrze. To, co mi się podoba, to, że nie pozostawia mnie obojętnym i jestem bardzo ciekawy, jak to się zakończy. Muszę przyznać, że...
2: Mogę ci powiedzieć.
0: No, możesz mi powiedzieć i pewnie jutro też będziesz mógł mi powiedzieć więcej. Na razie ta historia o tyle jest mało wiarygodna dla mnie, że w romansach serialowych i filmowych były dużo bardziej błahe przeszkody między kobietą a mężczyzną i rozsypywał się zupełnie ten zamek z piasku w
2: pył. To znaczy?
0: No, to znaczy, że jakieś niuanse, ktoś był niezręczny, nie wiem, wylał kolę albo po prostu był z innej dzielnicy i tyle i już ten romans był taki na krawędzi, że może będzie, może nie będzie, ta dziewczyna z jakiegoś innego filmu czy serialu spotkała kogoś innego, po latach się spotkali znów tamci, a tutaj Łęcka nie chce. Wokulski jest wstrętny i obrzydliwy, ciotka Łęckiej, całe towarzystwo, cała socjeta mówi, ten koleś w ogóle co ty robi, nie? Jakby cały świat krzyczy temu związkowi, nie. Rzecki to samo mówi, oszalałeś, pojechałeś na wojnę, nadal ci nie przeszło i to nie jest tak właśnie, może teraz się to zmieni, może kolejne odcinki będą inne, wiem już, co się będzie działo troszeczkę w dalszych, bo oglądałem różne recenzje, że gdzieś tam te pary będzie do siebie jednak, no to jest o tym trochę serial, że będzie do siebie, ale na razie tego po prostu nie widzę i pod tym kątem jest to dla mnie mniej interesujące, ale ten zbiór postaci, z których każdy ma coś do roboty, każdego warto troszeczkę poobserwować i zobaczyć chociażby, jak piękną tragedię sobie pisze i sam się unicestwia ojciec Izabeli, albo jak się rozwinie pani opiekunka domu, która jest również...
2: Ciekawie się rozwija, tak. No, te postacie, które są zarysowane lekko na początku, później się ciekawie rozwijają.
0: Więc to mnie interesuje i na razie...
2: Znaczy,
0: chcę więcej, bo rzecz ta jest po prostu bardzo dobrze zrobiona.
2: I angażująca. Zwróciłeś rzeczywiście na ważną rzecz uwagę, nad czym się nie zastanawiałem, że trochę trzeba w ten serial wejść z świadomością i znajomością. Znaczy, jak nawet ludzie, którzy nie czytali Lalki, ale wiedzą, że coś takiego jest, jak ich zapytać, o czym jest Lalka, no, to powiedzą ci o tym, że Łęcka nie chce Wokulskiego. To jest jedyna rzecz, której mają świadomość, pamiętają i kojarzą.
0: Chce jego pieniędzy, znaczy potrzebuje jego pieniędzy, nie chce tak. jego miłości.
2: I tutaj trochę jest tak, że zaczynasz oglądać ten serial i od początku ten setup już jest ustawiony. To znaczy pojawia się Wokulski i mówi, przyjechałem tutaj po to, żeby ją zdobyć. A ona sobie myśli, Boże drogi, czego ten koleś ode mnie chce? No nie wygląda tak w książce, on ją w książce poznaje, w ogóle wydaje mi się, że pod kościołem świętej Anny ją poznaje, niedaleko stąd. Ona dostaje, wiesz, obsesji na punkcie tej kobiety, a ona w ogóle, wiesz, się zastanawia, czego ten po prostu, wie, że Wokulski jest, wiesz, grubo kościsty, ma wielki właśnie, że czego ona jest arystokratką, która lubi, ona się może zakochać jakby namiętnie i emocjonalnie w jakimś francuskim śpiewaku, a nie w takim prostaku i kimś w ogóle nie z towarzystwa. To też chodzi, że to są ludzie, którzy to tak jakby po prostu przyleciał ufoludek marsjanin i powiedział,
0: jakiś, no,
2: teraz będziesz moją żoną, nie? Że po prostu człowiek z innej planety.
0: No tak,
2: dla
0: no, oni tak są przedstawieni, że nie rozumieją, kim jest przedsiębiorca, czym się on zajmuje, skąd ma pieniądze,
2: że
0: dlaczego
2: to jest w ogóle
0: brudna nie mówi.
2: Profesja.
0: Tak, dlaczego nie mówi po angielsku, dlaczego nie zna manier, wszyscy mają rękawiczki, on ma te czerwone łapska, no i tak dalej. I nawet jak jest taka scena gdzieś tu na początku, na balu debiutantek, że no trochę się towarzystwo oburza, że Wokulski się pojawił na sali i Izabela zaintrygowana mówi, kto to taki? Ja jestem taki rebel, to właśnie on mnie interesuje i on to wszystko psuje tym, że jest po prostu, że to nie jest Batman, to nie jest Bruce Wayne, który nie dość, że ma pieniądze, to jakiś ma jeszcze wdzięki, szarm i
2: Sexy.
0: Tak, jest sexy, rozwala pieniądze na lewo i prawo i prowadza się z paniami, tylko brak, ma kołkiem mu język staje, drepcze i depcze
2: tak,
0: po stopach. Nie umie tańczyć i nie umie słowa powiedzieć.
2: No i nie umie tej w ogóle...
0: Ale jak z Rzeckim w restauracji wydaje hajs na jedzenie, to tam jest gościem, tam jest panem.
2: Bo jest gościem, bo to jest świat, którym rządzą pieniądze, ale który brzydzi się pieniędzmi. Na tym polega też ten paradoks tego świata i to, dlaczego ten świat jest skazany na zagładę. Ale też klasa próżniacza, to, na czym się zna, to jest ta gra salonowa i wszystko to, czego nie mówisz, a co mówisz i jak się zachowujesz w towarzystwie, tak, żeby cały ten kod, którego on nie zna, więc nie ma możliwości nawet zachować się dobrze. I też dlaczego...
0: No to fajnie to tłumaczył, nawet ten pijany... Tak, na co dzień braciak mu to tłumaczy, że no nieważne, że nie umiesz grać tych, co w karty, tych, co wygrywają, to nie lubią, tych, którzy przegrywają, to pogardzają nimi, ale ważne, żeby przy stoliku siedzieć, to te dialogi są sprytnie...
2: Że braciak spijany, zasikany po prostu jest bardziej w towarzystwie i bardziej większym lwem salonowym niż człowiek, który nie jest taki i ma pieniądz.
0: Jak Wokulski z Rzeckim, cały czas tylko o tych dwóch odcinkach sobie dam, jak siedzą w restauracji i zamawiają nie to do ryby, co trzeba, a czerwone do białego i tak dalej i Starski przychodzi poprosić o pieniądze i jest w upokarzającej sytuacji, a mimo to potrafi im jeszcze wygarnąć, bo ma właśnie tak. mniemanie o sobie wysokie.
2: To jest
0: bardzo zgrabnie
2: i dlatego
0: zrobione.
2: Mówię, że trochę ten serial chyba rozumie to, o czym mówiłem, że musi jednak przyjąć do wiadomości to, że ci bohaterowie, jeżeli zmieniamy Łęcką i Wokulskiego, to oni powinni jednak, ta dynamika między nimi się powinna zmieniać, ponieważ w następnych odcinkach jest wiele sytuacji, gdzie Wokulski zachowuje się, robi coś, co powinno się jej podobać, wyciąga ją z jakichś tarapatów, pomaga jej w czymś, ale robi to, ale nie robi tego w sposób, w jaki powinien to zrobić, żeby to dla niej było atrakcyjne. Więc nie rozumie w ogóle, że przecież Stanisław, ona chciała coś osiągnąć i on to załatwił.
0: Tak, udawaj, że olewasz. Mówi, że...
2: Dokładnie. Miej mane, a będzie ci dane. Że on nie rozumie, że przecież to ona chciała osiągnąć, a dalej jest niezadowolona. A ona nie rozumie, że on nie rozumie tego, że to chodzi o no też formę.
0: No i Maciek,
2: no.
0: I to jest koleś, który potrafi zarobić pieniądze na wojnie. Właśnie coś mnie tutaj nie gra i zgrzyta, że powinien być mega przebiegły, powinien być lisem. Powinien wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć efekt, żeby wroga zmyć, zasłonę dymną postawić.
2: Co też sceny, gdzie jest dość bezwzględny. Znaczy,
0: zgaslightować troszeczkę.
2: Po prostu gra z tą arystokracją, która do niego przychodzi po prośbie i jednocześnie traktuje go z góry. Jest parę scen dialogowych, które są do tego podgrywają i są udane. Dlatego mówię, że te postacie z arystokracji, Braciak, Adamczyk i pani Cielecka, one są super zagrane, bo też właśnie bardzo dobrze oddają tą sytuację, że gardzimy tobą, jesteś człowiekiem, którego jakby brzydzimy się tą sytuacją, że musimy cię przyjmować na kolacji. Jakby jedzenie z tobą psuje nam apetyt, a z drugiej strony bardzo chętnie przyjmiemy twoje pieniądze. W zasadzie to nie mamy wyjścia. Inaczej wylądujemy na ulicy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do życia wśród służących i atłasów i jedwabi, mimo tego, że nie jesteśmy ziemianami już, tylko jesteśmy gołodupcami, za przeproszeniem, i nie mamy nic i jesteśmy uzależnieni od ludzi, którymi gardzimy. O tym jest tak naprawdę lalka, no, że o tej potwornej sytuacji, do tego jeszcze pod zaborem, w kraju, którym zarządzają ludzie, w których interesie jest rozwijanie nie kolonii, ale metropolii. I Polska jest jakimś, może nie peryferyjnym, ale miejscem, które trzeba wydoić jakby i rozegrać też tą miejscową ludność tak, żeby ją właśnie napuścić na siebie i wszystkie te animozje wykorzystywać.
0: My tu gadu, a telewizja przespała swoją premierę chyba, co?
2: To znaczy?
0: No, filmowa premiera lalki, to jeszcze ho-ho.
2: Ho-ho, tak? Kiedy to jest? Sprawdź, kiedy jest filmowa lalka.
0: Już patrzę.
2: Ciekawe, bo to... Z tego, co rozumiem, to będzie dużo bardziej też Marcin Dorociński, obsada mocniejsza niewątpliwie. 30 września, stary, za 2 tygodnie.
0: No to już my zdążymy obejrzeć serial, nagadać się o tym.
2: No tak, pytaj właśnie, czy ludzie już trochę nie będą, czy ludzie
0: zagospodarować swoje sny, swoje, wiesz, jakieś wspomnienia, tak. I zobaczymy teraz Dorocińskiego na ekranie, Konrata na ekranie i tak to, i pomyślimy sobie, to nie jest Wokulski, halo, będziemy porównywać, kto ma lepiej.
2: Ciekawe, czy będzie faktycznie tak, że ludzie, no ewidentnie też... Ja nie wiem, nie znamy wyników oglądalności, ale jeżeli chodzi o taką dyskusję na temat tego serialu, no to jest ona duża faktycznie i został on zauważony. Też dużo bardzo Netflix pieniędzy wydał na to, żeby on był zauważony.
0: W świecie boksu na ring drugi wchodzi...
2: Faworyt.
0: No tak. No tak, ale tak. W świecie mediów...
2: Nie wiem. No właśnie, czy to będzie tak, że ludzie są teraz, że na fali tego, że wszyscy gadają o tej lalce, wejdzie ta filmowa i ludzie... Super, zobaczmy... Jak to inaczej wygląda? Czy będzie zobaczmy tą drugą wersję, czy też będzie tak, że nasyciliśmy się tą lalką po cholerę, nam kolejna i to jeszcze bardziej taka ekranizacja lektury szkolnej, z lepszą obsadą, z tymi samymi gębami, z nami Kulesza, Seweryn, Dorociński, Konrad, Komorowska.
0: Jakiś ułamek publiki oczywiście, ale znam takich osobników, między innymi Tomek z wtorkowego poranka, z którym byłem w tym tygodniu, przed mikrofonami, będzie miał za sobą już lekturę odświeżoną, ekranizację, tą starą, serial i film.
2: I wersję porno jeszcze.
0: No może, VR. Grę fabularną, karcianą.
2: Jestem w stanie uwierzyć. Książki, zastanawiałem się nad tym, ale czytam dwie książki teraz jednocześnie, nie chcę się do lalki zabierać. A czytałem lalkę drugi raz poza szkołą i jest to dobra lektura. Niewątpliwie

0: hrabiego, więc pójście dla klasztoru, do klasztoru dla takiej panienki, no tak, jest to jej życiowa porażka. Panowie filmowcy, może przez RZ zrobimy swoją wersję, dobra.
1: A i to chłopaki z Piaseczna. No, okay, tak jest.
0: Jajca. I pierwszy ten, jaki jest? Panowie, myślicie, że jakby zrobić lalkę porno z, no, dawaj, bo kopry, pruder... A! Jezus Maria, pruderia tutaj przez niego. Jak zrobić to z osobą... Okej. Okay. Nie byłaby to żadna profanacja. Byłby to ciekawy eksperyment formalny, no, jeżeli Netflix może...
1: Ważna sprawa. Wiele osób nie wróci do lektury. Nie przeczyta. I to nie będzie ta sama publika, która pójdzie do kin i zobaczy serial.
0: To znaczy...
1: I dla nich to nie będzie w ogóle żaden zgrzyt. Dla nich to nie będzie... Po prostu to będzie... To jest serial, o którym teraz się pogada. W piekarni, w pracy, w szkole. I czy to jest... Słyszałem informację o tym, że fajny serial, ale tam kolory wyprane. Teraz te właśnie o kolor gradingu, czy w ogóle to też ludzie chcą się wypowiedzieć. Ale z drugiej strony, jakbyś chciał mieć bardziej nasycone kolory, to ci wyjdzie właśnie film typu Katastrofa w duecie, który jest przesycony. I tam wszystko jest kolorowe i
0: To prawda, że jest w nim wiele scen akcji, które są kompletnie nieangażujące przez to, że właśnie wyglądają trochę jakbyś grał w Uncharted 2, nie? Mhm. Że nie wygląda to jak Mission Impossible, gdzie masz po prostu wrażenie, że Tomowi Cruise'owi zaraz
1: takie
0: wyrwie bark zestawu.
1: Gritty, tylko... takie...
0: Tak.
1: Jakby to powiedzieć, no coś takiego...
0: Żużlowe.
1: Z pazurem gravelowe. Tak, jest prawdziwe.
0: Czujesz,
1: no.
0: Tak. Czujesz to. No to tutaj zupełnie to nie jest, ale z drugiej strony to jest komedia akcji, nie? No. Więc to nie aspiruję do tego, żeby być tylko kinem akcji. Dobra, tyle. Oglądajcie lalkę na Netflixie, bo warto. Mimo wszystkich rzeczy, o które mówiliśmy, to one miały być bardziej jakąś dodatkową soczewką, przez którą
1: możecie ten serial oglądać. Chyba nie ma wątpliwości, że jeżeli można godzinę prawie spędzić rozmawiając o tym, o jakichś odczuciach twoich, nawet już nie mówię, czy dobrze, czy źle się czujesz po tym, ale że czujesz się i że chcesz o tym rozmawiać, to jest najlepsza rekomendacja, żeby po prostu dać temu szansę odpalić.
0: Jak pierwszy raz zaczynają 100%. Przeklinać, to trochę się zacząłem śmiać, ale
1: serio?
0: później...
1: To było w restauracji, tak? Na samym początku, że tam psie coś tam...
0: No, dużo przeklinają właśnie. W związku z tym nie jest to serial, który możesz posadzić swojego ucznia szkoły podstawowej i powiedzieć, słuchaj, to jest organizacja lektury szkolnej, obejrzyj, bo
1: nie
0: mówią
1: jest.
0: Brzydko i no nie jest.
1: Ale powiedz mi, a nie było tam, nie przeklinano? Czy po prostu Prus nie... Nie, no w książce to wiadomo, że nie może...
0: Oczywiście, że przeklinano. Znaczy, wydaje mi się, że nie przeklinano tymi słowami. Znaczy, słowo na K na pewno było używane. Słowo na H wydaje mi się, że chyba w mniejszym stopniu. I słowo na P, w sensie, że ja cię olę i ty olę też, chyba w tym sensie nie było tak używane.
1: To wiesz co? O właśnie. Na pewno się pojawi podcast jakiś historyczny, ten pan, co mówi, jak to chłopi mieli w Polsce, dobrze czy źle. To będzie tam, czy serial Netflixa mówi prawdę o życiu w Polsce wtedy.
0: I
1: to będzie warto zobaczyć.
0: Takim znakiem Netflixowości jest też to, że mieszanie trochę gatunków i tonalności, że zawsze nawet te takie Bridgertonowskie czy jakieś Austinowskie rzeczy mają wplatany też humor i humoru w tej lalce też jest sporo i często jest efektywny. Jest powracający motyw Francuza, który pomaga odpalić Wokulskiemu jego nowy sklep, w którym będzie to pierwszy sklep w Warszawie, w którym będzie elektryczność. I jest to Francuz, który mówi tylko po francusku, więc ma gościa, który za nim chodzi, jest jego tłumaczem. I tłumaczy wszystko, co on mówi. Włącznie z tym, że jak spada żyrandol, wszyscy stoją w takim przerażeniu. Francuz mówi, merde. A tłumacz mówi, no. To jest cięcie. To jest to spoko dowcip w ekranizacji lektury Bolesława Prusa.
1: Znać, że ekipa podobna, tak. Przynajmniej za montaż odpowiada ta osoba, co w 1670.
0: No właśnie, więc mają rękę do komediowego tempa. Dzięki piękne, słyszymy się za tydzień. To była Kronika Wypadków Filmowych. Zaraz zepsuję mikrofon. 4 minuty do godziny 8.
1: Po nas już choćby potop, Maciek.
0: Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski. Pa. Hello.

proste. Stoję przed wami, chcę się tułać, chcę się bawić. Tyle lat już czekali, żeby zbawić świat. Płaski kraj, ziemia kula, chcemy hulać jak natura. Chcemy być, zamiast bywać, póki życie trwa.

0: Sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę

Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Tyle ile

Gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek, to nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to może.

Robisz takie fortle. Staram się docenić co dzień to co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam ni chuj.

wtedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Minęła 22. Za mikrofonami meldują się Norix oraz Procente, a także Quentin.
1: Jesteś.
2: Siema.
1: Siema.
2: A dzisiaj wielka trójca, trzech króli można rzec. A to przecież nie początek stycznia, tylko połowa września. Ale Babie Lato postanowiliśmy pięknie uczcić i inaugurujemy naszą kolejną audycję od kawałka kawałkiem z płyty Busta Rhymesa na bitach J. Diddy, album, który ja się go nie spodziewałem, ale bardzo się cieszę, że się ukazał. I gościnnie świętej pamięci, drugi świętej pamięci, bo J. Dilla też już odszedł, ale D'Angelo, to jest w ogóle niesamowity kawałek.
1: Tak, tam też trzech króli, jeden z nich tylko żyje.
2: No, no, Busta Rhymes oczywiście, jego mamy na myśli. Jak wam się podoba cała ta płyta, którą
0: bardzo
2: Busta
0: klimatyczna
2: nagrał,
0: taka.
1: Bardzo klimatyczna, ja jeszcze słucham jej kawałkami.
2: W ogóle Busta Rhymes w jakiej formie jest, to jest ciekawe. No i te bity J. Diddy, które w ogóle się nie starzeją przecież. I
1: Busta Rhymes to teraz w ogóle bardzo się swoim potomstwem wspomaga w swoich utworach. Mnóstwo ma featuringów ze swoim synem, ze swoją córką. Jedną, dwóch Super. Synów chyba tam. Toczy karierę muzyczną.
2: Kolejny klan nam tutaj się tworzy muzyczny za oceanem. Przecież było ich kilka. No, chociażby rodzina Jacksonów przecież.
1: No, ale też nie wiem, czy kojarzysz rodzinę Raskasa. On ma dwóch synów.
0: A no tak.
1: Połowa zespołu Coast Contra to są jego synowie.
2: No i syn Old Dirty Bastarda, który za ojca wykonuje utwory na koncertach Wu-Tang Clan.
1: Tak, też się zgadza. Chociaż podobno już zamknęli wszystkie trasy koncertowe i już nie będą grać.
2: No, zobaczymy. Czas pokaże. A my dzisiaj chcemy pokazać wam kilka mistrzowskich kawałków w audycji.
1: Mamy trochę nowości i coś z przeszłości, jak to by Procent nawinął.
2: Z minulosti, a z budotnosti. Budeme hrad dneska chudbu. A przepraszam, coś mi się tam przestawiło w głowie. Babie Lato, czyli ostatnie ciepłe dni. Jak tam w Warszawie?
1: W Warszawie już zimne dni.
0: Aha. Już tak, już się powoli
1: dzisiaj
0: zaczynają
1: zimne dni. Deski mi zamokły na balkonie.
2: No, to musisz uważać na te deski. Może trzeba je jakoś impregnować.
1: Impregnować. Jedna jest z włókna szklanego, więc nic jej nie grozi, ale muszę je wywieźć gdzieś w jakieś ciepłe miejsce.
2: Na balkonie. Aha, nie chodzi to o takie deski z bazeki,
1: chodzi
2: tylko
1: o takie,
2: deskorolki?
1: O deskorolki.
2: Aha. No, jeszcze mogą być deski do pływania też.
1: Mogą być również.
2: No to Owczak by nam na ten temat mógł coś powiedzieć, bo on to jest jego hobby. No
1: tak,
2: i naznaczenie oczywiście.
1: I bardziej woda by nie zagroziła.
2: I Wojtka też. No widzicie, tutaj rzeczy się dzieją w zasadzie cały czas, a my lecimy z kawałkiem, bo przecież audycja trwa tylko godzinę do 23, a mamy całkiem spory dzisiaj zbiór do zaprezentowania. Ja bym chciał was poprosić, żebyśmy polecieli jeszcze z jednym kawałkiem z tej płyty właśnie, Busta Rhymesa z J. Dillą, czyli
1: tym razem ten Dilla z Anderson James. Paciem Kingpin.
2: I z Luda. No z Luda Chrisem
1: oczywiście.
2: Tak jest. No to jest dopiero też raper, który nigdy nie wychodzi z formy i chyba ma zawsze zbytek energii.
0: No,
2: mówię o Ludacrisie, a no tak, Anderson Ludacris, Paak, no tak. To wiadomo. Anderson Paak to jest fenomen na skalę światową, a utwór, który za momentem poleci, czyli Kingpin, to jest tego żywy dowód.
0: Lecimy z Kingpinem w takim razie.

0: takie to jest.
1: Tak to się właśnie prezentuje.
2: No, Apollo Brown to też nowość.
0: To zupełnie, to jest singiel, zapowiada ich drugi projekt wspólny, który wychodzi 28 września. Mhm. No i taki singiel sobie zapodali tutaj.
2: To w imieniny mojego syna wychodzi, patrz.
0: Tak,
2: patrz.
0: Płyta nazywa się Luxury Tax, czyli podatek od luksusu. Mhm. No zobaczymy, jak luksusowa będzie. No, na razie
2: brzmi luksusowo.
0: Brzmi luksusowo.
1: To jest jakby luksusowo, ale zobaczymy, jak będzie.
0: Złote, ale skromne.
1: Dokładnie.
2: No. Dobra. W takim razie lecimy z kolejnymi kawałkami, bo...
0: Dobra, ale powiedz jeszcze, musisz moją ciekawość zaspokoić. Powiedz, jak było na kempie.
2: No świetnie było na kempie. Mieliśmy fajny hotel w miejscowości Biskupki, gdzie lano pilzeńskie.
0: Nie mylić z Biskupinem.
2: No i w piątek rano tam jedliśmy śniadanie. Jajecznica, sok pomarańczowy, niech sobie przypomnę, parki, czyli parówki z rochlikiem. A potem wróciliśmy do Pragi i poszliśmy na Terminator 2 do kina. W ogóle świetny film, polecam. Widzieliście taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem, Terminator 2?
0: Widzieliśmy, pamiętamy.
2: No, to przypomina mi w szpitalu kiedyś, pamiętam, zbił się termometr i wszyscy włączyli te kropelki krtęci, aż powstał z nich ten obcy, który zabija ludzi, nie? Nie, wtedy chyba
0: było, nie było. Pewnie dlatego potem wycofali rtęć z termometrów.
2: No, natomiast jeśli chodzi o Hip Hop Camp, to taka jeszcze anegdota, dzisiaj do mnie zadzwonił Krzysiek Szpadyzor, ziomek z Hip Hop Campu, z którym nie rozmawiałem kilka ładnych lat, jak nie z 8. I właśnie sobie rozmawialiśmy o muzyce, bo zawsze rozmawiamy o muzyce między innymi, i okazało się, że ten sam artysta, wykonawca nam ostatnio przypadł do gustu, dzisiaj puścimy coś z jego katalogu. A jeśli chodzi jeszcze o Hip Hop Camp, tam padał deszcz generalnie chyba wtedy, co był Hip Hop Camp, dosyć mocno. W tym Kosmo Area, bo to właśnie tam się odbywało w tym roku. Nowa miejscówka pod Pilznem, bardzo fajna. Chociaż czy ja tam dotarłem? Nie dotarłem tam, ale widziałem zdjęcia, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda, bo tam była kiedyś baza rakietowa. Także ciekawy fundament scenograficzny. No zobaczymy jak to będzie właśnie z kolejną edycją, także na razie to chyba nie ma co gadać.
0: Ale byłeś na jakichś koncertach? Oprócz swojego?
2: No, oprócz mojego, no to nie byłem na żadnym. Okay. Nie byłem na żadnym, ale to nie pierwszy taki kempowicz, wiecie, który nie był na żadnym koncercie. Pamiętam tych ziomków, którzy przesiedzieli na polu namiotowym cały kemp nieraz. Z Bożkowem i z Radegastem w dwóch rękach i po prostu żadnego koncertu nie widzieli, no także w tym roku wszystkim organizator zafundował właśnie takie doznania. No spoko, kto co lubi. Natomiast kraj pilzeński wspaniały, polecam wszystkim, szczególnie miejscowość Pilzno i browar Pilzna Górkwel, muzeum, gdzie można zwiedzić podziemia i spróbować pilzeńskiego prosto z beczki. No, tak jest.
0: No dobra, no nie była to zbyt optymistyczna relacja.
2: Nie wiem, za bardzo ciężko było coś więcej powiedzieć na ten temat. No, cały czas tęsknię za Hip Hop Campem. Może kiedyś jeszcze wróci. Natomiast też tęskniłem od dłuższego czasu za nową muzyką od Erykki Badu. Przyznam wam się. I bardzo się ucieszyłem, że wyjdzie płyta Erykki Badu z Alchemistem. Czekałem na ten krążek, bo on był, z tego co pamiętam, przesuwany kilka razy. A może nie był przesuwany, no ale tak właśnie czekałem, aż się niedawno ukazał. I bardzo mi się podoba ten album. Według mnie jest świetny, bardzo tutaj Alchemist się postarał, jeśli chodzi o bębny, szczególnie brzmienie bębnów uważam, że jest zjawiskowe na tej płycie, a Erika Badu no, w tej swojej szalonej formie też przypada mi do gustu. Tutaj uważam, że chemia między artystami jak najbardziej.
0: I no to kawałek, który kawałek puścimy?
2: No Next to You, bo to jest kawałek o tym... No fajnie, myślę, że dzisiaj o tej porze też jakieś pary pewnie nas słuchają, Radia Campus, i to jest taki właśnie utwór, który może taką relację dzisiejszą jeszcze pogłębić, klimat polepszyć i popchnąć właśnie relację w Pawła ciekawym kierunku.
1: Do przodu
2: kierunku.
1: Tak zwaną.
2: Popchnąć ją w ciekawym kierunku, także chciałbym tutaj wszystkich zachęcić do tego, żeby chłonęli ten kawałek jak
0: gąbki.
2: Morską bryzę. Tak, piwna gąbka.
1: Po takiej rekomendacji, zapowiedzi nie pozostaje nam nic innego, jak tylko to puścić.
2: Tak, a potem puścimy, proponuję coś grubego, czyli tego aktora szalonego, który postanowił zostać mistrzowskim raperem i to jest niesamowite. I jeszcze zaprosił Method Mana do współpracy. Tak jest.
0: No to pewnie bardziej Inspektadek zaprosił Method Mana do współpracy niż ten szalony aktor, coś czuje.
2: Hardy raper z niego bardzo. No.
0: Hardy.
2: Hip Hop Campus jeszcze przez ponad pół godziny, także dajcie głośniej.

0: Tyle kawałków do puszczenia, a czas biegnie nieubłaganie, panowie.
1: Tylko godzinka.
2: Tylko godzinka.
0: Właściwie już pół.
2: I szminka. No ale Meth Technology udało nam się zaprezentować słuchaczom.
1: Tak. Projekt, który ze współudziałem, może tak lepiej zabrzmi, bardziej odda sedno tego projektu, z aktorem, który został raperem, znaczy który od dawna ma, od dłuższego czasu ma romans z rapem, czyli Tom Hardy, występujący pod pseudonimem
2: Frankie Pulitzer.
1: Frankie Pulitzer, dokładnie.
2: Dobry aktor, dobry raper.
1: No
2: człowiek renesansu.
1: I ogólnie super grupa Charface, która też składa się z 7L, Esoteric i Inspecta Deck. No takie grube połączenie. Stąd też Method Man tutaj pewnie zaproszony przez Inspecta Decka bezpośrednio.
2: Czyli dwóch aktorów, bo Method Man też
1: przecież
2: w jednym filmie zagrał.
1: No, nawet jakiś czas temu zapowiadał, że odkłada na chwilę projekty muzyczne na rzecz ról filmowych, czy tam serialowych. No, Method Man jest raczej gościem pracowitym, zawsze robi parę rzeczy naraz.
2: I przerzuca żelazo.
1: I przerzuca duże ilości żelaza. Ostatnio wyprodukował swoją linię ciuchów treningowych do przerzucania żelaza.
2: Także Method Man w dobrej formie, i lirycznej, i atletycznej, i aktorskiej pewnie też.
1: Trzymamy jak na swoje, ile on ma teraz? 53?
0: Tak, jakoś chyba tak gdzieś coś będzie. 53
2: no to jest, lat. Pamiętajmy, że to jest jedyny raper Wu-Tang Clanu, który nagrał propsy dla Hip Hop Campi.
1: Dla nas. Dla Hip Hop Campi.
2: Ja pamiętam, to było, to udało mi się nagrać te propsy od Method Mana po koncertu Wu-Tang Clan w Stodole. I pamiętam, że szedł Method Man, ja tam za płotem krzyczałem do niego: Method Man, give me some props to our radio program Hip Hop Campus. No i on wtedy nawinął właśnie: yo, this is Method Man, this is Hip Hop Campy. No i super, kurczę, to było ekstra.
1: Za każdym,
2: nie?
1: razem mi się twarz cieszyła, jak puszczaliśmy te propsy.
2: No też, to tego nam już nikt nie zabierze. A jeśli zabierze, to...
1: No zabierze, bo już nie ma tych propsów tutaj.
0: Procent gdzieś w przeróżciach swoich aktywów ma.
2: Mam je, bo też używaliśmy ich w trakcie zapraszania na 20 urodziny Hip Hop Campusa. Tam taką kompilację stworzyliśmy propsów, bo mamy wszystkie pochowane, zmagazynowane jak w IPN-ie po prostu. Jak Pegasusy w IPN-ie, także spokojnie będziemy jeszcze tym strzelać do ludzi. A teraz proponuję, żebyśmy dla odmiany po tym ponad półgodzinnym secie hip-hopu zza oceanu zaprezentowali coś z naszego
1: własnego podwórka.
2: A jest co, bo też cały czas wychodzą nowe kawałki i tutaj chcemy wam puścić dwa utwory z udziałem bardzo fajnych MCs na bitach, fajnych producentów. I tutaj Norix, jakbyś mógł więcej na ten temat powiedzieć.
0: Pierwszy kawałek, który poleci, to będzie kawałek z najnowszej płyty producenckiej Szweda SWD z gościnnym udziałem ERO-JWP i Wen Dwie Prawe Dłonie, a drugi kawałek, jaki usłyszycie, to będzie DJ HWR, kawałek Rap Stacja FM, który promuje właśnie Rap Stację Festiwal. Został tam nagrany w takiej w prowizorycznym studiu, w takiej nysce. Udzielili się m.in. CM, Żółw, Wigor, Fu, Spalto.
1: Człowiek nowej ery. On jeszcze nawija?
0: No tak, jak tutaj usłyszymy, nawija jeszcze, więc...
2: Nawija. Zresztą tutaj łącząc ze sobą ten kawałek, który jest za nami i ten, który jest przed nami, to przecież CN hostuje mixtape HWR-a złożony z utworów Wu-Tangu, nie? Także
0: tak jest.
2: wszystko do siebie pasuje jak puzzle. A jeśli chodzi o Wenę, no to myślę, że w najbliższych audycjach też trzeba będzie zaprezentować ten super najnowszy singiel, czyli tam jest Wena, Quiz na bicie, Kękę i VBS. Myślę, że to też jak najbardziej
0: tak jest, tak
2: się nadaje do naszej audycji, ale wszystko po kolei, nie śpieszmy się, odsłaniajmy karty
0: na właściwe
1: miejsce. Po kolei.
2: Tak jest.
1: Nie wypuszczajmy tak wszystkich hasów.
2: W dobrym rytmie, bo pamiętajcie, rytmy nie algorytmy. Radio Campus 97.1 FM.
0: Tak jest, do 23.00 po Campus.

0: Ja. Dzisiaj w takiej nysce to się rap nagrywa.
1: No i jak pokazał DJ HWR, rap nagrywać można dzisiaj w zasadzie wszędzie.
2: Nawet w nysce.
1: Nawet w nysce.
3: No ja chciałem przypomnieć, Quentin, na pewno ty pamiętasz, że przecież my mieliśmy nyskę Radia Campus kiedyś, którą wymalował, wysprayował nie kto inny, tylko Grzesiek Forin Piwnicki. I ta nyska jeździła.
2: Pamiętam ją. Znaczy coś no. Pamiętam jak przez mgłę jeszcze.
3: Ona jeździła normalnie, pięknie i nawet też nią podróżowałem kilka razy. Były to bardzo emocjonujące momenty, bo taka nyska to nie wiadomo kiedy się rozpadnie.
2: Czy dojedzie.
3: Spadnie z mostu, czy na skrzyżowaniu po prostu zawiodą hamulce lub układ ten taki związany ze zmianą kierunku. No ale chodziło mi bardziej o to, że tutaj piękne nawiązanie do nyski Radia Campus nastąpiło w kawałku DJ HWR-a. I to nie jest ostatni polski numer, bo w ogóle dwa dni temu wracałem sobie do domu i takim dziwnym trafem Spotify mi coś zaproponował. Ja rzadko w ogóle jakieś takie propozycje klikam, a tutaj bach. I zacząłem słuchać płyty zespołu Palsekam. Palsekam. Płyta się nazywa Get Out. I kurczę, powiem wam, że bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Taka dosyć fajna, opakowana w nowoczesne brzmienie, patologia, to lubię też czasem posłuchać takiego czegoś. I chciałem tutaj zaproponować utwór Moje Dragi, bo myślę, wydaje, że tutaj dwa w sumie mamy, ale te Moje Dragi myślę, że są krótkie są dosyć, a w sumie to można dwa puścić, bo jeden ma minutę 30, a drugi 3:23, to można oba puścić, potem jest i Prix, to Moje Dragi bym puścił i Broń Soniczną
1: z gościnnym udziałem Priksona Fiska.
3: Tak, i tak. Jakby nie przedłużając, tutaj proponuję, żebyśmy właśnie zaprezentowali tę rzecz. Palsekam, ty Norris, o tym sobie przypomniałeś, że oni byli u nas, tak?
1: Tak, byli u nas w okolicach 2018-2019 roku, o ile mnie pamięć nie myli, ale byli u nas. Wiem, że żeśmy gościli.
3: Aha. Ciekawe. No to może znowu trzeba pewnie zaprosić. W każdym razie Hip Hop Campus o 23:00. Teraz poleci właśnie tutaj taki secik jeszcze Palsekam, a zakończymy dzisiaj myślę, że jakimiś dwoma mistrzowskimi bangerami z oceanu.
2: To ja coś zaproponuję na koniec.
3: No, nie kto inny, tylko ty, Quentin.

Mi familia semper, nie ulic sępy. Pod skórą rapu pigmenty, w kółko te wersy. Jak śmieję ludny, ej. Głos na autentyk, styl to true banging. Werbli powiernik, to zmąci ci błędnik. Jak Macarinelli. Kolejny banger, mieli to blender. Młyn kręci miażdżę mixy.

0: To był Parsekam. No, takie a my powoli zbliżamy się już do takie końca. Aczkolwiek robimy to bardzo powoli.
1: Bardzo. Tak. Tantrycznie wręcz. No, także tutaj od razu pomyślałem o tym producencie Notoriousa B.I.G. i o jego magazynie lubrykantów, ale nieważne. Zostawmy to jak najdalej.
2: Wydawcy, nie producencie.
1: No, producencie wykonawczym, o to mi chodziło.
2: No, dobrze.
1: No, bo producent wykonawczy. No, wydawca też, no. W zasadzie. Tak. Tak, masz rację.
2: Opiekun.
1: Opiekun, osadzony obecnie. Osadzony, nie wiadomo na jak długo, a my wiemy, że zostało nam niecałe 10 minut i tutaj Quentin, twoja misja się zaczyna właśnie radiowa.
2: Dwa kawałki polecą na koniec. Jeden, który bardzo lubię, i będzie to Bang, Courtney Bell z gościnnym udziałem Royce'a do 5-9 i chyba kogoś jeszcze, ale teraz nie pamiętam.
1: Benny the Butcher z Gizelle.
2: A, Benny the Butcher. Dokładnie. No. Więc to jest jeden bardzo fajny kawałek, a drugi to moje chyba tegoroczne dopiero odkrycie, jakoś późno się na nią natknąłem, jeżeli chodzi o kobiecy rap, czyli Noga RS w kawałku Bubbling.
1: Ja polecam wszystkim, żeby sobie weszli w media społecznościowe tej, tak,

0: trzy. Nie.
1: Nie. No to nie. No jak nie, to
0: Nie,
1: nie.
0: no nie, no Quentin,
1: Nie ma nic
0: puścimy
1: na siłę.
0: następnej
1: Nic na
0: audycji
1: siłę.
0: puścimy. Tak, no gdyby się jeszcze coś zmieściło, to ja bym tego, Capone i Noriega
1: No
0: stawiał na
1: właśnie
0: przykład
1: też o tym
0: schabowo.
1: myślałem, żeby
0: Tak?
1: takim bęgerem
0: No to
1: zamknąć.
0: zobaczmy, no może się uda, może nie.
2: Może się uda, no zobaczymy, no.
0: Dogix wierzy, to my tym bardziej wierzymy
2: Ja
0: w to.
2: zawsze wierzę, ale wiesz, jak to jest z wiarą u ludzi czasami. Ale grunt to
0: Jak
2: jest
0: jest?
2: wierzyć, wiara dobra
0: Podupada.
2: rzecz, więc
0: Czasem podupada wiara, no.
2: myślmy pozytywnie i zobaczymy, co się stanie po prostu.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Moja córka już zasnęła, leży do góry nogami tutaj z tyłu za nami.
0: No, fajnie, że przyprowadziłeś na rybek
1: No,
0: Quentin, jakby tutaj
1: trzeba
0: możemy.
1: kolejne pokolenie wychowywać.
0: Radiowców. Tak jest.
2: Tak
0: Tak
2: jest, niech
0: jest.
2: chłonie nasze patologiczne przesłanie.
0: No, ale będzie musiała teraz już aplikować na Uniwersytet Warszawski, żeby zostać tutaj w
1: Dokładnie.
0: kampusie
2: No to
0: pełnoprawną
2: właśnie ukryty plan
0: wolontariuszką.
2: Quentina jest.
0: Tak.
1: Dokładnie.
0: Tak, wychować córkę na wolontariuszkę, na pewno o tym marzy.
1: I do
0: Tak.
1: Wojtka Rotka z jakimś tutaj konspektem audycji autorskiej.
0: No, słuchaj, to już działajcie. Ja nie chcę, proszę mnie w to nie mieszać. Ja tu nie jestem od jakby przecierania
1: Ciebie w
0: szlaków.
1: ogóle tu nie ma.
0: Mnie tutaj w ogóle nie
2: Procent
0: ma.
2: zawsze jest z nami duchem i uchem również.
0: I głosem też.
2: I
0: Jestem
2: głosem.
0: głosem. Tak, jestem głosem.
1: I tłumaczem.
0: I tłumaczem. W każdym razie kończymy na dziś. Słuchajcie Hip Hop Campusa w każdy czwartek o 22:00 i mamy nadzieję, że kolejne lato będzie tak wspaniałe, jak te, które właśnie się kończy.
1: I kolejny czwartek również.
0: Tak jest. Ahoj.
2: Elo.
1: Na razie.

gówno się do innych, po co im zaglądać w życie, że Martusia już w Japonii opalony gładzi lice, że nie możesz przebić głową dawno szklanego sufitu. Tak wspaniale idzie jak ten bohater.